0: Działać w październiku. Apel amerykańskich liderów branży AI krytykują Chiny. Według rządu w Pekinie odezwa to próba zabetonowania przewagi USA na rynku sztucznej inteligencji. Burza wokół renowacji pomnika w Muzeum na Majdanku w Lublinie. Remont słynnej, zabytkowej, monumentalnej bramy ma kosztować prawie 12 milionów złotych. Nie podoba się to części mieszkańców. Według nich to o wiele za dużo, a pieniądze powinny pójść na ulice czy parki. Co na to władze muzeum? O tym reporter Radia Z, Mateusz Kasiak.
1: Taka narracja jest bardzo krzywdząca dla całego muzeum. Rzecznik Krzysztof Stanek podkreśla w rozmowie ze mną, że to dopiero pierwsze od 6 dekad, czyli od czasu odsłonięcia monumentu renowacja. Jest kompleksowe, bo to obiekt artystyczny, historyczny i bardzo zniszczony.
2: Ten nadzór konserwatorski jest tutaj również niezwykle istotny i ta konieczność zachowania tego pomnika w takiej formie, w jakiej został zbudowany, takie koszty powoduje.
1: Remont zakłada też renowację terenu, na którym znajduje się pomnik. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: To już kolejny etap modernizacji muzeum na Majdanku. Wcześniej wyremontowano tam m.in. mauzoleum. Renowacja bramy ma się zakończyć w 2028 roku. Finansuje ją resort kultury. Nie tylko z węglem kojarzony ma być Śląsk. Region się zmienia, odchodzi od górnictwa i otwiera na nowe możliwości. Przykład Gliwice, gdzie powstaje fabryka samolotów. Ludziom da miejsca pracy i wypromuje polskie technologie i przemysł lotniczy, mówi odpowiedzialny za inwestycje Krzysztof Wodarski z Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej.
3: Tutaj będą powstawały na terenie Gliwic, będą powstawały ultralekkie samoloty, które są polską konstrukcją, z zaangażowaniem polskiego kapitału, co jest bardzo ważną informacją.
0: Fabryka ma być gotowa w przyszłym roku. Emmy. Najważniejsze nagrody w amerykańskiej telewizji rozdane. Wielkim wygranym w tym roku jest serial Wdowia Zatoka. Zgarnął 14 statuetek, ustanawiając rekord w kategorii komediowej. Najlepszym serialem dramatycznym drugi rok z rzędu okazał się The Pitt.
4: And the Emmy goes to The Pitt.
5: We are honored to present Michael J. Fox.
0: Owacjami na stojącą publiczność powitała Michaela J. Foxa. Aktor uhonorowany został nagrodą za działalność w branży filmowej, także na rzecz osób zmagających się z chorobą Parkinsona, na którą sam choruje.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Pod niebie. Wtorek, 31 stycznia. Wysiedli na Kościuszki i po chwili skręcili w ulicę Syrokomli. Dzwoniłam wczoraj do tej psycholożki szkolnej, ale nie odbierała. Będę jeszcze próbować. Szkoła mieściła się w niewielkiej dwupiętrowej kamienicy, przed którą rosły drzewa. W oknach wisiały wykonane zapewne przez uczniów papierowe ozdoby, nawiązujące do zimowej tematyki. Bałwanki, wielkie płatki śniegu, a także dzieci zjeżdżające na sankach. Igor otworzył drzwi i przepuścił Igę. Niewielka sień prowadziła do drugich, przeszklonych drzwi. Weszli po kilku schodach i Igor naparł na masywne skrzydło, ale ono ani drgnęło. Domofon. Iga wskazała prostokątne urządzenie wiszące po lewej stronie drzwi. Poniżej zawieszono kartkę z ręcznie wypisaną informacją. Prosimy zadzwonić raz i cierpliwie czekać. Obok widniała narysowana długopisem uśmiechnięta buźka. Iga nie zdążyła jednak wcisnąć guzika, gdy drzwi się otworzyły i ujrzeli chudą, niską kobietę o garbatym nosie i pomarszczonej twarzy. Dzień dobry, odezwała się. Państwo do pani dyrektor. Dzień dobry, odpowiedziała Iga. Tak, jesteśmy z nią umówieni. Proszę. Woźna usunęła się, żeby ich przepuścić. Tędy, trzecie drzwi po prawej. Pani dyrektor już na państwa czeka. Minęli woźną i ruszyli we wskazanym kierunku. Trwały ferie. Budynek sprawiał wrażenie opustoszałego. Żadnych dziecięcych śmiechów, nawoływań czy choćby przytłumionych głosów nauczycieli zza zamkniętych drzwi. Widać, że to prywatna szkoła, co? Igor wyciągnął rękę w kierunku ściany, pod którą co kilka metrów wzdłuż całego korytarza ustawiono małe kolorowe sofy i fotele. Nad nimi na ścianie wisiały prace plastyczne uczniów. Całą przeciwległą ścianę zajmowały dyplomy w antyramach na rozmaite osiągnięcia uczniów albo całych klas w zawodach i konkursach. Sekretariat był jasnym pomieszczeniem z dużymi oknami wychodzącymi na ulicę. Po prawej znajdowały się regały wypełnione segregatorami oraz metalowe szafki na dokumenty. Na wprost stało pokaźnych rozmiarów biurko w kształcie litery L. Siedziała za nim kobieta o siwych włosach ułożonych w misterny kok. Przerwała na chwilę pisanie, spoglądając na nich zza szkieł okularów w ramce nadającej oczom nieco kociego wyrazu. Dzień dobry. Przywitali się detektywi. Dzień dobry. Sekretarka się podniosła. Pani Bagińska i pan Szot, jak mniemam. Wyszła zza biurka, postukując obcasami i podeszła do drzwi po lewej. Dół jej rozkloszowanej fioletowej sukienki falował przy każdym kroku. Pani dyrektor już na państwa czeka. Zapukała, po czym otworzyła drzwi i zaanonsowała przybyłych. Pani dyrektor? Detektywi już są. Proszę bardzo. Uśmiechnęła się do Igi i Igora, wskazując wnętrze gabinetu zapraszającym gestem. Weszli do środka i się przywitali. Podeszła do nich pulchna, rudowłosa kobieta w białym żakiecie i czarnej spódnicy. Chodziła w jeszcze wyższych obcasach niż sekretarka, która ich wprowadziła. Podała dłoń Idze, potem Igorowi. Irena Wolszczak. Detektywi również się przedstawili. Czego się państwo napiją? Kawy? Herbaty? Zapytała sekretarka, która wciąż stała za nimi. Dziękuję, odparła Iga. Ja też nie, powiedział Igor. Panie Elu, gdyby ktoś przyszedł albo zadzwonił, proszę powiedzieć, że jestem na spotkaniu. Poprosiła sekretarkę. Oczywiście. Kobieta wyszła, zamykając za sobą drzwi. Zapraszam. Dyrektorka wskazała stojące w kącie gabinetu sofę i fotele. Myślę, że tu nam będzie wygodniej niż przy moim biurku. Usiedli. Jeszcze raz przepraszam, że nie mogłam się z państwem spotkać wczoraj. Ta konferencja dyrektorów szkół była bardzo ważna. Nie mogłam się nie pojawić.
2: Rozumiemy, odparł Igor.
1: Muszę powiedzieć, że bardzo mnie cieszy, że pan Wierzbicki zatrudnił państwa do poszukiwań Hani. Dyrektorka odgarnęła kosmyk grzywki, który opadał jej na twarz. Oczywiście nad sprawą pracuje policja, pomagają bliscy, my też, jako szkoła, staramy się ich wspierać. Jak mogę państwu pomóc? Potrzebujemy przede wszystkim informacji, odezwała się Iga. Wczoraj policja rozmawiała już z panią i z nauczycielami, ale my też mamy pytania. Dyrektorka pokiwała energicznie głową, po czym ponownie odgarnęła grzywkę, która wpadła jej na oczy. Tak, zebrałam wszystkich nauczycieli. Prawie wszystkich, bo część wyjechała na ferie albo do pracy jako opiekunowie na zimowych turnusach. Ale tych, którzy zostali w Krakowie, udało się złapać i odbyliśmy długie spotkanie z funkcjonariuszem prowadzącym sprawę. Obawiam się, że będziemy musieli zapytać panią o to samo, o co już policja pytała, więc prosimy o cierpliwość. Oczywiście, rozumiem doskonale, proszę pytać. Jak już wspomniałam, szkoła zrobi wszystko, co tylko możliwe. Powtarzam, wszystko, by pomóc w odnalezieniu naszej Hani. Iga spojrzała na Igora. Od kiedy pracowała tu Hanna Wierzbicka? Spytał. Od 8 lat. Sprawdziłam to jeszcze przed wczorajszym spotkaniem. Podpisałyśmy umowę w 2008 i od września podjęła pracę. To jest szkoła prywatna. Zapewne bardzo dokładnie dobiera pani nauczycieli, których chce zatrudnić. Oczywiście. W szkołach publicznych źle się dzieje. Trafiają tam bardzo różni nauczyciele, nieraz tacy, którzy nie powinni w ogóle wykonywać tego zawodu. Dla nas jednak dobór nauczycieli, zresztą w ogóle wszystkich pracowników, jest kwestią pierwszorzędną. Rodzice płacą. I to nie mało. Za to, by ich dzieci uczyły się w lepszych warunkach niż proponują szkoły państwowe. Dlatego też nasze grono pedagogiczne to nie są przypadkowe osoby. A czym Hanna Wierzbicka zwróciła na siebie pani uwagę? Szukaliśmy wtedy nowej nauczycielki wychowania wczesnoszkolnego do klas od 1 do 3, doprecyzowała Wolszczak. Hania posiadała wymagane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, znakomite referencje, a na rozmowie, cóż, wypadła świetnie. Od razu mi się spodobała. To była dobra decyzja. Dzieci ją lubią, rodzice są zadowoleni. Ja też nigdy nie miałam zastrzeżeń co do jej pracy. Iga zastanawiała się, jak to się ma do informacji od Magdy o mobbingu w szkole, ale wolała nie poruszać tego tematu. Przynajmniej na razie. Inni nauczyciele też ją tak postrzegali? Tak, ogólnie była bardzo lubiana. Przepraszam, jest bardzo lubiana. Wierzymy, że zostanie odnaleziona. Same banały. Cukierkowa wersja, pomyślała Iga. Jest pani pewna, że nie było żadnych konfliktów? Zapytała. Dyrektorka uniosła brwi. Żadnych, powiedziała tonem sugerującym, że sama sugestia byłaby niedorzecznością. A czy zauważyła pani może ostatnio jakieś zmiany w zachowaniu pani Wierzbickiej? Spytał Igor. Wolszczak powoli pokręciła głową. Nie, nie sądzę. Słyszeliśmy, że mocno przeżywała sprawę molestowania uczennicy z 6. klasy. Przez chwilę panowała niczym niezmącona cisza i Iga miała wrażenie, że Wolszczak rozpaczliwie pragnie zignorować to pytanie. Kobieta musiała mieć świadomość, że nie da się go uniknąć. Było jednak oczywiste, że pytanie ją uwiera. No tak, nas wszystkich to dotknęło, ale to już zamknięta sprawa. Pokręciła głową i pasmo włosów ponownie weszło jej do oka. Odgarnęła je. To znaczy, wsparcie dla dziewczynki trwa. Wciąż jest pod opieką naszej psycholożki. Chodziło mi o to, że ojcu postawiono już zarzuty i poza tym to nie wydarzyło się na terenie szkoły. Boi się, pomyślała Iga. Boi się, że to teraz wypłynie, kiedy już się zdawało, że sprawa ucichła. To by był cios dla jej szkoły. Dla niej. Rozumiem. Czy mogłaby nam pani opowiedzieć, jak to się stało, że Hanna Wierzbicka zaczęła coś podejrzewać? Wolszczak poprawiła się w fotelu. Tak, odkaszlnęła. Tak, oczywiście. Iga wyciągnęła z torby notes i pióro. Możliwe, że będę potrzebowała zanotować jakieś szczegóły, rzuciła uspokajającym tonem. Dyrektorka niechętnie skinęła głową. Kiedy Hanna Wierzbicka powiadomiła panią o swoich podejrzeniach? Spytał Igor. W październiku. Od razu podjęliśmy odpowiednie kroki. Jakie? Spytał Igor, chociaż obydwoje z Igą wiedzieli, jak wygląda procedura postępowania w przypadku otrzymania informacji o molestowaniu dziecka w rodzinie. Gdy Hania przyszła do mnie, opowiedziała o zachowaniu tej dziewczynki. Bardzo dobrze, że to zrobiła, bo to ewidentnie wskazywało na problemy w domu. Jeśli nie wykorzystywanie seksualne, to z pewnością na poważne problemy. Od razu wdrożyłyśmy procedury, zaznaczyła. Poinformowałyśmy szkolną pedagogzkę i psycholożkę. Wychowawczyni też już o wszystkim wiedziała. Rozmawiała wcześniej z matką dziewczynki o pogorszeniu się ocen, ale nie podejrzewała, co tak naprawdę się za tym kryło. Myślały, że ma to związek z wejściem w trudny wiek. Nie wiem, dlaczego nie zauważyła innych symptomów. Ale później, gdy Hania zgłosiła swoje obserwacje, wychowawczyni dziewczynki oczywiście potraktowała to bardzo poważnie. Jak my wszyscy.
0: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Podniebie. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: wszystko. To jest dobra książka na noc.
1: Pod niebie. Co było dalej? Natychmiast rozpoczęliśmy obserwację dziecka. Wychowawczyni klasy, pedagożka, psycholożka i ja wezwałam również na rozmowę matkę dziewczynki. Przepraszam. Dyrektorka wstała i szybkim krokiem podeszła do biurka. Stojąc tyłem, sięgnęła po chusteczkę z pudełka i przez chwilę wycierała sobie oczy. Po chwili wróciła na fotel. Przepraszam, powtórzyła. Nic się nie stało, powiedziała cicho Iga. To zrozumiałe. Jak zareagowała matka? Była oczywiście w szoku, ale na szczęście uwierzyła w wersję dziecka. Mówię na szczęście, bo przecież zdarza się i tak, że rodzic wypiera to, co usłyszał od dziecka i... Pokręciła z niedowierzaniem głową. Niestety, znamy z pracy takie przypadki. W tym przypadku matka współpracowała. Przez chwilę milczeli. Każde z nich myślało o dziecku przeżywającym horror w miejscu, które powinno być bezpieczne. Natychmiast otoczyliśmy Natalkę opieką psychologiczną. W jakim stanie jest teraz? Wolszczak westchnęła. Z tego, co wiem, od naszej psycholożki jest lepiej, chociaż to oczywiście na zawsze już ją naznaczy. Ale nie widziałam Natalki od tamtego czasu. Jak to? Spytał Igor. Natalka zmieniła szkołę. Przeprowadziły się. Jej matka podjęła taką decyzję. Chciała, żeby te miejsca, dom, dzielnica, nie przypominały córce wciąż o tym, czego doświadczyła. Ale wspominała pani, że psycholożka szkolna, jak rozumiem, wciąż z nią pracuje. Tak, podjęliśmy decyzję, żeby nadal ta sama osoba prowadziła terapię Natalki. Ona jej zaufała. Nie chcieliśmy jej odbierać tej pomocy, mimo że oficjalnie nie jest już naszą uczennicą.
2: Rozumiem. Chociaż tyle możemy zrobić. A co jest z ojcem dziewczynki? Spytał Igor.
1: Został aresztowany. Toczy się postępowanie przygotowawcze.
2: Ma pani notatki sporządzane w trakcie sprawy?
1: Tak.
2: Będą nam potrzebne kopie.
1: Wolszczak pokręciła głową. Nie rozumiem. Rozmawiałam z policją. Nie pytali mnie o tamtą sprawę. Nie wiem, czy mogę państwu przekazywać tak drażliwe dane.
2: My i tak poinformujemy aspiranta Nogę o naszych ustaleniach, więc jemu też będzie pani musiała przekazać kopię notatek służbowych.
1: Ach tak. Dyrektorka odgarnęła grzywkę. Ale i tak, zanim wydam państwu tak drażliwą dokumentację, muszę się skonsultować z naszym prawnikiem. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Chcę pomóc, ale obowiązują mnie procedury.
2: W takim razie odezwę się do pani w tej sprawie jeszcze dzisiaj po południu.
1: Dzisiaj? Nie wiem, czy zdążę tak szybko. Zaginęła kobieta.
2: Przerwała jej Iga, nauczycielka w pani szkole. Sama pani przed chwilą zapewniała, że chce pomóc.
1: Wolszczak skinęła niechętnie głową.
2: Dziękujemy. Odparła Iga.
1: Uznała, że chyba w takim razie nie ma sensu prosić dyrektorki, żeby zadzwoniła do psycholożki. Od razu wyciągnie argument o tajemnicy służbowej. W dodatku mogłaby po ich wyjściu uprzedzić psycholożkę, żeby z nimi nie rozmawiała. Tak, to mogło tylko zaszkodzić.
2: Jeszcze dwie rzeczy. Z kim w szkole Hanna Wierzbicka miała najbliższe relacje?
1: Z Bibi, to znaczy Bibi Anną Kozak. Uczy u nas plastyki i z Magdą Potyczką.
2: Tak, to mogło tylko zaszkodzić.
1: Jeszcze dwie rzeczy. Z kim w szkole Hanna Wierzbicka miała najbliższe relacje?
2: Z Bibi, to znaczy Bibi Anną Kozak. Uczy u nas plastyki i z Magdą Potyczką, nauczycielką edukacji.

Piątek, 27 stycznia. Widziała ją pani tamtego dnia? Tak, spotkałyśmy się rano, przed lekcjami, na korytarzu. Zauważyła pani w jej zachowaniu coś szczególnego? Nie, ale też zbytnio się jej nie przyglądałam. To był ostatni dzień przed rozpoczęciem ferii zimowych. Byłam zajęta, musiałam załatwić kilka ważnych spraw. Nie chciałam tego zostawiać. Widziała pani, z kim rozmawiała tamtego dnia? Dyrektorka potrząsnęła głową, po czym odgarnęła włosy. Rano, kiedy się spotkałyśmy w korytarzu, była sama. Powiedziałyśmy sobie dzień dobry, ja poszłam do mojego gabinetu, a ona zaczęła wchodzić po schodach. Pewnie szła do pokoju nauczycielskiego. Pytał już o to ten policjant, więc dużo o tym myślałam. W piątek więcej jej nie widziałam. A w sobotę zadzwonił policjant i wtedy właśnie dowiedziałam się, że Hania zaginęła. Byli już przy drzwiach, kiedy Iga pacnęła się w czoło jak Kolumbo. Odwróciła się, wyjmując z torby terminarz w granatowej okładce. Otworzyła go. Od czego to skrót? Wolszczak wpatrywała się z niepokojem w czarne K. Nie wiem. Konferencja? Ale to jest zapisane pod piątkową datą. W piątek przed feriami nie było żadnej konferencji, prawda? Nie. W takim razie nie wiem, co to znaczy. Pejzaż za oknem rozmywał się w deszczu albo mgle, a może w codziennej szarości. Na jednym z kwadratów wydzielonych przez szprosy przysiadł motyl. Mężczyzna, który wypatrywał czegoś, a może kogoś po drugiej stronie szyby, odwrócił się na chwilę. Co kryło się w jego oczach? Zdziwienie? Zaskoczenie? Bibi powiodła palcem po konturach skrzydeł motyla. Jeszcze raz spojrzała na mężczyznę, a potem na podpis widniejący pod zdjęciem dzieła. Autoportret z motylem. Przewróciła stronę. Przyszedł na świat 21 września 1872 roku w Wólce Zegrzyńskiej. Ileż to wólek, takich czy owakich, przewijało się w biografiach malarzy, muzyków, pisarzy. Zlewały się w pamięci Bibi w jedną wólkę, jeszcze bardziej nijaką niż każda z osobna. I nie chodziło o to, że ten detal biograficzny nie miał znaczenia. Doskonale wiedziała, że miał. Sama uciekła ze swojej wólki do Krakowa. Bibi wróciła do artykułu o Edwardzie Okuniu, ale po chwili zauważyła, że czyta wciąż to jedno zdanie. Przyszedł na świat. Te wszystkie szczegóły, które tworzą zlepek człowieka. Jakie to ma znaczenie? Hania też przyszła na świat, ale nikt nie pisze biografii nauczycielek. Zamknęła album i odłożyła go na stolik. I tak nie mogła się skupić. Wstała i przeciągnęła się. Przeszła do kuchni i zaparzyła sobie miętę. Z kubkiem w dłoni podeszła do okna. Kamienice pociemniały od wiszącego pod niebem smogu. Pod niebie. Tak, tak się nazywała ta miejscowość, z której pochodziła Hania. Bibi przypomniało się, jak kiedyś rozmawiały o tym, skąd przyjechały do Krakowa. Magda była rodowitą krakuską, ale Hania i ona przyjechały do miasta na studia i już tu pozostały. Bibi pamiętała, że wieś przyjaciółki ładnie się nazywała, chociaż ona sama niechętnie o niej mówiła. Pod niebie. Jednak było w tej nazwie coś, co drażniło. Bibi nie była pewna co, więc obracała słowo w ustach. Dlaczego nie pod niebem? Tak, to trochę uwierało. I znowu przypomniała sobie wyraz twarzy Hani, gdy wyjawiła, skąd pochodzi. Bibi upiła łyk naparu. W okno zastukały krople deszczu. Coś pacnęło o szybę. Przez chwilę wydawało jej się, że to motyl o szaro-brązowych skrzydłach przylgnął do szkła, przygnany zbyt silnym dla jego delikatnego ciałka podmuchem wiatru. Ale to tylko zeszłoroczny liść, który cudem dotrwał do stycznia.

0: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Pod niebie. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Izba Reprezentantów USA zablokowała kolejną próbę impeachmentu Donalda Trumpa. Wniosek dotyczył działań służb imigracyjnych ICE. Za jego odrzuceniem zagłosowała większość Republikanów oraz część Demokratów. To jednak nie koniec sporów w Kongresie. Republikan Thomas Massie chce z kolei impeachmentu szefa Pentagonu Pita Hegseta, zarzucając mu prowadzenie działań wojennych przeciwko Iranowi bez zgody Kongresu. Głosowanie w tej sprawie ma się odbyć w czwartek. Amerykańska Izba Reprezentantów otworzyła drogę do przyjęcia nowych sankcji wobec Rosji. Projekt przewiduje m.in. cła sięgające 100% na towary z państw kupujących rosyjską ropę i gaz oraz sankcje wobec rosyjskich oligarchów, banków i floty cieni. Część demokratów krytykuje jednak przepisy, obawiając się, że Donald Trump dostałby zbyt szerokie uprawnienia do nakładania ceł. Ostateczne głosowanie jeszcze dziś. W przyszłym tygodniu minister obrony poleci do Waszyngtonu. Spotka się z sekretarzem obrony USA Pitem Hegsetem. Rozmowy mają dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa, potencjalnych zagrożeń ze strony Rosji wobec wschodniej flanki NATO oraz Centrum Serwisowania Pocisków do Wyrzutni Patriot. Władysław Kośniak-Kamysz poinformował o tym w telewizji Polsat News. Szef MON dodał, że w najbliższych tygodniach ma zapaść decyzja w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Ważny apel ABW do każdego z nas. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prosi o zgłaszanie służbom nietypowych sytuacji w pobliżu strategicznych obiektów. Zaniepokoić powinien nas latający dron albo kamera w miejscu, w której jej nie było. Albo ktoś, kto długo obserwuje most, stację czy węzeł kolejowy lub robi zdjęcia takim obiektom. Nietypowe sytuacje można zgłaszać pod 112 lub do ABW. Rosja utraciła dron nowego typu. Minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz przekazał nowe informacje o bezzałogowcu, który został wyłowiony z Bałtyku niedaleko Ustki. To najprawdopodobniej nowy typ drona Gerbera, który Rosja utraciła podczas testowania nowych zdolności w rejonie Bałtyku, mówi szef MON.
1: Nowy dron przejęty przez państwo natowskie i badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
0: Przy wyjaśnieniu incydentów z udziałem rosyjskich dronów Polska będzie współpracować z Litwą. Wczoraj w nocy natowskie myśliwce zestrzeliły bezzałogowca, który naruszył litewską przestrzeń powietrzną. Daniel Obajtek odpiera zarzuty w sprawie gigantycznych strat Orlenu związanych z próbą zakupu paliwa z Wenezueli. Pod koniec jego kadencji na stanowisku prezesa paliwowej spółki wynajęci przez Orlen pośrednicy próbowali kupić paliwo w Caracas. Robili to jednak tak nieudolnie, że tracili pieniądze na prowizjach na giełdach kryptowalut. Płacili przy użyciu portfeli elektronicznych niesprawdzonym bukmacherom i w konsekwencji doprowadzili do straty rzędu 1,5 miliarda złotych. Zdaniem Daniela Obajtka transakcja doszłaby do skutku, ale zmieniła się władza, a wraz z nią zarząd Orlenu.
2: Dlaczego ta transakcja została zerwana? To jest po pierwsze. Dlaczego zostali od razu z tej spółki zwolnieni wszyscy, jeszcze przed zerwaniem tej transakcji, wszyscy kluczowi menadżerowie, którzy przeprowadzali tą transakcję? To jest po drugie.
0: Jak podkreślił Obajtek, on w tej sprawie zarzutów nie usłyszał, więc nie zamierza tej sprawy szerzej komentować. Będą zmiany w reklamowaniu alkoholu i nocna prohibicja. Sejm pracuje nad poselskimi ustawami, które mają walczyć z nadmiernym spożyciem trunków. Projekty przygotowała Polska 2050 i Lewica i to jej propozycja ma być tą wiodącą. Przepisy zakładają zakaz sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju między 22 a 6 rano. Gminy będą mogły jednak te ograniczenia wydłużyć. Nie będzie też reklam, zapowiada poseł Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej.
3: Promocja 8 plus 8, 12 plus 12. Nie będzie materiałów reklamujących czy namawiających do spożycia alkoholu. To bardzo ważna zmiana.
0: Poparcie dla zmian zapowiada PiS, mówi poseł tej partii Patryk Wicher.
4: Ta ustawa generalnie idzie w dobrym kierunku. Oczywiście oprócz wielu dobrych rozwiązań ma ona swoje mankamenty.
0: Prawo i Sprawiedliwość domagało się zakazu sprzedaży alkoholu w tak zwanych małpkach. Rzecznik Praw Obywatelskich domaga się wyjaśnień od Urzędu Miasta Łodzi. Chodzi o podejrzenie, że samorządowe portale miasta mogły przekazywać dane użytkowników zewnętrznym podmiotom, jeszcze zanim użytkownicy mogli wyrazić na to zgodę. Jako pierwsi nieprawidłowości zauważyli społecznicy. Justyna Wałkowska ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
5: Chodzimy, żeby sprawdzić informacje związane z działaniem urzędu. Tymczasem kod na tej łódzkiej stronie fałszuje zgody marketingowe, to znaczy wysyła nasze dane, zanim jeszcze wyrazimy na to zgodę.
0: Sprawa może dotyczyć danych ponad 700 tysięcy użytkowników miejskich serwisów. Resort Zdrowia szykuje zmiany. Chce rozszerzyć uprawnienia pielęgniarek i położnych i dać im prawo do wypisywania recept na przykład na grypę oraz kierowanie pacjentów na dodatkowe badania diagnostyczne. Miałoby to odciążyć lekarzy, szczególnie w sezonie infekcyjnym. Przepisy miałyby wejść w życie 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Ministerstwo Zdrowia informuje, że dostępne są już 3 szczepionki na nowy sezon przeciw grypie. Bezpłatnie zaszczepią się dzieci, kobiety w ciąży i osoby od 65 roku życia. Wrzesień i październik to najlepszy czas, żeby przyjąć zastrzyk. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
6: Im szybciej się zaszczepimy, tym szybciej przeciw grypie się uodpornimy. Zastrzyk przyjąć powinny przede wszystkim dzieci i osoby starsze, które najtrudniej znoszą chorobę, mówi mi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
7: Dzieci i osoby starsze. Osoby starsze najczęściej mają chorobę układu sercowo-naczyniowego, chorobę układu oddechowego, choroby nowotworowe, więc takie osoby przede wszystkim powinny być szczepione przeciwko grypie.
6: Lekarka zaznacza, że szczepionka nie oznacza, że nie zachorujemy, chroni nas jednak przed najcięższymi powikłaniami. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Przed każdym szczepieniem powinniśmy skonsultować się z lekarzem. Warto to zrobić, bo idzie jesień, zapowiada się bardzo ciepła, wynika z nowych prognoz IMGW. Według ekspertów w najbliższym czasie możemy się spodziewać nawet blisko 30-stopniowych upałów, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Adamem Kaźmierczakiem klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
8: W perspektywie tych najbliższych dni, czy jesieni, trzeba się liczyć z takimi uderzeniami ciepła.
9: Z czego to wynika, że ta jesień będzie taka ciepła?
8: No, jeżeli temperatura globalnie rośnie, to teraz wystarczy podmuch powietrza z południa, a te się potrafią zdarzyć we wrześniu. Jeżeli to tło termiczne jest odpowiednio wyższe, no to taki podmuch po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, robił rekordy.
0: A to, jeżeli opady będą niewielkie, oznacza przedłużającą się w kraju suszę i utrzymujące się ryzyko pożarów lasów.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
11: Dzień dobry, z nami jest Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego z Nowej Lewicy, sekretarz generalny tej partii. Dzień dobry, panie ministrze.
12: Dzień dobry, panie redaktor, witam serdecznie
11: państwa. I pytanie numer jeden. Tomasz Sakiewicz, naczelny TV Republika, ma być panem X, o którym premier Donald Tusk mówił, kiedy ujawniał w Sejmie fragmenty zeznań w sprawie afery Zonda Krypto, i to ustalili dziennikarze Wirtualnej Polski TVN24. I tenże, przypomnijmy, pan X miał obiecywać szefowi Zonda Krypto ewentualne ułaskawienie, kiedy prezydent zostałby Karol Nawrocki. No i co pan na to?
12: Został prezydentem Karol Nawrocki. Afera całej prawicy, panie redaktor, szanowni państwo, i mogą koledzy z opozycji z PiS-u zaklinać rzeczywistość, koledzy z Konfederacji zaklinać rzeczywistość. To ich politycy jeździli na jakieś szemrane wakacje, jeździli, odwiedzali kogoś w ciepłych krajach. To ich politycy dostawali na swoje fundacje ogromne pieniądze. Pan Karol teraz zeznaje i te zeznania służby będą wyjaśniać i zajmować się odpowiednimi ludźmi.
11: Przemysław Karol w prokuraturze miał wyjaśnić, że to było za te wszystkie płatności SIPAK, reklamy i kongres organizowany w USA.
12: No mówię, czekamy, uważam, cały rząd uważa, lewica również uważa, że to trzeba do spodu wyjaśnić, pokazać opinii społecznej, kto był w to zamieszany, bo to nie tylko politycy, ale przypomnę, na imprezach Zondy Krypto pojawiał się również pan prezydent Nawrocki, zresztą te zeznania, które przed chwilą pani redaktor zacytowała, też pokazują o jakichś konszachtach również w tej materii, więc to musi zostać wyjaśnione przez organy do tego przeznaczone do spodu i opinia publiczna musi to wszystko poznać.
11: Pytanie numer dwa. Jeśli prezydent podpisze ponownie złożoną ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, to natychmiast po podpisie zrealizujemy kolejny wariant programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Tak mówił Donald Tusk, premier polskiego rządu. To jest taki szantaż wobec prezydenta?
12: Zastosowaliśmy jako rząd CPN, czyli ceny paliw niżej, czyli program, który ochronił polskich obywateli przed nadmiernym płaceniem za benzynę w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. No ale pieniądze w pewnym momencie w budżecie są takie, a nie inne, więc jakby kolejnych rzeczy, jeżeli chodzi o CPN, nie dało się zastosować z powodu braku funduszy. Znaleźliśmy inny sposób. Pan prezydent stwierdził, że nie będzie pomagał rządzącym, no bo to jednoznacznie tak trzeba nazwać, pani redaktor. Dlatego mamy o to żal. No i chcemy jeszcze raz sprawdzić pana prezydenta, czy rzeczywiście to, co obiecywał w swojej kampanii prezydenckiej, że będzie prezydentem wszystkich Polaków, wszystkich obywateli, to jest rzeczywiste, bo na razie wykonuje, jak jego poprzednik, rozkazy z Nowogrodzkiej.
11: I pytanie numer 3. Kiedy polska nauka doczeka się nakładów na poziomie 3%, o co od dawna postulują naukowcy? No i już to odpowiedź na to pytanie w części internetowej. Pan minister z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Tylko powiem, że w przyszłorocznym budżecie na naukę zarezerwowano 0,05% PKB, więc no zdecydowanie poniżej tych oczekiwań ze strony środowisk naukowych. No i to tyle. Zapraszamy do części internetowej.
10: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
11: No właśnie. Ja tam czytałam wywiad dla Polskiej Agencji Prasowej z panem, no i pan się tam chwalił, że ojej, udało się wyszarpnąć więcej, że aż o ponad 2 600 000 000 złotych. No tak, no to 2,5 miliarda złotych ponad. No ale to realny poziom, tak na dobrą sprawę, finansowania jest zbliżony do poprzedniego, do obecnego.
12: No to prawda, ale jeżeli... No
11: przyzna pan, że 2 miliardy 700 to nie jest jakieś
12: wiadomo
11: co.
12: Ale to jest, pani redaktor, 7,5% więcej w stosunku do tegorocznego budżetu, jeżeli chodzi o budżet Ministerstwa
11: Nauki. Ale to nawet nie jest 1,1%.
12: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
11: Z PKB.
12: 7,5%, jeżeli chodzi budżet Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ja przypominam, że
11: ale w porównaniu z PKB to jest tylko 1,5%. To nawet nie jest 1,1 na dobrą sprawę.
12: Ale pani redaktor, jeszcze raz wracam do tego. Ja jestem odpowiedzialny za Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i udało się zwiększyć ten budżet o 7,5% od 2,700 milionów.
11: A teraz po prostu tutaj miesza w głowach generalnie.
12: Nie, nikomu nie miesza w głowach, ale realnie zwiększenie nakładów na NCN, Narodowe Centrum Nauki, na rzeczy związane z cyberbezpieczeństwem, jeżeli chodzi o uczelnie, na podniesienie również 3% podwyżki dla nauczycieli, na zwiększenie w ogóle subwencji w nauce, na zwiększenie stypendiów dla studentów i doktorantów. To są te pieniądze, które się udało przesunąć i znaleźć w budżecie przyszłorocznym.
11: Jeszcze na raz więcej rozumiem, że nie ma. Szwecja wydaje...
12: To ja
11: tylko tak dla porównania. Szwecja wydaje 3,6% PKB, Belgia 3,4%, Austria 3,3%, Finlandia 3,2% i tak mogłabym tutaj wymienić, Dania 3%. Więc jak my mamy dogonić w takim razie Europę?
12: No ale myśmy pokazali sposób dogonienia w ciągu 5 lat. Nasi poprzednicy przez 8 lat głodzili naukę i to są fakty, pani redaktor. Ja wiem, że to zaraz ktoś powie, no tak, ale wy już rządzicie 3 lata.
11: No jakby nie patrzeć, tak.
12: Ale pani redaktor, to były wieloletnie zadbane. Ja przypomnę, 2024 rok, 30% podwyżki, jeżeli chodzi o nauczycieli, w tym nauczycieli akademickich, 20% podwyżki jeżeli chodzi o pozostałych pracowników szkolnictwa wyższego.
11: A teraz jakie będą?
12: Następny
11: 3%.
12: 2025
11: a teraz jakie będą?
12: Rok,
11: 3%,
12: 5%,
11: tak?
12: W następnym roku
11: 3%. Co to jest? No.
12: No dobrze, pani redaktor, ale to jest nadal wszystko powyżej inflacji. Mówię, mamy, ale stosunkowo, licząc całość, jeżeli chodzi o 3 lata, to są ponad 40% podwyżki. Czy pani redaktor w ciągu 3 lat miała podwyżkę 40%? To właśnie rząd 15 października takie podwyżki w nauce zgodnie z obietnicami, które żeśmy składali w kampanii, złożyliśmy i załatwiliśmy i zrobiliśmy, żeby tak było, żeby to się stało. To są wieloletnie zaniedbania.
11: Rozumiem, że jest pan z siebie zadowolony. Więc
12: nie, absolutnie nie jestem zadowolony. Nie, nie jestem zadowolony, bo uważam, że te wieloletnie zaniedbania trzeba niwelować i robić wszystko, żeby rzeczywiście te nakłady na naukę wzrastały. Wzrosną w tym najbliższym budżecie. My pokazaliśmy, że w ciągu 5 lat dojście właśnie do średniej europejskiej, które przypomnę, na badanie i rozwój jest 2,2%. My rzeczywiście jesteśmy poniżej, mamy do czego godzić, ale PiS teraz przez 8 lat głodził naukę, a pokazał, że w ciągu 8 lat, gdyby rządzili, to by doszli do tych 3%. Jak ktoś w to uwierzy, to ja powodzenia życzę, bo przypomnę środowisku akademickiemu całego, co się działo przez 8 lat rządzenia PiSu. To nie byli ich wyborcy, mieli zdiagnozowani, że ani środowisko akademickie, ani środowisko nauczycielskie to nie są wyborcy PiSu i głodzili polską naukę, polską edukację.
11: A to jest wasze w takim razie środowisko wyborcze? To jest wasze elektorat?
12: Nie, to jest po prostu, to są ludzie, którzy bez polskiej nauki, szanowni państwo, panie redaktor, szanowni państwo, nie byłoby ani rozwoju, nie bylibyśmy ani 20 gospodarką na świecie, ani 6 gospodarką w Europie. Nie bylibyśmy na końcu bezpieczni w związku z sytuacją geopolityczną, czy to na Bliskim Wschodzie, czy wojną, którą mamy za wschodnią granicą. Bez polskiej nauki de facto, i to też o tym mówimy, propagując naukę, bo to jest rok promowania też nauki wszędzie, gdzie się tylko da, tak żeśmy ogłosili jako resort i pokazujemy to jednoznacznie, że bez polskiej nauki tak naprawdę nie byłoby niczego. Mamy świetnych naukowców, którzy nie byli przez poprzedników doceniani.
11: Się, my odrabiamy te zaległe w Polsce, czy jednak nie
12: zaległości,
11: za granicę,
12: które były
11: i nie korzystać właśnie z tamtejszych programów. Natomiast resort nic nie mówi o sytuacji doktorantów, którzy po prostu nie mają jak przeżyć na dobrą sprawę, kiedy piszą ten swój doktorat, kiedy go przygotowują.
12: Stypendia zarówno studentów, jak i doktorantów sukcesywnie co roku są zwiększone przez resort nauki i w tym budżecie, który
11: na 2027,
12: to zależy wszystko od autonomii.
11: Jaka to jest kwota?
12: Uczelni, pani redaktor.
11: No to tak mniej więcej, jakie są widełki?
12: Myślę, że to są pieniądze na poziomie najniższej krajowej. Znaczy, to nie jest tylko jedyna
11: 4800 brutto, tak?
12: Jedyna składowa, pani redaktor, jeżeli chodzi o doktorantów, bo uczelnie prowadzą różnego rodzaju badania, różnego rodzaju granty. Promotorzy zatrudniają również doktorantów, żeby były dodatkowe środki, więc to nie jest jedyna część składowa zarobku doktorantów.
11: Ale nie odpowiedział pan na moje pytanie. Do kiedy w takim razie dojdziemy do tego poziomu, że na naukę będziemy przeznaczać tych Dania o wiele mniejszym od nas kraj?
12: Na razie myśmy
11: 3% PKB.
12: Na razie pokazaliśmy proces dojścia do średniej europejskiej, czyli de facto w Unii Europejskiej, pani redaktor, tylko 5 krajów ma 3% na badania i rozwój, a pozostałe państwa są...
11: ale my jesteśmy w G20, sam pan powiedział, to mamy po prostu ambicje.
12: Ale zaniedbania, wracam do tego, niestety są wieloletnie.
11: A przez 8 lat, rozumiem, ale naukowcy nie wykluczają kolejnej akcji protestacyjnej, tak w okolicach 1 października, kiedy ruszy rok akademicki.
12: Ale chcę powiedzieć jedną rzecz i wracam do tego nowego budżetu. To jest ogromne pieniądze, które się udało zdobyć na ten nadchodzący budżet. To jest zwiększenie środków na badania i rozwój, na badania podstawowe, jeżeli chodzi o NCN. To są dodatkowe środki przeznaczone na dwie fabryki AI. To są dodatkowe pieniądze, tak jak powiedziałem, na cyberbezpieczeństwo, bo ustawa o cyberbezpieczeństwie zobligowała uczelnie do zabezpieczenia swoich danych, żeby te ataki hakerów, choćby za wschodniej granicy, ograniczyć do minimum. Te dane, które mamy, też jesteśmy zobligowani, żeby je zabezpieczać. Więc plus dodatkowe nakłady na pensje zarówno pracowników, jak i te podwyżki 3%, o których mówimy, ale również dodatkowe pieniądze przeznaczone na infrastrukturę badawczą i na, tak jak wspominałem, na studentów i doktorantów.
11: A jakie będą losy byłej pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski? Czy pani profesor Barbara Mróz-Gorgoń zostaje na uczelni? Bo na razie wzięła urlop roczny, tak, zdrowotny.
12: To jest w kwestiach uczelni, w której jest zatrudniona pani profesor. To jest autonomia uczelni. Ja jestem ostatnią osobą, która by tą autonomię chciała łamać jako minister nauki i szkolnictwa wyższego. Wiarygodność polskiej nauce i rzetelność polskiej nauce jest najważniejsza. Organy, które są do tego przeznaczone na uczelni, będą oceniać dalsze losy. Wiem, że taki proces jest prowadzony. Informował mnie o tym pan rektor uczelni wrocławskiej, uczelni ekonomicznej.
11: A będzie weryfikacja doktoratu?
12: Tego nie wiem. Ja, panie redaktor, tak po ludzku na końcu, ponieważ są do tego specjalne instytucje, które w ramach uczelni to oceniają, od tego chciałbym być jak najdalej, bo tak po ludzku po prostu taki hejt, jak się wylał na panią profesor, to też uważam, że nie jeden silny facet takiej rzeczy by nie ustał, więc powinno się dorzetelnie sprawdzić, ocenić i na końcu uczelnia powinna przedstawić to, co zostało sprawdzone.
11: No, ale taki raport nie powinien w ogóle ujrzeć światła dziennego, tak czy nie? Zresztą o to mówiła sama pani profesor.
12: Który raport? Ten, który...
11: Polakom?
12: I na końcu uczelnia powinna przedstawić to, co zostało sprawdzone.
11: No, ale taki raport nie powinien w ogóle ujrzeć światła dziennego, tak czy nie? Zresztą o to mówiła sama pani profesor.
12: Który raport? Ten, który...
11: Polaków portret własny. Ta wersja niby work in progress, jak mówiła pani profesor w jednym z wywiadów.
12: No błędy zostały, panie redaktor, popełnione i pani...
11: A dlaczego nikt nie pokazał tego właściwego?
12: No to nie wiem, to nie pytanie do mnie, tylko chyba do pani profesor. Jest sytuacja taka, że pani profesor w tej sytuacji, która była, poddała się do dymisji. I uważam, że to bardzo
11: ale sama,
12: dobra
11: czy jednak
12: decyzja.
11: Była jakaś taka presja ze strony rządu, że może należałoby jednak przeciąć tę sytuację?
12: O żadnej presji nie wiem, więc dlatego też rozmawiając o tej sytuacji, ja sam jako minister nauki i szkolnictwa wyższego, ponieważ jest autonomia uczelni i chcę być patrzeć oczywiście, co się dzieje i
11: rozumiem, nie
12: będzie
11: pan do tego wtrącał, ponieważ, tak jak pan mówi, uczelnie są autonomiczne i tam podejmowane są decyzje i to będzie należało do rektora.
12: A ja chcę być strażnikiem autonomii uczelni również.
11: To teraz zapytam o jedną rzecz. Mianowicie media donoszą, że 21 prawicowych polityków opozycji podpisało się pod interpelacją skierowaną do pana premiera, w której twierdzą, że, i tu cytat, że pomoc państwa polskiego dla Polaków mieszkających na Ukrainie jest niewystarczająca. I co proponują w związku z tym ci inicjatorzy? O co się upominają? Że w tej sytuacji rząd powinien podjąć konkretną inicjatywę i zorganizować we Lwowie oficjalne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Jak wiadomo, nasze Narodowe Święto Niepodległości to jest 11 listopada, w tym Polski Marsz Niepodległości ulicami miasta. I co pan na to? Jak pan na to patrzy? Czy rzeczywiście ulicami Lwowa powinien przejść Marsz Niepodległości 11 listopada 2026?
12: Panie redaktor, to, co robi prawa strona, jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, to czasami się zastanawiam, czy tam leci wśród nich pilot rzeczywiście i czy to nie jest wpływ rosyjskich służb, którym zależy na takich sytuacjach. Ja jako minister nauki i szkolnictwa wyższego, bo teraz już mogę o tym powiedzieć, bo wróciłem, miałem całkiem niedawno, ponad 2 tygodnie temu, możliwość pojechania na Ukrainę, spotkania się w Iwano-Frankowsku, a dokładnie na górze Pop Iwan z ministrem nauki i edukacji. Ze swoim odpowiednikiem na Ukrainie, po to, żeby otworzyć wspólne obserwatorium astronomiczne. Polsko-ukraińskie, dofinansowane również przy udziale polskich środków, po to, żeby pokazać, że może ktoś tam na górze, mówię o prezydentach, nie rozumie sytuacji, w której jesteśmy. Może się kłócić jeden i drugi prezydent ze sobą, a rządy Ukrainy, rządy Polski nadal współpracują. Będzie współpracowała nauka. Ja tylko powiem o jednej rzeczy, panie redaktorze, żeby jednoznacznie wybrzmiało, bo minister gospodarki niech mówi o gospodarce, jaki wpływ mają Ukraińcy na to, i że są w naszym kraju. Ja powiem jako minister nauki. Ponad 100 tysięcy studentów międzynarodowych w Polsce, z czego 47 tysięcy to są Ukraińcy. To jest prawie połowa i gdyby nie oni, to część polskich uczelni by miała ogromny problem właśnie ze studentami studiującymi. Co prawda w tej chwili mamy dwa roczniki,
11: których
12: jest dużo. W dobie
11: AI to akurat kwestie kształcenia to należałoby jednak mocno przemyśleć, tak mi się wydaje, ale to jest...
12: Ale też, panie redaktor, tutaj od razu chciałbym poinformować, że pracujemy nad nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym, która też w nowelizacji chcemy pewne rzeczy w niej zawrzeć związane związanym z AI, ale też również...
11: A ta nowelizacja kiedy będzie gotowa?
12: Czy my mamy trzy prędkości. Pierwsza prędkość praktycznie za chwilę wejdzie w proces legislacyjny na poziomie rządowym, czyli to jest ta prędkość...
11: Ale mówi pan o tej nowelizacji...
12: Ustawy Gowina, tak, czyli o szkolnictwie wyższym, tej, która po 8 latach, ta nowelizacja, obiecaliśmy, że rozpoczniemy ten proces, żeby pewne rzeczy uaktualnić. Ta pierwsza prędkość jest po to, żeby pan prezydent jakby miał najmniej zarzutów z jego strony, żeby zechciał ją jednak podpisać, bo to są rzeczy, które są niezbędne, żeby uzdrowić również system szkolnictwa wyższego.
11: Że ta ustawa, że ten projekt już jest gotowy i w takim razie teraz jest, nie wiem, w kancelarii premiera i czeka na Komitet Stały Rady Ministrów?
12: My go za chwilę złożymy, finalizujemy te propozycje, które również w dialogu...
11: Ale to znaczy,
12: dialogu,
11: my go złożymy?
12: Jako resort.
11: Ale gdzie?
12: No właśnie do kancelarii premiera, do dalszego procesu legislacyjnego. Te
11: żeby
12: poprawki...

0: Tak, te poprawki, które składamy, były skonsultowane oczywiście ze środowiskiem akademickim, całym środowiskiem akademickim, nie tylko, że z uczelniami publicznymi, również z niepublicznymi. Tam są potrzebne rzeczy, które również dadzą instrumenty resortowi, ministrowi do weryfikacji. W tej chwili na przykład, panie redaktor...
1: No dobrze, ale co jest klucz w tej nowelizacji? Co jest najważniejsze?
0: Uaktualnienie wszystkich rzeczy związanych z obecną sytuacją. To są takie rzeczy, pani redaktor, które środowisko postulowało, że to usprawni funkcjonowanie uczelni, pomoże im lepiej funkcjonować, odnajdywać się w nowej rzeczywistości, jeżeli chodzi o nisz demograficzny zbliżający się, bo te dwa roczniki, które są w tym roku i jeszcze większy w następnym, spowodowane zmianami w resorcie edukacji, spowodowały, że tych studentów jest więcej. Za chwilę 2028 rok będzie początkiem niżu demograficznej. Część uczelni, pani redaktor, szanowni państwo,
1: trzeba
0: będzie miała
1: zamykać.
0: Ogromny problem. Powstało bardzo dużo uczelni. Ustawa Gowina, ustawa 2.0 spowodowała, że otworzył się rynek, jeżeli chodzi o uczelnie niepubliczne. Natomiast część z tych uczelni, wiemy, patrząc choćby na Kolegium Humanum, do jakich w tych uczelniach patologii dochodziło.
1: Ja nie chcę się tym... może wejść w życie? Na przykład, może inaczej, znajdzie się w Sejmie? To nie wiem, to będzie październik, czy to będzie raczej listopad?
0: Myślę, chcemy jak najszybciej. No, prace legislacyjne musimy resortowo też, bo to też będą rzeczy związane z finansami.
1: I liczy pan, że prezydent to podpisze, tak?
0: No, w tej pierwszej prędkości zaczęliśmy takie rzeczy, które myślę, że nie będą wątpliwości budziły u pana prezydenta.
1: A ta druga prędkość i trzecia, to co to?
0: No, to są już inne rzeczy, które myślę, że pan prezydent będzie próbował zmieniać albo mówić, że tego on nie podpisze, bo to...
1: Ale to będą jakieś nowe ustawy, czy co?
0: Nie, to jest nowelizacja ustawy obecnej.
1: No co, to nie rozumiem, co skąd ta druga i trzecia prędkość.
0: No, niektóre rzeczy musimy zrobić szybciej już i teraz, żeby to szybko zakończyć. Następne jakby będąc w dialogu z...
1: Czy będą kolejne nowelizacje?
0: Środowiskiem, tak.
1: Okej, okay, rozumiem. Czy będzie druga i trzecia na tą sprawę? Teraz przerwę akurat ten wątek, ponieważ jest tutaj świeżynka, można powiedzieć. Absolutnie Prokuratura Krajowa poinformowała, że jest zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, które usłyszał dziś Michał W., były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.
0: No, czyli rzeczywiście się dzieje. Rozliczalność jest i...
1: I akurat tak na rok przed wyborami.
0: No, pani redaktor, my w przeciwieństwie do naszych poprzedników uważamy, że trzeba zebrać najpierw dowody i dopiero kogoś zamykać. Wiemy, że z historii, że za naszych poprzedników bywało różnie z tym.
1: To tylko jeszcze chciałam tylko doczytać, o co chodzi, o jaki okres chodzi i o jakie... tutaj chodzi o okres od lutego 2021 do listopada 2023, kiedy, jak twierdzi prokuratura, Michał W. wykonywał, i tutaj cytat, stałe zastępstwo ministra sprawiedliwości w sprawach dotyczących służby więziennej oraz inspektoratu wewnętrznego służby więziennej, w tym w zakresie podpisywania decyzji i postanowień administracyjnych oraz wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących służby więziennej. No myślę, że rzeczony Michał W. będzie mówił, że to wszystko są bzdury.
0: Pani, że polityczna nagonka jak zwykle jest niewinna. Ale jak mawiał jego przełożony, jak ktoś ma czyste ręce, to nie powinien się niczego
1: bać. Ale mawiał też, że nie ma świętych krów. Natomiast wracając do tego Marszu Niepodległości ulicami, który miałby przejść ulicami Lwowa, rozumiem, że pana zdaniem poroniony pomysł, tak?
0: No, panie redaktor, po pierwsze, trwa wojna na Ukrainie. Mm-hmm. To przypominam o tym. Sam jak podróżowałem, wiem, jakie obostrzenia były wprowadzone, żeby się spotkać z ministrem, moim odpowiednikiem na Ukrainie. Więc choćby z tego powodu uważam, że to jest jakieś chora sytuacja.
1: Dobrze, a jak rząd ma przygotować Polaków na ewentualne ataki ze strony Rosji? No teraz słyszymy, pan premier też mówił, że no po tym, jak się zapoznał z tym raportem CIA, to mówi, że musimy być przygotowani. Więc jak my jesteśmy przygotowani od strony ochrony ludności cywilnej.
0: Panie dyrektor, i tu też może niestety się powtórzę, ale wieloletnie zaniedbania poprzedników, zniszczenie w ogóle całkowitej, wyrzucenie z ustawy o obronie ojczyzny, wyrzucenie zapisu o obronie cywilnej, tylko przypominam,
1: ale panie dyrektorze, tylko trzeba patrzeć do przodu, po to mamy oczy z przodu, żeby patrzeć do przodu, a nie z tyłu.
0: Trzeba też pokazywać fakty i to, co się wydarzyło, żeby nie brać odium tego, co zrobili inni na siebie. siebie, bo ktoś później może mieć krótką pamięć, a jeżeli chodzi o pisma, taką wątpliwą dla nas przypadłość odwracania kota ogonem jednoznacznie, więc i zapominanie to, że to jednak za ich czasów
1: faktycznie,
0: pewne rzeczy
1: no, była ustawa o obronie ojczyzny, w której, ale wtedy wszyscy zagłosowali za tą ustawą, a akurat z tej ustawy wypadła w ogóle ochrona cywilna, na dobrą
0: ochrona
1: sprawę.
0: Cywilna.
1: Tak, no ale w takim razie... Ale
0: Ministerstwo
1: jak...
0: Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i MOL mają pieniądze między innymi na odbudowanie tej infrastruktury obrony, jeżeli chodzi o obronę cywilną. I to się wszystko dzieje. Oczywiście, mogłoby się dziać szybciej? Pewnie mogłoby się dziać szybciej, gdyby na przykład pan prezydent nie próbował wetować sejfu. Tam też były zaszyte rzeczy, które spowodowały.
1: Ale sejf to są pieniądze na uzbrojenia, na modernizację armii.
0: Ale to mówię przykładowo. No, gdyby była ponad podziałami zgoda ogólnopolska całego kraju, a nie podział na dwa zwaśnione.
1: Ale sejf akurat 0% nie ma nic chyba do tego, że mają być budowane schrony, czy też przystosowane jakieś inne pomieszczenia, które mogłyby służyć za schrony takie tymczasowe, czy też zamienne.
0: Gdybyśmy mieli pełen sejf, który był proponowany, to część na przykład uzbrojenia, jeżeli chodzi o służby, mogłoby być sejfu. Pan prezydent to zawetował, więc środki z budżetu będą musiały iść na te rzeczy, a będą mniejsze na między innymi na obronę cywilną. Ja o tym mówię, może za duży i za szybki skrót myślowy zastosowałem, ale to na końcu o to chodzi. My jako,
1: ale cały czas
0: jako
1: nie
0: rząd,
1: uzyskałam odpowiedzi. W końcu jest pan członkiem rządu, jednym z ministrów, więc rozumiem, że takie dyskusje też powinny, że tak powiem, odbywać się na posiedzeniach rządu.
0: I odbywają się dyskusje. Są programy właśnie w ramach resortu spraw wewnętrznych i administracji, budowy chociażby miejsc chronienia i schronów. Dodatkowe pieniądze są na to przeznaczone. Dystrybuują to wojewodowie w poszczególnych województwach, namawiając do tego, żeby każdy nowy budynek, który jest użyteczności publicznej, takie schrony posiadał. Więc to się wszystko dzieje, pani redaktor. My w przeciwieństwie do poprzedników to próbujemy naprawić i ja mówię o faktach właśnie.
1: No jakieś programy są na przykład, jak powinniśmy zachować w takich sytuacjach zagrożenia?
0: No ale też krytykuje się powiadomienia, które przychodzą.
1: Jakieś takie ćwiczenia na przykład wśród studentów, czy nie?
0: Ale oczywiście jest program, który otworzyliśmy wspólnie z premierem Kosiniakiem, Kamyszem Legii Akademickiej. Namawiamy do tego, żeby studenci w ramach ćwiczeń, które się odbywają, też mają za to płatne, za tą gotowość przeszkolenia, pójścia właśnie w tym kierunku, żeby skończyć ze stopniem wojskowym na studiach.
1: To wszystko dobrowolne, a może należałoby przywrócić w takim razie obowiązkową służbę wojskową?
0: Ja myślę, że są innego rodzaju zachęty, żeby młodzi ludzie zechcieli i zresztą widzimy, jaki boom jest, jeżeli chodzi o uczelnie wojskowe, o również chęć skorzystania ze szkolnictwa wojskowego przez młodych ludzi. To nie jest tak, jak było kiedyś. Zmieniła się sytuacja geopolityczna. Młodzi ludzie też podchodzą do tego zupełnie inne. I zachęty też finansowe, jeżeli chodzi o wojsko, to też powoduje, że coraz więcej młodych ludzi się decyduje właśnie na szkolenia wojskowe.
1: No, doradca Władimira Putina, generał Patruszew, powiedział, że Rosja zniszczy Polskę w mgnieniu oka. To była odpowiedź na to, co kilka dni wcześniej mówił Radosław Sikorski, kiedy był na konferencji w Kijowie i stwierdził tam, że w starciu z NATO to Rosja właściwie nie miałaby szans. A tutaj jest takie stwierdzenie, że Rosja zniszczy Polskę w mgnieniu oka.
0: O czym mówimy, pani redaktor, szanowni państwo, jako polski rząd, o tym, że jest bardzo realne zagrożenie. Zresztą wielokrotnie o tym mówił pan premier, że dlatego trzeba pokazywać, że polska armia jest zmodernizowana, nowoczesna, że w razie, dopóki nie zadziała piąta poprawka, jeżeli chodzi o NATO, będziemy przez parę dni w stanie się obronić przed atakiem agresora.
1: Tylko cały czas zadam do tego, przygotowujemy ludność cywilną do tego.
0: No, pani redaktor, robimy te rzeczy, które poprzednicy w ogóle o nich zapomnieli, więc modernizujemy polską armię, budujemy schrony, uruchamiamy programy informacyjne, żeby Polacy wiedzieli, co robić w danej sytuacji. Są szkolenia takie prowadzone przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Są również do każdego domu w Polsce trafił poradnik, co zrobić.
1: Do mojego nie trafił.
0: Nie trafił?
1: Nie wiem.
0: No to mam nadzieję, że do większości trafił. Nie wiem, jak to się stało, ale
1: no można to niby ściągnąć,
0: to można ściągnąć z internetu.
1: No tak, ale za na przykład jest też część,
0: która
1: jest też część, powiedzmy, no nie mówię, że wszyscy są już akurat, ale myślę, że część tak, no nie jest aż tak biegła, jeśli chodzi o tę część cyfrową, więc...
0: No dlatego też były wydawane podręczniki, które można było...
1: Książeczki. No, podręczniki to może za dużo powiedziane. Podręcznik to jest chociaż był taki.
0: To prawda.
1: Co jeśli prezydent nie przyjmie ślubowania od Macieja Berka? To co wtedy?
0: Panie redaktor, Trybunał Konstytucyjny należy przywrócić i o tym mówimy jednoznacznie.
1: Dopiero teraz.
0: Są inne rozwiązania.
1: No przez 2 lata nie byliście zainteresowani, żeby uzupełniać akurat skład wtedy, kiedy kończyły się kadencje kolejnych członków Trybunału Konstytucyjnego. No nie uzupełnialiście. Dopiero w tym roku nagle po prostu tak, można powiedzieć, nastąpiło to hurtowo.
0: Jest 4 sędziów, których nie dopuszcza pan prezes Świątkowski do pracy.
1: Ale co się stało, że nagle takie zainteresowanie? No tak jak mówię, no przez 2 lata nie byliście tym zainteresowani w ogóle. No udawaliście, że Trybunału nie ma generalnie, że Trybunał jest no niewiarygodny, no i właściwie no nie ma się, no nie publikowaliście również orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i nagle...
0: Przyszedł czas, że trzeba pokazać Polkom i Polakom i przywrócić Trybunał Konstytucyjny.
1: A policja może wejść do Trybunału Konstytucyjnego?
0: Mam nadzieję, że to się nigdy nie wydarzy, ale tak jak powiedziałem...
1: A co się musiałoby wydać, żeby jednak rząd zdecydował się na taki krok? Rozumiem, szef MSWiA wysłałby tam policję.
0: Ja nie wiem, panie redaktor, co by się musiało wydarzyć, bo ja jestem ostatnią osobą, która by chciała, żeby tak myślę, że jestem jedną z ostatnich osób, która by chciała takiej sytuacji.
1: Znaczy, nie chciałby pan takiej sytuacji.
0: Tak, żebym nie chciał takiej sytuacji. Trzeba użyć wszystkich możliwych innych sposobów, żeby ten Trybunał przywrócić. Myślę, że pan były minister Berek, już teraz były minister, jest jedną z tych osób, która ma pomysł, jak ten Trybunał przywrócić.
1: No. W lewicy tak podobno były takie, że tak powiem, przymiarki, że jednak będziemy głosować przeciw. No i suma summarum okazało się, że tak powiem, z dużej chmury mały deszcz. A on tutaj przytacza, że są jakieś 3 scenariusze rozważane i ten ostatni, najostrzejszy i w tym rozwiązaniu 4 nowych sędziów Trybunału wchodzi do budynku w asyście policji. Pod okiem policji zwoływane jest zgromadzenie ogólne, a prezes Święczkowski zostaje zatrzymany na 48 godzin. Coś pan wie na ten temat?
0: Pani redaktor, ja należę do tych polityków, którzy jak mają swoją działkę, jeżeli chodzi o resort nauki szkolnictwa wyższego.
1: Czyli nie interesuje się po prostu jakimiś...
0: Nie. Ja odpowiedziałem jednoznacznie. Oby to się nie wydarzyło, bo to rzeczywiście powiększy tą jakby te doły czy rowy, jak to kto chce nazwać, wykopane między Polkami i Polakami, ten podział na dwa zwaśnione ze sobą walczące obozy, tylko się pogłębi. Takie rozwiązania, to rzeczywiście musiałaby być ostateczność.
1: Pytania słuchaczy. Zadania matematyczne. Robert Biedroń głosował w Parlamencie Europejskim za redukcją emisji o 90%. Wasz europoseł wykonuje co najmniej 2 loty w tygodniu, co najmniej, co daje minimum 104 loty rocznie. To z ilu lotów musiałby zrezygnować pan poseł Biedroń, aby zrealizować normy, które chce narzucić zwykłym obywatelom?
0: Ale pan Robert Biedroń wykonuje mandat europosła i nie lata swoimi prywatnymi samolotami, tylko liniami, które i tak by leciały, czy by ten poseł, czy inny europoseł leciał tym samolotem, czy nie. Więc to takie porównywanie wody z ogniem, albo nie wiem, jakiegoś innego porównania bym użył, jest trochę nie w porządku. Na pewno trzeba to ograniczyć, bo widzimy, co się dzieje, jeżeli chodzi o klimat, więc w tym kierunku.
1: Ceny i tak teraz pójdą paliwa lotniczego w górę, w związku z tym ceny biletów też pójdą w górę. No to właściwie
0: ale to jest
1: wielu ludzi przestanie być stać na to, żeby móc latać często.
0: Z sytuacją geopolityczną, z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, również...
1: Zresztą tak, jak ceny biletów pójdą w górę, to potem już nie wrócą do poprzedniego poziomu. Tak to się dzieje z inflacją. No jeżeli po prostu ceny idą w górę, to potem nawet jak inflacja spada, to ceny zostają na tym samym poziomie.
0: No, trzeba będzie robić, żeby jednak Unia Europejska jakoś to uregulowała na końcu.
1: Zapytajcie pana ministra, ile osób i na jakie stanowiska zatrudnił w sieci badawczej Łukaszewicz z pensjami przekraczającymi 30 tysięcy złotych miesięcznie i jakie to kompetencje o nim zdecydowały i dlaczego historyk z PSL był najlepszym kandydatem?
0: Nic nie wiem o tym temacie. Zresztą sieć badawcza Łukasiewicz ma swojego prezesa, który nadzoruje 22 instytuty, pani redaktor.
1: Pan Hubert Cichocki.
0: Tak, dokładnie.
1: Tak. Zanim objął funkcję prezesa sieci badawczej, był wiceprezesem partii Centrum dla Polski związanej z PSL-em.
0: No dobrze, ale to inne kompetencje, nie to w jakiej partii był, zadecydowały, że objął takie stanowisko.
1: Rozumiem, że nie było żadnego bezpartyjnego fachowca.
0: Ja nie wiem, nie słyszałem o takich zarobkach, jeżeli chodzi o sieć badawczą Łukasiewicz, ale no mówię, to pytanie to powinno być do prezesa i ja absolutnie nie znam
1: takiej
0: informacji.
1: A kto zdecydował, że akurat pan Hubert Cichocki został prezesem sieci badawczej Łukasiewicz?
0: No z tego, co jest mi wiadomo, to jeszcze mój poprzednik.
1: No nie, no tutaj, że na stanowisku zastąpił Andrzeja Dybczyńskiego, którego na prezesa sieci badawczej Łukaszewicz w 2023 powołał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. No tak. Czyli pan nie ma z tym nic wspólnego, tak? Rozumiem?
0: No nie, bo ja...
1: Czyli ja w 2024 roku...
0: Panie redaktorze, ja jestem półtora roku dopiero na tym stanowisku, poprzednik się nazywał Dariusz Wieczorek, mój kolega.
1: A, to może pana kolega po prostu dokonał właśnie takiej nominacji. Rozumiem,
0: tak.
1: No.
0: Tak.
1: I rozumiem, że nie było żadnych innych bezpartyjnych fachowców, tylko po prostu był akurat ten najlepszy
0: i jedyny. Ale panie redaktor, jeżeli inne kompetencje spowodowały, że wygrał ten był najlepszy wśród kandydatów, to ja nie widzę, tego problemu, pani redaktor, że ktoś, kto kiedyś był w jakiejś partii, nie może zajmować stanowiska w takim instytucie, chociaż ma do tego kompetencje. To też by było trochę nie w porządku.
1: No ale co takie praktyki właśnie krytykowaliście, jeśli chodzi o poprzedników, no właśnie takie praktyki. No, że...
0: Ale nasi poprzednicy, przede wszystkim stanowisko partyjne, tu zadecydowały, że tak powiem, merytoryczne rzeczy, więc to jest doświadczony osoba zarządzająca takimi spółkami.
1: A w czym jest doświadczony? Bo ja nie wiem.
0: No, wcześniej pełnił różnego, ja nie znam dokładnie, że tak powiem, dosję pana prezesa, ale...
1: Ale mówi pan, że jest doświadczony.
0: Ale wiem, że zarządzał różnego rodzaju, nie wymienię wszystkich jego funkcji poprzedniej, ale na pewno, zresztą chcę powiedzieć, że sieć badawcza Łukasiewicz bardzo dobrze się rozwija. My mamy jako ministerstwo nadzór nad tymi 22 instytutami i chcę powiedzieć, że jako Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego subwencji
1: od
0: na te instytuty.
1: Ta sieć badawcza istnieje?
0: Myślę, że ona powstała za poprzedników jeszcze. Chociaż jako sieć. Natomiast instytuty, niektóre mają ponad 100 lat. Jak na przykład Instytut Lotnictwa. Miałem przyjemność ostatnio otwierania tunelu aerodynamicznego, który i w związku z obchodami stulecia tego instytutu. I tylko chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, panie redaktorze, że jako resort nauki i szkolnictwa wyższego przeznaczamy 20% subwencji na te instytuty. Pozostało 80%, czyli na inne rzeczy, na prowadzenie swoich badań, również na utrzymanie infrastruktury. Te instytuty muszą zarobić, wypracować same, więc one funkcjonują bardzo dobrze, współpracują. To jest to połączenie nauki z gospodarką, nauki z biznesem, o które Ministerstwo Nauki, ale cały świat akademicki mocno zabiega. Dzięki tym instytutom to się dzieje i mamy bardzo dużo programów, które wspólnie Łukasiewicz z gospodarką w połączeniu również z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju rozwija po to, żeby właśnie połączyć to, co jest nam najbardziej potrzebne jako środowisku akademickiemu, jako nauce, czyli połączenie badań polskich naukowców z rynkiem, z gospodarką.
1: Jeszcze jedno pytanie. Ludzie żartują sobie z diety planetarnej. Dlaczego taki drobiazg jak jedzenie jest regulowany przez Ministerstwo Edukacji, a nie przez samych rodziców lub szkoły?
0: No ja nic nie wiem na temat diety parlamentarnej, chociaż chcę powiedzieć na temat...
1: Planetarnej.
0: Planetarnej?
1: Planetarnej.
0: To źle usłyszałem, przepraszam. Ale jeżeli chodzi o dietę, to mam duże doświadczenie. Sam kiedyś byłem sporych rozmiarów, a teraz... No teraz się udaje pewne rzeczy, udało się pewne rzeczy zniwelować, więc wielokrotnie o tym mówiłem. W głowie trzeba sobie poukładać, jeżeli chodzi o dietę, prowadzić zdrowy tryb życia i walczyć o swoje zdrowie na końcu, żeby żyć spokojnie i szczęśliwie.
1: No w tej diecie chodzi o to, żeby tam nie było za dużo mięsa, może tak?
0: Aha.
1: To tak w największym skrócie.
0: Ale to pytanie, dlaczego w szkołach podstawowych, tak?
1: Tak, nie, no dlaczego to akurat ministerstwo reguluje, a nie szkoły nie powinny o tym decydować, albo przede wszystkim sami rodzice nie powinni o tym decydować.
0: Nie za bardzo znam temat, pani redaktor, nie chciałbym się wypowiadać.
1: Rozumiem, to nie w pana gestii, nie pana ministerstwo, zajmuje się tym, co powinienem. Dziękuję bardzo, Marcin.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Wyższa kara dla mężczyzny, który podłożył paczkę z bombą własnej produkcji pod drzwi domu byłej partnerki. Eksplozja poważnie raniła kobietę. Do zdarzenia doszło w grudniu, 4 lata temu, we wsi Siecie Bożyce w Lubuskiem. Sąd drugiej instancji prawomocnie skazał Błażeja K. na dożywocie. Sąd pierwszej instancji chciał 25 lat więzienia. Były wiceminister sprawiedliwości z prokuratorskim zarzutem przekroczenia uprawnień. Chodzi o Michała Wosia, który był wiceszefem resortu za rządów Zjednoczonej Prawicy. Odpowiadał m.in. za służbę więzienną w latach 2021-2023. Z komunikatem prokuratury krajowej w tej sprawie zapoznał się reporter Radia Z Michał Dzieneński.
1: Oprócz przekroczenia uprawnień chodzi także o niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. To m.in. bezprawne awanse i nominacje w służbie więziennej, zatrudnianie osób bez odpowiedniej kwalifikacji. Do sprawy odniósł się także w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak napisał, takie sprawy muszą być wyjaśniane, żeby nikt nie wykorzystywał służb do partyjnych celów. Były wiceminister został przesłuchany i nie przyznał się do winy.
0: Michał Woś w mediach społecznościowych napisał m.in., że zarzut jest wyssany z palca. Wątek utopionych przez Orlen pieniędzy jest badany przez warszawską prokuraturę. Financial Times pisze, że koncern paliwowy, kiedy jego prezesem był Daniel Obajtek, stracił nawet 1,5 miliarda złotych na kontraktach zakupu ropy w Wenezueli. Ta nigdy do Polski nie dotarła. Rządząca koalicja mówi o partactwie poprzedniego rządu. Więcej o tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
2: Transakcje zakupu ropy w Wenezueli miały być opłacane w kryptowalutach, a dostęp do nich był na pendrive'ach. Orlen wysłał nawet do Ameryki Południowej tankowce, które w większości wróciły do Polski puste.
3: Orlen poniósł olbrzymie koszty z tego partactwa Obajtka. Nie wiedzieliśmy, że tak kuriozalnie to przebiegało.
2: Mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. Z kolei Daniel Obajtek odpiera zarzuty i twierdzi, że winę za miliardową stratę ponosi nowy zarząd Orlenu, który zerwał transakcję.
0: Wątek związany z obrotem kryptowalutami nadal jest badany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego na wniosek prokuratury. Ważny apel prokuratury dla poszkodowanych przez zonda krypto. Swoje roszczenia muszą zgłosić estońskiemu syndykowi. Samo zawiadomienie prokuratury o przestępstwie nie wystarczy, by odzyskać pieniądze w postępowaniu upadłościowym. Termin na zgłoszenie roszczeń mija 27 października. Jest akt oskarżenia w sprawie grupy zajmującej się praniem brudnych pieniędzy. Oskarżonych zostało 10 osób. Udostępniali odpłatnie swoje rachunki bankowe, na które trafiały pieniądze pochodzące z przestępstw. Mówi prokurator Krzysztof Kopania z prokuratury regionalnej w Łodzi.
4: Za udostępnienie swoich rachunków oskarżeni otrzymywali do 1000 zł. Byli oni pozyskiwani przez członków zorganizowanej grupy przestępczej, trudniących się wyłudzaniem pieniędzy przy wykorzystaniu legendy na pracownika banku.
0: Wszystkim oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu drogowego, który zaostrza kary dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Chodzi o wjazd na tory przy czerwonym świetle czy omijanie zamkniętych rogatek. Rząd chce, żeby nowe regulacje, przepisy weszły jak najszybciej. W praktyce nieoficjalnie jeszcze jesienią. I tak najważniejsza zmiana: za wjazd na przejazd kolejowy, między innymi przy czerwonym świetle, będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące.
5: Przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle. No, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania.
0: Wylicza rzecznik rządu Adam Szłapka. Do tego zakaz prowadzenia pojazdów minimum 3 lata, jeśli kierowca zostanie skazany za katastrofę kolejową lub wypadek na przejeździe kolejowym. Będą też 2-krotnie wyższe mandaty, a resort infrastruktury zapowiada więcej kamer na przejazd kolejowych. Proponowane zmiany przepisów to pokłosie ubiegłotygodniowej katastrofy kolejowej pod Radomiem. Jedna osoba nie żyje, a kilkanaście zostało rannych. Łodzianie mówią nie blokom kosztem zieleni. Magistrat chce zamienić działki po dawnym gimnazjum na teren przy ulicy Wojska Polskiego, gdzie deweloper planuje nową inwestycję. Mieszkańcy podkreślają, że nie sprzeciwiają się zamianie działek, ale nie kosztem zieleni, mówi Radio Z urbanista i radny osiedla Bałuty Doły Adrian Zieleniewicz.
6: Zamiana tych działek nie musi być koniecznie na kolejne tereny zieleni, chociażby przy ulicy Łagiewnickiej, tutaj po drugiej stronie ulicy Wojska Polskiego. Polskiego, przy Bałuckim Rynku. Tych terenów jest naprawdę bardzo dużo, więc może nie warto tutaj tej zieleni tracić.
0: O przyszłości terenu radni zdecydują dziś na sesji Rady Miasta. Dziki, dziki wschód. Jana Chałupka ciepło przyjęta na festiwalu w Toronto. Właśnie tam miała uroczystą premierę. Po pokazie ludzie nam gratulowali i zadawali mnóstwo pytań, mówił reżyser. Obraz startuje w sekcji Platform, która kwalifikuje zwycięski tytuł do oscarowego wyścigu w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. Dziki, dziki wschód to trzymający w napięciu thriller z elementami westernu, którego akcja toczy się w czasie II wojny światowej. W przyszły poniedziałek uroczyście otworzy Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. A już dziś na platformę Netflix wchodzi bardzo wyczekiwany serial Lalka Pawła Maślony. Reżyser podkreśla, powieść Bolesława Prusa była dla nas inspiracją, nie jest to jej wierna ekranizacja. Nasza lalka jest szalona i różnorodna, mówi reżyser.
7: Udało nam się chyba zrobić to, na czym mi zależało, żeby w ramach tego melodramatu znalazło się też miejsce na tragikomedię, kryminał, trochę kina grozy, trochę kina zemsty. To jest taki kolaż, który ja bardzo lubię, bo dla mnie każdy też film jest szansą na zabawę w kino. I tutaj się, nie ukrywam, dobrze bawiliśmy i puściliśmy trochę wodze fantazji.
0: Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szucharta, Izabelę Łęcką Sandra Drzymalska. A przypomnę, że 28 września premierę będzie miała kinowa wersja Lalki z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Gość Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
9: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i lider Nowej Lewicy. Witam serdecznie.
10: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
9: Zawsze od pewnego czasu przychodzi pan w garniturze. Dlaczego nie w sweterku?
10: Dlatego, że jak jestem w garniturze, to ludzie myślą, że jestem inteligentniejszy.
9: Okej, okay, a nie chce pan za takiego uchodzić?
10: No, po prostu chodzę w garniturze.
9: No dobrze. No,
10: mówiąc poważnie, funkcja tego i wymaga i trzeba się do tego przyzwyczaić. Ja lubię swetry, ale garnitury są garniturami, tak.
9: To zaczynamy od krótkiej piłki. Pytanie jest proste. Czy powinno się odbyć tajne posiedzenie Sejmu w sprawie bezpieczeństwa? Tak czy nie?
10: Nie widzę takiej potrzeby w tej chwili.
9: Marszałek Sejmu nie widzi takiej potrzeby. Pytanie do państwa, a może państwo widzą taką potrzebę? Zapraszam do udziału w naszej sądzie. Wystarczy wejść na radioz.pl i kliknąć. No dobrze, panie marszałku, pan nie widzi potrzeby, ale widzi pan, co się dzieje wokół nas. Nad Bałtykiem znaleziono rosyjskiego drona. Mieliśmy w niedzielę atak tuż przy polskiej granicy. Kolejną noc operowały polskie myśliwce. Premier Tusk dostał tajny raport CIA kilka dni temu. Czy nie powinien podzielić się tymi informacjami z posłami?
10: Powiedziałem, że nie widzę takiej potrzeby na tym etapie, dlatego że najpierw uważam, że powinna się odbyć Rada Bezpieczeństwa Narodowego i prezydent powinien ją zwołać. Nie zwołuje. Zresztą proszę zauważyć, że prezydent w tej sprawie w ogóle zachował ciszę i się nie wypowiada.
9: Jego ludzie powiedzieli, że jest informowany na bieżąco.
10: Proszę pana, ale ja nie mówię o jego ludziach, tylko mówię o prezydencie. Prezydent w takich sprawach powinien zająć, uważam, stanowisko. W związku z tym chciałbym...
9: Czego pan się spodziewa po prezydencie? Co powinien powiedzieć?
10: No rozsądku i zajęcia stanowiska jasnego i precyzyjnego. Proszę pana, nie atakując pana prezydenta, to, że się zdarzają takie sytuacje z dronami, one się zdarzają, zdarzały i niestety musimy się przyzwyczaić do tego, że będą się zdarzały. Dlaczego? Dlatego, że jest wojna za granicą. W związku z tym tę wojnę trzeba po pierwsze dostrzec, po drugie przygotowywać kraj do różnych sytuacji. W związku z tym działanie na przykład prezydenta w sprawie sejfu i blokowanie pieniędzy dla polskiego wojska w tym kontekście jest skandalem.
9: No dobrze.
10: Dobrze, za chwilę. Problem polega na tym, że my jako strona 15 października widzieliśmy, co się dzieje, a pan prezydent niestety nie był w stanie tego zauważyć. Niemianowanie ambasadora Polski w Kijowie jest skandalem.
9: Ale kto odpowiada za ten skandal? Dlatego, że pan prezydent uważa, że to premier nie chce porozumienia, nawet minister Sikorski. Sikorski podobno chciał
10: mianowanie,
9: się
10: nie mianowanie jest wniosek o powołanie ambasadora w Ukrainie oraz w 40 innych krajach. Niemianowanie ambasadorów w momencie, kiedy jest destabilizacja kraju, świadczy bardzo źle o prezydencie i jest skandalem.
9: A kto powołuje według konstytucji ambasadorów? Prezydent Rzeczpospolitej ma takie uprawnienie.
10: Proszę pana, no i w związku z tym co? W związku z tym jest sytuacja taka, że jest wojna w Ukrainie i prezydent po pierwsze blokuje pieniądze dla polskiego wojska, po drugie nie powołuje ambasadora polskiego na Ukrainie, po trzecie zrywa kontakty tak naprawdę z prezydentem Ukrainy na skutek głupiej wypowiedzi prezydenta Ukrainy. Mądrość powinna być w Polsce. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to niech abdykuje z funkcji prezydenta. Jeżeli ktoś nie rozumie, w którym momencie jesteśmy, w którym miejscu jesteśmy, jeżeli ktoś nie rozumie, że za naszą granicą jest wojna, jeżeli ktoś nie rozumie, że za chwilę potencjalnie, nie daj Boże, Rosjanie będą na granicy polsko, tam gdzie mamy polsko-ukraińską granicę. Jeżeli prezydent tego nie rozumie, nie jest w stanie zwołać Rady Bezpieczeństwa Narodowego, nie jest w stanie odnieść się do idiotycznych słów, powtarzam. Tak, tak, właśnie to chciałem powiedzieć. Prezydenta Stanów Zjednoczonych, który na przykład wzywa Ukrainę do tego, żeby nie atakowała Rosji, jeżeli chodzi o ropę, tego typu rzeczy, chociaż wiadomo, że ceny ropy idą w górę ze względu na interwencję Stanów Zjednoczonych w Iranie i to, co się dzieje w Cieśninie Ormus. Jeżeli ktoś nie jest w stanie intelektualnie tego objąć, to powinien pan, panie prezydencie, złożyć swoją funkcję.
9: Panie marszałku, pan prezydent Nawrocki, z tego co czytałem ostatnio, cieszy się największym zaufaniem w Polsce. Ma największe notowania, nieporównywalne z notowaniami, jakie ma koalicja rządząca. I pan żąda od prezydenta abdykacji?
10: Nie, ja żądam od prezydenta rozumu, bez względu na to, kto jakie ma notowania. Notabene, jest pan dziennikarzem nie pierwszy rok, nie wypominam panu oczywiście wieku. Dobrze pan wie, że CBOS, który robi badania od wielu, wielu lat, bo był pierwszym instytutem badawczym, badał wszystkich prezydentów po roku ich funkcjonowania. Po roku funkcjonowania, jeżeli chodzi o prezydenta Komorowskiego, 74% poparcia, jeżeli chodzi o pozostałych prezydentów, między 60 a 70%. Nawrocki nie jest w tej sprawie wcale liderem. W związku z tym trzeba popatrzeć na to z wiedzą politologiczną i z wiedzą historyczną, a nie po prostu
9: jakie
10: z ostatnich...
9: poparcie ma Nowa Lewicy, pańskie ugrupowanie, panie marszałku? 8? 9%?
10: Proszę pana, ale ja nie jestem prezydentem, to jest zupełnie inna historia.
9: No dobrze, ale uważa pan, że prezydent powinien za każdym razem, kiedy wleci do Polski dron, zwoływać Radę Bezpieczeństwa Narodowego?
10: Ale na Boga, niech pan po prostu nie klęczy przed prezydentem.
9: Ale
10: bo
9: ja
10: to
9: nie
10: jest...
9: klęczę ale ani ja tak przed to... prezydentem, ani przed panem. Proszę tylko pana... pytam, ile razy, jeżeli będzie naruszenie przestrzeni powietrznej Polski, prezydent ma zwoływać RBM?
10: To pan mnie się pyta, panie redaktorze, o to, czy ja jestem za zwołaniem tajnego posiedzenia Sejmu, bo uważa pan, że sytuacja jest bardzo poważna, a prezydent nie może zwołać 20 osób w sprawie RBN-u?
9: A uważa pan, niech pan, że będzie pan premier go... Tusk powinien się podzielić tym tajnym raportem CIA z opozycją?
10: Pan
9: bo były premier Mateusz Morawiecki mówi, że kiedy ja byłem premierem, to zaprosiłem w sytuacji przed wybuchem wojny na Ukrainie przewodniczących klubów parlamentarnych. Co powinien zrobić premier?
10: Do zapraszania.
9: Ja nie mam nic przeciwko Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.
10: Do zapraszania szefów klubów parlamentarnych jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Taka jest jej konstrukcja. W Radzie Bezpieczeństwa Narodowego bierze udział prezydent, premier, marszałkowie Sejmu, Senatu oraz szefowie klubu.
9: A może pan w ten sposób by pokazał, że bardziej interesuje się tymi sprawami niż prezydent, gdyby pan zwołał tajne posiedzenie Sejmu?
10: Proszę pana, a może powinno być tak, że każdy powinien robić swoje. Prezydent jest od reprezentacji, premier jest od rządzenia, a marszałek Sejmu jest od kierowania Sejmem, żeby ustawy były robione.
9: No dobrze, czyli
10: ja
9: nie
10: jestem człowiekiem, który zawłaszcza władzę. Osobą, która ma ochotę być premierem, prezydentem i marszałkiem, jest pan Nawrocki. Nie jestem na szczęście panem Nawrockim. W związku z tym niech każdy robi swoje. Prezydent w trybie natychmiastowym powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Premier, jak pan wie, zwołał ostatnio Radę Bezpieczeństwa, którą ma przy sobie przy rządzie. Jest takie ciało, które się zebrało w trybie natychmiastowym po tym ataku. W tym ciele notabene jest przedstawiciel prezydenta. W związku z tym to, co my mamy robić, jeżeli chodzi o 15 października koalicję, robimy.
11: Czyli
10: jeżeli
11: rozumiem...
10: będzie potrzeba zwołania posiedzenia Sejmu i utajnienia tego posiedzenia Sejmu, to jako ludzie, którzy kierują od strony koalicji 15 października naszym krajem, piękną Polską, zwołamy to. W tej chwili uważam, że robienie tego typu ruchu to jest wprowadzenie potencjalnie elementu niestabilności, paniki. Nie uważam, według swojej wiedzy, którą posiadam, że w tej chwili w trybie natychmiastowym trzeba takie posiedzenie zwoływać. Jeżeli uznam, że tak będzie, zwołam w trybie natychmiastowym. W tej chwili, panie prezydencie, zapraszam do pracy, zapraszam do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo odpowiedzialny prezydent powinien widzieć polskie wojsko, powinien je dofinansowywać,
9: sądzi
10: polskie
9: pan,
10: firmy
9: to...
10: powinien je dofinansowywać.
9: Pan, panie marszałku, że to marszałek powinien dyktować prezydentowi, co ma robić?
10: Nie, marszałek powinien w wywiadzie z panem redaktorem Rymanowskim mówić to, co myśli, bo powinien być transparentny w stosunku do narodu polskiego.
9: Krótka piłka, odsłona numer 2, 3 krótkie pytanie. Donald Trump budzi moje zaufanie, tak czy nie?
10: No, jest liderem chaosu, nie budzi mojego zaufania.
9: Dawid Kacprzyk powinien zmienić zawód, tak czy nie?
10: No, to jest ten doktor?
9: Tak jest, ze Szpitala Południowego, nieprzesłuchany od 3 miesięcy.
10: Nie wiem, dlaczego akurat pan zmieniać zawód. Uważam, że powinien wykonywać wszystkie rzeczy solidnie, tak? Natomiast nie chcę go jak zmienić zawód.
9: A powinien być przesłuchany?
10: Jutro powinien zostać dziennikarzem albo politykiem? No nie.
9: Ja nie mam nic przeciwko temu. Hołownia powinien zastąpić Pełczyńską na Łęcz, tak czy nie?
10: To nie są moje decyzje. To są decyzje przede wszystkim Hołowni, a jeżeli chodzi o wchodzenie do rządu, to są decyzje premiera.
9: No dobrze, i mamy odpowiedź na pierwsze pytanie, która decyzja w tej sprawie leży w gestii pana marszałka. Czy powinno odbyć się tajne posiedzenie Sejmu w sprawie bezpieczeństwa? Tak, odpowiedziało 56% badanych, nie 44%.
10: No, czyli...
9: Weźmie pan to pod uwagę?
10: Tak, ale to jest takie same myślenie jak moje. Chciałem, że tak powiem, się nie pochwalić, ale chciałem to podkreślić. Okay. Przyjdzie czas, będziemy w sposób racjonalny podejmowali decyzje. Pod wpływem emocji, szczególnie w tych momentach, w którym jesteśmy, można zrobić błąd. Nie jestem od... Wie pan co? No, proszę państwa.
9: Musimy kończyć.
10: Panie redaktorze, ktoś musi być spokojny i stabilny w czasach niespokojnych i niestabilnych. I chciałbym, żeby taki był marszałek Sejmu.
9: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, lider Nowej Lewicy, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu.
8: To jest gość Radia Z.
9: To pociągnijmy ten wątek bezpieczeństwa. Gdyby Rosja zaatakowała Polskę, bardzo szybko byśmy wygrali. Mamy gigantyczną przewagę, jeśli chodzi o lotnictwo, nawet jeśli do tego potencjału nie wliczymy sił amerykańskich. Jeśli Ukraina wyłączyła połowę rosyjskich rafinerii w ciągu 6 miesięcy, to my wyłączylibyśmy drugą połowę w ciągu 6 tygodni. To są słowa pana ministra Sikorskiego, wypowiedziane na jednej z konferencji. Czy pan by się pod tymi słowami podpisał?
10: Myślę, że pan minister Sikorski jest świetnym ministrem spraw zagranicznych. Wolałbym, jeżeli chodzi o obronność, słuchać ministra Kosiniaka-Kamysza oraz generałów.
9: I czyli dystans wobec wypowiedzi pana ministra Sikorskiego.
10: Proszę pana.
9: Dlaczego?
10: Dlatego dystans, że politycy się specjalizują w określonych rzeczach i powinni głównie się wypowiadać w tych sprawach.
9: Pan minister wyszedł przez szereg?
10: Nie wkręci mnie pan w atak na Sikorskiego, uważam go za świetnego ministra spraw zagranicznych. Proszę pana, polityk, który mówi, że się zna na wszystkim, zwykle, znaczy przestrzegam naród przed takimi politykami, bo są głupkami. Nie ma człowieka, który się zna na wszystkim. Wolę w sprawie interwencji zbrojnych, obrony, słuchać Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo mam do niego zaufanie, szczególnie w ogóle zawsze miałem do niego zaufanie, ale uważam, że bardzo wiele w tej chwili dobrego dla armii robi i wolę słuchać generałów, którzy się na tym znają. Natomiast też...
9: A to nie pytam pana teraz o stosunek do tej wypowiedzi ministra Sikorskiego, tylko czy pana zdaniem rzeczywiście NATO ma przewagę tak gigantyczną nad Rosją?
10: Moim zdaniem NATO ma przewagę nad wszystkimi krajami, bo to jest ten sojusz, tylko że ten sojusz generalnie powinien być bardzo odpowiedzialny i ten sojusz powinien bardzo blisko ze sobą współpracować. W tej chwili jest. Pomimo moich krytycznych wypowiedzi w stosunku do niektórych działań pana prezydenta Trumpa, to jeżeli chodzi o NATO, uważam, że to wielka sprawa. Uważam, że w Polsce powinna być stała baza żołnierzy amerykańskich. Uważam, że NATO powinno zabezpieczać swoich członków. Uważam, że naród amerykański i Ameryka są dla nas bardzo, bardzo wielkim partnerem i wielkim sojusznikiem. Jeżeli chodzi o pana prezydenta Trumpa, traktuję go tak jak wielu i komentatorów, i polityków. To po prostu jest liderem chaosu i nie jest to obraza żadna, tak nawiasem to tak.
11: No wie pan, kiedy pan po raz pierwszy powiedział coś na temat Donalda Trumpa, to ambasador amerykański zareagował. Wy jesteście już...
10: Ale potem jak było 250-lecie powstania Stanów Zjednoczonych, zaprosiłem ambasadora do Sejmu i przyjęliśmy uchwałę w tej sprawie.
11: Czyli wszystko proszę dobrze pana, między wami już.
10: Zawsze było dobrze, tylko ja zdaję taką zasadę. Nawet jak się ma silnego partnera, to nie można przed tym partnerem klęczeć, bo to nie jest wygodna poza. Wtedy niech pan pamięta, że zostały przez pana prezydenta Trumpa moim zdaniem obrażeni żołnierze polscy. W związku z tym, którzy są na różnych wyjazdach i którzy bronią interesów demokratycznego świata w różnych miejscach. Przypomnę, że byłem jedynym politykiem, który stanął jasno i precyzyjnie po ich stronie. W związku z tym nie poparłem i nie poparłbym tego również dzisiaj propozycji pokojowej Nagrody Nobla dla pana Trumpa. Ale wie pan, znaczy można być prawdziwa przyjaźń polega również na tym, że mówi pan prawdę, co pan myśli, tak?
11: O tym, jak może wyglądać artykuł 5 i ewentualne kroki w momencie ataku Rosji na Polskę, skoro pan prezydent Trump mówi, że nie pomoże Arabii Saudyjskiej, tak ważnemu sojusznikowi w Zatoce Perskiej, w zniszczeniu rebeliantów Huti. Myśli pan, że jest niebezpieczeństwo... czy jest niebezpieczeństwo niewykonania zobowiązań amerykańskich w ramach NATO?
10: Moim zdaniem nie ma.
11: Nie ma?
10: Tak.
11: No dobrze.
10: I moim zdaniem politycy odpowiedzialni powinni robić wszystko, żeby to wszystko było realizowane. Okay. Moim zdaniem nie ma, bo bez względu na to, jaki mam stosunek do niektórych działań pana prezydenta Trumpa, uważam, że te elementy są stabilne, a człowiek ma język i czasami ten język poleci za daleko.
11: Kiedy policja wejdzie do Trybunału Konstytucyjnego?
10: Do Trybunału Konstytucyjnego?
11: Tak.
10: A czy któryś z policjantów został sędzią Trybunału Konstytucyjnego? Bo nie.
11: Nieprzypadkowo to jest to pytanie, bo Rzeczpospolita cytuje jednego z ministrów rządu Donalda Tuska, który zapowiada, że prezes Święczkowski usłyszy zarzuty, straci immunitet i nie będzie mógł sprawować urzędu. A jeśli nie opuści Trybunału, to cały czas jest cytat, zostanie z niego wyprowadzony przez policję. Więc pytam o ten kontekst.
10: Przede wszystkim
11: będzie użyta policja w celu wyprowadzenia prezesa Trybunału?
10: Przede wszystkim myślę, że w Trybunale Konstytucyjnym powinien być ład i porządek. To znaczy, żeby był ład i porządek, to pan prezydent Nawrocki powinien przestać łamać prawo i powinien uznać z czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których nie uznał. Notabene nie uznał na zasadzie nie wiadomo jakiej, bo dwóch uznał, czterech nie uznał. Na kogo wypadnie, na tego bęc. To jest taka zasada, jeżeli chodzi o politykę pana prezydenta Nawrockiego i o tę sferę. W tej chwili jest pan Berek do przyjęcia przysięgi.
11: No i prezydent ma wątpliwości. Jego ludzie twierdzą, że pan nie chce przekazać Kancelaria Sejmu informacji dotyczących pana ministra Berka, nowego sędziego. Dlaczego pan nie chce przekazać tych informacji?
10: Proszę pana, dlatego to czy ja nie? To, że nie chcę przekazać informacji. Każde ciało ma swoje kompetencje. To nie jest tak, że prezydent prezydent nadzoruje pracę Sejmu. Prezydent nie ma możliwości prawnej podważania suwerennej decyzji Sejmu w zakresie wyboru członka Trybunału Konstytucyjnego. Stanowiłoby to pogwałcenie podziału władzy i naruszałoby jej równowagę przewidzianą w Konstytucji. Proszę pana, prezydentowi może się panu prezydentowi nie podobać kandydatura, ale ja panu coś powiem i państwu. Sejm nie ocenia procesu ułaskawienia będącego w gestii prezydenta. Ja nie zajmuję stanowiska, jak pan prezydent ułaskawi kogoś i mówię, niech pan przyśle dokumenty, na jakiej podstawie pan to robił. Mało tego, Sejm, pan prezydent miał taką sytuację. Sejm, zaprzysięgając prezydenta, nie badał ewentualnego mataczenia przy mieszkaniu lub jego udziału potencjalnego w procesie sutenerstwa lub obserwowania przez niego sutenerstwa w hotelu. Również żeśmy nie badali tego, czy jego udział w ustawkach w towarzystwie ludzi z marginesu społecznego albo bandytów wpływało na jego wybór na prezydenta, czy nie wpływało. W związku z tym, panie prezydencie, każdy niech wykonuje swoje obowiązki i niech każdy pilnuje swojego podwórka.
9: Okay, jeżeli chodzi o Sejm, konkretną rzeczą, panie marszałku, dlaczego pańska kancelaria nie udostępniła kancelarii prezydenta dokumentów związanych z wyborem Macieja Berka?
10: Dlatego, że pan prezydent nie jest od badania procesów, które są w Sejmie. I tyle.
9: Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, pan Jerzy Stępień, mówi, że pańska decyzja jest błędna, bo prezydent ma prawo takie informacje otrzymać, tak jak każdy obywatel, bo jest to informacja publiczna.
10: Znam pana 20 lat i tego się po panu nie spodziewałem. Proszę państwa, pan redaktor Rymanowski po raz pierwszy nie przygotował się do programu. Pan profesor Stępień wycofał się z tego stanowiska.
9: Kiedy?
10: 2 dni temu.
9: Jeszcze w niedzielę się jeszcze to stanowisko miało. No dobra, to no pana zdaniem nie jest to informacja publiczna?
10: Nie, proszę pana, bo to nie było w trybie informacji publicznej. To było w trybie nadzoru prezydenta nad Sejmem. Nie zgadzam się i nie pozwolę na to, żeby nad Sejmem miał nadzór albo premier, albo prezydent. Każdy ma swój zakres obowiązków. Wie pan, jak to się nazywa? To się nazywa konstytucja. I niektórzy, panie prezydencie Nawrocki, dobrze by było, gdyby ją przeczytali.
9: A pana zdaniem pan Maciej Berek, nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, spełnia warunek tego 10-letniego stażu radcy prawnego?
10: Proszę pana, w tej sprawie zebrała się komisja, która to komisja oceniała kandydaturę. Po ocenieniu kandydatury, sprawdzeniu wszystkich faktów, stosunkiem głosów 10 do 15 rekomendowała powołanie pana Berka. Pan Berek został powołany większością sejmową na funkcję członka Trybunału Konstytucyjnego. Tyle w tej sprawie. Notabene czekam, aż pan prezydent przyjmie jego przysięgę.
9: Dobrze, jeśli pan prezydent nie przyjmie przysięgi, to czy będzie ślubowanie w sali kolumnowej?
10: Nie będę wtrącał się panu prezydentowi w jego robotę. Teraz jest jego kolej. Czekam.
9: Ale przed momentem pan sugerował prezydentowi, co ma zrobić.
10: No bo zgodnie z konstytucją ma przyjąć jego ślubowanie.
9: No dobrze, ile czasu daje pan prezydentowi?
10: Proszę pana, ale to nie wkręci mnie pan w taką rozmowę pod tytułem ile czasu. Jest kwestia rozsądku. A ile czasu prezydent jeszcze może psuć Trybunał Konstytucyjny? Wie pan, co się kryje za brakiem powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, brakiem przyjmowania tej przysięgi przez prezydenta? Prezydent by chciał, żeby Trybunał Konstytucyjny wykonywał jego polecenie albo wykonywał polecenie PiS-u. PiS to jest taka partia, w której wiceprzewodniczącym jest pan Ziobro, który w tej chwili jest ścigany za przestępstwa, w której jest pan Matecki, który był 2 miesiące w więzieniu, w której są inni tego typu gwiazdy. Pan Gosek, to jest taka partia. W związku z tym ta partia i pan prezydent wydają polecenia Trybunałowi Konstytucyjnemu, rozwalając system dosyć konsekwentnie prawny.
9: Jeżeli ludzie, to znaczy członkowie koalicji rządzącej, na przykład pan poseł Sterczewski, który nie głosował za panem ministrem Berkiem, uważa, że to wy psujecie w tej chwili konstytucję, bo nie powinien być sędzią Trybunału Konstytucyjnego. To są słowa pana Sterczewskiego. Ktoś, kto był urzędującym ministrem niedawno.
10: Proszę pana,
9: więc kto tutaj psuje konstytucję?
10: Ale my jesteśmy partiami demokratycznymi. Ludzie w tych partiach mają prawo mieć swoje zdanie. Pan Sterczewski ma swoje zdanie, ale wydaje mi się, że większość jego klubu Koalicji Obywatelskiej miała inne zdanie.
9: Wracam do mojego pierwszego pytania.
10: Tak jest.
9: Czy rozważa pan, czy zaakceptowałby pan rozwiązanie siłowe, czyli wprowadzenie sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego, jeśli pan prezes Święczkowski się na to by nie zgadzał cały czas?
10: Jeżeli wszystko będzie się działo w kraju w dowolnym momencie zgodnie z prawem, nie ma potrzeby interwencji innych sił niż rozum.
9: A jeśli nie będzie działo się zgodnie z prawem, to?
10: Jeżeli cokolwiek się nie dzieje zgodnie z prawem, to państwo powinno działać, wykorzystując swoje instrumenty.
9: Czyli nie chce pan powiedzieć, czy będzie akceptacja takich mocnych działań,
10: pana,
9: czy nie będzie.
10: Ale proszę pana, ja nie jestem od przewidywania sytuacji. W tej chwili obowiązkiem prezydenta jest uznanie 4 sędziów, jeżeli uważa, że nie zostali, bo prezydenci złożyli przysięgę wobec prezydenta bez jego obecności, wobec prezydenta. Byłem przy tym, widziałem to. Została ta przysięga złożona. Pan prezydent musi wypełniać swoje obowiązki. Jak będzie wypełniał swoje obowiązki, to nie będzie potrzeby stosowania środków ekstraordynaryjnych.
9: To jest środek ekstraordynaryjny zgodny z konstytucją?
10: Ale
9: ślubowanie w sali kolumnowej bez obecności prezydenta?
10: Tak uważam.
9: A gdzie to jest zapisane w konstytucji, że tak można?
10: A gdzie jest zapisane, że tak nie można?
9: No i możemy się tak przerzucać.
10: No i
9: nie sądzi pan, że Trybunał Konstytucyjny jest ofiarą waszego starcia?
10: Trybunał Konstytucyjny, proszę pana, i praworządność w Polsce została rozwalona przez Dudę, przez PiS oraz w tej chwili przez Nawrockiego.
9: A jeżeli... kto pierwszy zaproponował powołanie sędziów nadmiarowych? Nie koalicja KO-PSL w 2015 roku?
10: Wszyscy, którzy w tej sprawie brali udział, robili źle. Ale szczególnie źle, jeżeli chodzi o rozwalenie systemu praworządności w Polsce, robił PiS, pan Duda i pan Nawrocki. Przypomnę panu, że poza kwestią związaną z Trybunałem Konstytucyjnym jest kwestia KRS-u, skandaliczna. Jest kwestia zarządzania Ministerstwem Sprawiedliwości. Przypomnę
9: dzisiaj panu. Do tego KRS-u według tych samych zasad wybrali się nowych członków.
10: Tak, tylko że ci członkowie, jeżeli chodzi o 15 tych członków, 13 z nich zostało wskazanych przez sędziów. A wie pan, dlaczego wybraliśmy według tych samych zasad? Dlatego, że prezydent zawetował dobrą zmianę ustawy. W związku z tym pokazaliśmy prezydentowi, że jeżeli robi bzdury, to można go obejść w tej sprawie. Tak samo jak prezydent zablokował pieniądze na rozwój polskiego wojska i dofinansowanie polskiego wojska.
9: Panie marszałku, co jest skandalem. Ja mam tylko pytanie. Myśli pan, że po tym wszystkim, co stało się przez ostatnie 11 lat, Trybunał Konstytucyjny jest w stanie odbudować swój autorytet?
10: Proszę pana, ale nie ma
9: nawet
10: innej...
9: Nawet jeśli będziecie mieć w nim większość?
10: Ale nie ma innej możliwości. A myśli pan, że KRS w tej chwili po zmianie, pomimo tego, żeśmy głosowali na Piebiaka jako 1/15 tych osób, myśli pan, że nie zaczął funkcjonować lepiej? Do wszystkiego, znaczy nie naprawimy...
9: Może czas wyzerować... sprawy Trybunału Konstytucyjnego.
10: Proszę pana, nie naprawimy wszystkiego od razu, bo ilość szkód i świństw, które została zrobiona wymiarowi sprawiedliwości w Polsce, jest przeokrutna. W związku z tym, jeżeli ktoś coś psuje przez lat 8, to my, wydaje mi się, że przez 3 lata jesteśmy w stanie to naprawić. Boleję nad tym, że idzie to tak wolno, ale widzę, co się dzieje w praworządności.
9: Sławomir Cudak, nowy rektor AWS-u, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, chce od pana pilnej interwencji w sprawie działań pani poseł Marii Kurowskiej, która od 5 dni przebywa w budynku Akademii i blokuje dostęp do gabinetu rektora. Pani minister Eichardt twierdzi, że działania pani poseł wykraczają poza ramy interwencji poselskiej. Czy można spodziewać się w tej sprawie pańskiej interwencji?
10: Proszę pana, rozmawiałem w tej sprawie wczoraj z ministrem Kierwińskim. Poprosiłem pana ministra Kierwińskiego o informacje na temat różnych tego typu sytuacji, w których interweniują posłowie, które były w których istnieje takie podejrzenie, że łamią te swoje uprawnienia, które posiadają przy różnych kontrolach. Wydaje mi się, że posłowie w wielu momentach przesadzają i źle interpretują swoje uprawnienia. I wydaje mi się, że jest taki moment, żebyśmy spokojnie nad tym usiedli, to przepatrzyli i zastanowili się, jeżeli będzie potrzeba, nad zmianą albo regulaminu Sejmu, albo nad zrobieniem przez Prezydium Sejmu wykładni co do granicy interwencji poselskich.
9: Dobrze, to teraz seria pytań. Wiem, że pan się spieszy, bo o 9:00 ma ważne spotkanie.
10: Mam Prezydium Sejmu.
9: Prezydium Sejmu. Pytanie od słuchaczy, kilka przynajmniej zadam. Doktor Rododendron pyta, czemu Nowa Lewica, mając pana jako marszałka, nie pcha własnych projektów, tylko jest partią satelicką dla Koalicji Obywatelskiej? I na przykład wbrew 95% swoich wyborców wybrała pana Berka do Trybunału Konstytucyjnego. O samym podatku zdrowotnym mówicie od 2 lat i żadna ustawa nie wychodzi.
10: No, ma pan nie fart, bo muszę to zrobić, tak? A propos swoich projektów. Nowa Lewica zrealizowała rentę wdowią, reformę Państwowej Inspekcji Pracy, mieszkania, wolna wigilia, aktywny rodzic, in vitro, zasiłek pogrzebowy, staż pracy wprowadziła, podwyższyła alimenty, dłuższy urlop macierzyński wprowadziła, 1000 zł dodatków dla pracowników socjalnych, to jest 200 tysięcy osób w Polsce, wprowadziła ustawę o związkach partnerskich, dzisiaj będzie zresztą weto głosowane, prowadziła czipowanie psów, prowadziła ustawę o patostreamingu, opakowania plastikowe i wszystkie te sprawy.
9: A co z podatkiem zdrowotnym?
10: Ale proszę pana, było pytanie, dlaczego Lewica nie pcha swoich projektów.
9: Tak, ale było
10: dalej,
9: też...
10: Dalej, definicję gwałtu prowadziła również sprawę związaną z internetem w 20 tysiącach szkół. Prowadziła 3,3 tysiące miejsc w akademikach, w tej chwili budujemy. 2 fabryki AI, komputer kwantowy oraz ustawę antymobbingową. W związku z tym na 3 lata zrobiliśmy to, mamy jeszcze rok i w przeciągu tego roku zrobimy rzeczy pozostałe.
9: Będzie podatek zdrowotny w ciągu roku?
10: Ale podatek zdrowotny,
9: zobaczymy,
10: czy będzie podatek zdrowotny. Wydaje mi się, że najbliższe działania, które, znaczy po pierwsze, cały rząd już w tej chwili wie, że są potrzebne olbrzymie zmiany. Zmiany, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Elementem tych zmian jest również inne finansowanie służby zdrowia. W związku z tym mamy projekt w tej sprawie założenia tego projektu. Przedstawiliśmy to politykom obozu rządzącego i myślę, że będziemy to pchali.
9: A pana zdaniem ta ustawa, pani minister Sobierańska-Grenda powiedziała, że odłoży o rok wejście w życie tej ustawy dotyczącej limitów zarobków lekarzy i limitów czasu pracy po wybuchu afery w Szpitalu Południowym. To jest dobry pomysł, żeby odkładać tę ustawę? Lewica się na to zgadza?
10: Znaczy uważam, że jeżeli nie będzie radykalnych zmian w służbie zdrowia w najbliższym czasie, to będzie to element, przez który możemy przegrać wybory. Powtarzam to od dłuższego czasu. Zgłosiliśmy w tej sprawie różne sprawy związane z reformą służby zdrowia, począwszy od finansowania tej służby zdrowia poprzez rozdział praktyki prywatnej od praktyki publicznej, limitów w służbie zdrowia, jeżeli chodzi o zarobki lekarzy. Albo pani ministra to zrozumie i wprowadzi projekty takich ustaw, albo służbie zdrowia nic się nie poprawi.
9: I przegracie wybory?
10: Znaczy, ja uważam, że wybory, jeżeli będziemy rozsądni, to wygramy, ale w ramach tego rozsądku musimy również przysiąść bardzo poważnie i powiem szczerze, martwi mnie to, że jeszcze tych ustaw i projektów tych ustaw nie ma w Sejmie do służby zdrowia, do opieki zdrowotnej.
9: To jeszcze 2 pytania od naszych widzów, słuchaczy. Robert, kiedy pan zacznie wykonywać swój konstytucyjny obowiązek parlamentarnej kontroli nad rządem? Bo póki co wszyscy widzimy, jak próbuje pan jako marszałek Sejmu prowadzić przenosić kontrolę, ale nad prezydentem, ani nad rządem. Kiedy wywiąże się pan z tego obowiązku zapisanego w Konstytucji?
10: Po pierwsze się z niego wywiązuje, a po drugie mój spór z prezydentem jest sporem głównie proponowanym przez pana prezydenta. To znaczy generalnie to nie ja wetuję 54 ustawy. Niedługo będzie taka sytuacja, że nie zdążymy produkować ustaw, jeżeli chodzi o pana prezydenta, bo będzie miał za mało do wetowania.
9: Komentator niesportowy na koniec. Jak powszechnie wiadomo, dieta planetarna jest jedną z najdroższych diet dla człowieka, a już na pewno jest taką dla naszej planety. Kiedy możemy spodziewać się obowiązku jej serwowania w budynkach i na terenach zarządzanych przez Kancelarię Sejmu?
10: Dobra. Coś jeszcze?
9: Chciałem zakończyć jakoś na luzie, bo pan dzisiaj tak mocno, że tak powiem...
10: Bo sprawy są ważne.
9: Zdenerwowany jest.
10: Nie jestem zdenerwowany, tylko jestem stanowczy, bo jestem przekonany do wartości, które reprezentuję i do poglądów, które reprezentuję i do sytuacji...
9: Ma pan uraz do prezydenta Nawrockiego?
10: Żadnego nie mam urazu do prezydenta Nawrockiego i chcę panu przypomnieć, że jeżeli chodzi o pana prezydenta Nawrockiego, jak był marszałek Hołownia marszałkiem, zawetował 15 ustaw. Uraz pana prezydenta Nawrockiego polega na tym, że jego głównym celem jest walka z rządem, a nie walka o Polskę.
9: A proszę powiedzieć, jeśli będzie Rada Bezpieczeństwa Narodowego i prezydent ją zgłosi, to pan, rozumiem, się pojawi na tej Radzie.
10: Zawsze się pojawiam.
9: Bardzo dziękuję. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, lider Nowej Lewicy, był gościem Radia Z.
10: Dziękuję panu, dziękuję uprzejmie. Państwu.
9: Dziękuję bardzo.
8: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.

0: 5. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Syreny będą dziś wyły na terenie powiatu krośnieńskiego w województwie podkarpackim. RCB uspokaja, będą to ćwiczenia. Sygnały pojawiać się mogą od 8 do 15. Mieszkańcy dostali SMS-y z powiadomieniem. Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada zdecydowane kroki po rosyjskich atakach niedaleko naszej granicy. Pierwszym z nich będzie wzmocnienie bezpieczeństwa na przejściach granicznych z Ukrainą. Co dokładnie planuje MON? Tematem zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak.
1: Przede wszystkim wsparcie Straży Granicznej przez polskie wojsko. Presja migracyjna na granicy z Białorusią jest już mniejsza. Teraz kluczowe jest zabezpieczenie granicy z Ukrainą, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Wsparcie zarówno wojsk inżynieryjnych, jak i wojsk operacyjnych będzie udzielone Straży Granicznej.
1: Przy granicy mają powstać specjalne posterunki obserwacyjno-strażnicze w okolicach przejść w Dorohusku, Medyce i Korczowej. Jan Kielak, Radio Z.
0: Rząd zwrócił się też do wojskowych o przygotowanie rekomendacji, które pozwolą dostosować polskie prawo do warunków wojny hybrydowej. Granice interwencji poselskiej najpewniej do zmiany. Marszałek Sejmu w Radiu Z nie wyklucza korekty w regulaminie Izby albo precyzyjnej wykładni prawa. To reakcja na ostatnie wydarzenia z udziałem posłów PiS Marii Kurowskiej, która zabarykadowała się w budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, i Antoniego Macierewicza grożącego policjantowi. O tym, co już się wydarzyło i co może się wydarzyć, reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
3: Sprawa staje się poważna, bo takich przypadków jest coraz więcej. Marszałek Sejmu poprosił więc ministra spraw wewnętrznych o informację o tych zdarzeniach, w których jest podejrzenie przekroczenia parlamentarnych uprawnień. Wydaje mi się, że posłowie w wielu momentach przesadzają, mówi w Radiu Z Włodzimierz Czarzasty.
4: I wydaje mi się, że jest taki moment, żebyśmy zastanowili się, jeżeli będzie potrzeba, nad zmianą regulaminu Sejmu.
3: A jeśli nie zmiana, to być może potrzebna będzie wykładnia dotycząca granic poselskiej interwencji.
0: W przypadku Antoniego Macierewicza w grę może wchodzić jednak konkretna odpowiedzialność, bo szef MSWiA złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Sąd w Zielonej Górze zajmie się sprawą nastolatka, który pijany jechał hulajnogą elektryczną przez miasto i o mało nie potrącił policjantów. Chłopak został zatrzymany w sobotę na zakończenie miejskiego święta, mówi Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji.
5: Ten młody chłopak poruszał się po deptaku ze zbyt dużą prędkością, nie zwracał uwagi w ogóle na osoby piesze, nie zachowywał należytej ostrożności. Wjeżdżał na deptak i omal nie potrącił idących policjantów.
0: 17-latek miał w wydychanym powietrzu 1,5 promila alkoholu. Nie przyjął mandatu. Policjanci skierowali więc sprawę do sądu i przekazali chłopaka rodzicom. Na plac budowy tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi dotarły już wszystkie elementy tarczy. To tunel od Redkini do dworca Łódź Fabryczna. Pociągi pojadą nim w kierunku Wrocławia i Poznania, a w drugą stronę do Warszawy przez centralny port komunikacyjny Port Polska. Teraz maszyna TBM, czyli gigantyczny mechaniczny kret, będzie montowana w miejscu, z którego ruszy drążenie, mówi Radiu Z przedstawiciel wykonawcy pracy Wojciech Nowak.
6: Sama tarcza też będzie spektakularna. Średnica jej będzie blisko 14 metrów.
7: To tarcza najbardziej zaawansowana technologicznie, dostępna na rynku, na świecie w tej chwili. Tarcza, która jest zaprojektowana specjalnie na bardzo zmienne i wymagające warunki gruntowe, jakie panują w Łodzi.
0: A to, jak dodaje Paweł Kura z Portu Polska, ma sprawić, że uda się uniknąć katastrof, jakie miały miejsce na budowie tunelu średnicowego, gdzie zawaliła się jedna z kamienic. Maszyna TBM ma zacząć drążenie wiosną przyszłego roku. Dzięki budowie tunelu podróż do stolicy ma zająć niespełna godzinę, a do Wrocławia i Poznania ponad godzinę. Smutny koniec boiska pod Wierzbami. Ulubione miejsce mieszkańców Dolnego Miasta w Gdańsku, na którym wychowało się kilka pokoleń, zostało ogrodzone płotem, a wejścia na jego teren pilnuje ochrona. Deweloper przystąpił tam do budowy i to pomimo trwających od kilku lat starań lokalnej społeczności, żeby boisko ocalić, bo to cenny teren rekreacyjny, pełen wyjątkowych drzew, mówią.
8: Postawili płot bez żadnej informacji, ogrodzili nam teren dla naszych dzieci, dla nas. Coraz mniej miejsc takich takich do spotkań tutaj naszej społeczności.
9: Brygada wpadła, płot, wszystko zaczęli kosić. No lipa, lipa, straszna lipa z tym wszystkim.
10: Pojawiła się firma ogrodnicza, która wykonuje jakieś prace porządkowe, które wcześniej nie były wykonywane. Teren został mieszkańcom odebrany, zerwawszy wszelkie porozumienia, które były wcześniej zawarte z mieszkańcami, i budzimy się w sytuacji, w której ta ostatnia zielona przestrzeń została nam jako mieszkańcom odebrana.
0: Mówił radny dzielnicy Gdańsk Śródmieście Michał Dziergas, który dodaje, że boisko pod wierzbami miało zostać do czasu, aż powstanie obok nowe jako rekompensata. Rzecznik dewelopera Eurostyl w rozmowie z Radiem Z odpowiada, że budowę nowego boiska blokuje inna grupa mieszkańców, dlatego inwestycja ma opóźnienie. Trwa walka o przywrócenie populacji kropat w kraju. Wczoraj pod Poznaniem samorządowcy, leśnicy i myśliwi uwolnili 600 sztuk ptaków pochodzących z hodowli. Zostały wypuszczone z kartonowych pudeł prosto na pola.
11: Pierwszy raz są w telewizji, to były w szoku. I w radio.
12: To był dobry znak, tak? Że one tak spokojnie wyszły.
11: To bardzo dobry znak. Widać, że są zdrowe, widać, że nie są jakieś zestresowane wielce. No to miejsce też jest tak fajnie wybrane, nie? Że tu mają zaraz buraki, mogą się schować, łąkę, tam mają kukurydzę, kawałek lasu. To jest taki typowy teren dla kuropatwy. Małe pola.
0: Mówił Wojciech Fabisiak z Nadleśnictwa Konstantynowo, z którym rozmawiał reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Kuropatwy były naturalnym elementem wiejskiego krajobrazu w latach 60. Później ich liczba zaczęła dramatycznie spadać i teraz trudno je spotkać w naturze. To głównie przez zmianę w prowadzeniu upraw i stosowanie chemicznych środków ochrony roślin oraz rosnąca liczba drapieżników. W tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne o 5.30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Krzysztofa Kiryczuka.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Słuchajcie Radia Z, jest 5:30. Zapraszamy na wiadomości. Paula Michalik i Krzysztof Kieryczuk.
1: Polska i Litwa współpracują przy wyjaśnianiu incydentów z udziałem rosyjskich dronów. Poprzedniej nocy myśliwce NATO zestrzeliły uzbrojonego bezzałogowca, który naruszył przestrzeń powietrzną Litwy.
0: Z kolei w weekend polska marynarka wojenna wyłowiła rosyjskiego drona z Bałtyku niedaleko Ustki. O szczegółach polsko-litewskiej współpracy reporter Radia Z Jan Kielak.
2: Wszystko wskazuje na to, że oba incydenty mają punkty wspólne. Dron wydobyty z morza w okolicach Ustki najprawdopodobniej przelatywał wcześniej przez Litwę, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Był tam poszukiwany i była próba jego neutralizacji. Później przekroczył granicę litewską z obwodem królewieckim i najprawdopodobniej operował nad Bałtykiem.
2: Oba drony są obecnie badane przez służbę. Według polskiego ministra obrony przejęcie bezzałogowców przez państwa NATO będzie bardzo ważne w kontekście wiedzy o tym, jaką bronią dysponuje Rosja. Jan Kielak, Radio Z.
0: W przeszłości rosyjskie drony naruszyły też przestrzeń powietrzną Łotwy, Estonii i Rumunii.
1: Rosyjscy hakerzy zaatakowali parlament Norwegii, atak zakłócił działanie serwerów i nie działała tak, jak powinna strona internetowa. Zresztą nadal jest problem z naprawieniem tego.
0: Pod koniec sierpnia prorosyjska grupa hakerska Server Killers ogłosiła na Telegramie cyberwojnę przeciwko Norwegii. Miała to być zemsta za podpisaną w zeszłym miesiącu umowę o współpracy obronnej z Ukrainą.
1: Niemiecki rząd zapowiada wprowadzenie ulg na paliwo, bo na stacjach już jest bardzo drogo. Średnia cena litra benzyny Super E10 wzrosła w Niemczech do 2,29 euro. To prawie 10 zł. Na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądał ten system dopłat. Niemiecki kanclerz ma to ogłosić w najbliższych dniach.
0: Węgierski rząd zapowiedział ostatnio specjalne kupony na paliwo dla posiadaczy aut z silnikiem diesla. Nie wyklucza też administracyjnego zamrożenia cen paliwa.
1: Nasz rząd uzależnia powrót do programu ceny paliwa niżej od podpisu prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach spółek paliwowych. Jest już nowy projekt w tej sprawie, bo prezydent poprzedni dokument zablokował i odesłał do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Szykuje się podwyżka płacy minimalnej. Wejdzie ona od nowego roku. Wyniesie dokładnie 4950 zł brutto.
1: Wzrośnie też stawka dla tych, którzy mają płacone za godzinę. Ta minimalna będzie wynosić 32 zł i 30 groszy brutto.
0: W Radiu Z najważniejsze i najświeższe wiadomości co pół godziny. A dwie po ósmej gościem Marcina Zaborskiego będzie Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Przed nami bardzo ciepły dzień, na południu zobaczymy nawet 26 stopni, burzowo na zachodzie, chłodniej na północy, 21, a nawet 18 w Koszalinie.
6: Czyli mówiąc normalnym językiem, chłodno na górze, tak, ciepło na dole.
5: Dokładnie.
6: Głowa chłodna, a w nogach zimno.
5: Tak, a lewa ręka, jak stoisz przodem do tablicy, będzie mokra.
6: Nie, w nogach ciepło.
5: W nogach ciepło, tak. No. Tak.
4: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.

0: Wstajecie z Radiem Z. Witają Państwa brawurowo obudzeni. Kamil Baleja,
1: Marek Stary Brat i nasi słuchacze. Kochani, dzisiaj jest 16 dzień września, środa. Imieniny obchodzą Edyta, Kamila i Kornel.
0: Kamila.
1: Imieniny Kamila są.
0: A jak ty byś był Kamil i byś miał dziewczynę Kamilę, tak, to byś był Kamil i Kamila?
1: Kamil i Kamila, dlatego mam Annę. A nie, bo bez sensu by było mieć Kamilę. Ale dzisiaj jest fajne święto. Wszyscy wiedzą w USA, że dzisiaj jest dzień bluesa.
0: A, dzień bluesa, no. W ogóle od bluesa, od rytm and bluesa się wszystko zaczęło.
1: Dwie czwarte rytm słynny. Tam, dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam.
0: Rób, dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam.
1: Dobra, nie. Pytamy was o tej porze, dlaczego wy już, kochani, nie śpicie?
0: 321-321-321 to jest numer do naszej ogólnopolskiej centralki porannego wstawanka.

0: Wstajecie z Radiem Z, przecieracie oczęta, pijecie kawę, no i dzwonicie do nas, bo to jest, wiecie, taki moment, kiedy my wszyscy jesteśmy razem, cała Polska razem w Radiu Z.
1: Tak, i dzwonią telefonu, odbieramy, halo, dzień dobry.
2: Cześć chłopaki, czy was pogięło? Dopiero ledwo co przed 6 rano, a wy już w robocie? Co, wy spać nie możecie? Pozdrawiam was ciepło.
1: No wstajemy, no wie pan, no my wstajemy po to, żeby pan nas już słyszał o poranku, bo jak my wstajemy, to nikt do nas w radiu nie mówi.
0: Dokładnie, nawet do nas nikt nie mówi w domu. Jest cisza. Moje psy nawet na mnie spoglądają jednym okiem, mówią, chyba się pogięło.
1: No, czasami leci DJ Bobo w Radiu Z i on tam ma taki początek tej piosenki, że trochę coś tam zaczyna mówić. Ja mówię, o, jakiś DJ wstał, mówi. Nie, to jednak tylko DJ Bobo.
0: Dlatego my jesteśmy od tego, żeby nie być DJ-em Bobo, tylko żeby być DJ-em na żywo.
1: Tak, jest DJ Kamil i DJ Marek. I wy, najlepsi na świecie, słuchacie.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
17: No to tak, mamy pendrive'y tak. I wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
16: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
18: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
19: Czy to już środa? Tak, 16 września, zbliża się 6 na wiadomości. Radia Z zapraszają Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
20: Hipotezy w sprawie drona na plaży. Posłuchajcie, jakie warianty badają śledczy. Zarzuty dla byłego wiceszefa MSWiA. Michał Woś twierdzi, że wyssane z palca. Fenomenalny mecz naszych na siatkarskich mistrzostwach Europy. Pokonali mocną Ukrainę.
19: A zdążyła 6.
20: Nowe hipotezy w sprawie drona znalezionego koło Rusinowa w Zachodniopomorskiem. Czy zderzył się z innym obiektem, a może wystartował z okrętu floty cieni?
19: Jak ujawniają w podcaście w związku ze śledztwem Mariusz Gierszewski z Radia Z i Dominika Długosz z Newsweeka, śledczy badają, czy uszkodzenia mechaniczne odnalezionego drona nie wynikają z kolizji z innym obiektem latającym.
21: W czasie, kiedy odnaleziono drona, na wojskowym poligonie Wicko trwały ćwiczenia, a w powietrzu znajdowało się wiele polskich dronów dalekiego zasięgu. Jak twierdzą nasi informatorzy, mogło dojść do kolizji. Sprawdzona jest też hipoteza, że odnaleziony na plaży dron wystartował z jednostki nawodnej, na przykład należącej do rosyjskiej floty cieni. Analizowany jest więc ruch morski na Bałtyku. Start z odległego miejsca na morzu mógłby tłumaczyć niewykrycie drona przez polskie radary. Rosyjski dron został znaleziony około 20 km od centralnego poligonu Sił Powietrznych, potocznie zwanego poligonem Wicko.
20: Ponad tydzień temu był tam udany lot testowy polskiej suborbitalnej rakiety Perun. Na poligonie Wicko właśnie rozpoczęły się też ćwiczenia Ukraina, nieustraszony orzeł 26 sojuszniczych sił powietrznych.
19: Więcej szczegółów znajdziecie w podcaście W związku ze śledztwem w Onecie oraz na kanale YouTube Radia Z i Newsweeka.
20: Są też nowe informacje w sprawie drona zestrzelonego nad Litwą w nocy z poniedziałku na wtorek. Maszyna zawierała ładunek wybuchowy, informuje minister obrony Litwy.
19: Bez załogowca zestrzeliły włoskie myśliwce, które pełnią natowski dyżur w tym kraju.
20: Reporter Radia Z Marcin Friedrich przegląda litewskie media i oficjalne komunikaty.
0: Dzień dobry.
20: Co jeszcze wiemy na ten moment?
0: Szef litewskich sił powietrznych powiedział, że radary wykryły już drona nad terytorium Białorusi i wówczas poderwano myśliwce. Po wizualnej identyfikacji i potwierdzeniu naruszenia litewskiej przestrzeni podjęto decyzja o zestrzeleniu maszyny za pomocą rakiety powietrze-powietrze. W tej chwili trwa analiza szczątków bezzałogowca i trasy jego lotu. W tej sprawie Litwa będzie współpracować z Polską. Uzgodnili to obaj szefowie resortów obrony.
19: A szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas domaga się zwiększenia presji na Rosję w odpowiedzi na wrogie akty ze strony Kremla.
20: Były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś z prokuratorskim zarzutem przekroczenia uprawnień w rządach Zjednoczonej Prawicy odpowiadał m.in. za służbę więzienną.
19: Co konkretnie śledczy zarzucają zastępcy ministra, o tym reporter Radia Z Michał Dzieneński.
1: Oprócz przekroczenia uprawnień chodzi także o niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Nieoficjalnie to m.in. bezprawne awanse i nominacje w służbie więziennej, zatrudnianie osób bez odpowiednich kwalifikacji. Do sprawy odniósł się także w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak napisał, takie sprawy muszą być wyjaśniane, żeby nikt nie wykorzystywał służb do partyjnych celów. Były wiceminister został przesłuchany i nie przyznał się do winy.
19: Michał Woś w mediach społecznościowych zapewnia, że zarzut jest wyssany z palca.
20: Arabia Saudyjska ogranicza dostawy ropy do Europy. To po tym, jak drony uszkodziły biegnący przez pustynię kluczowy rurociąg eksportowy do Morza Czerwonego.
19: Został zamknięty w piątek. Był on alternatywą do trasy przez cieśninę Ormus. W związku z tym europejskie koncerny, w tym Orlen, szukają alternatywnych źródeł surowca z Morza Północnego lub Algierii, a także z Gujany.
20: Polscy siatkarze sensacyjnie pokonali Ukraińców na Mistrzostwach Europy. To był czwarty mecz naszych i czwarte ich zwycięstwo.
19: Wygrali z bardzo mocnymi Ukraińcami 3-0, a o tym meczu Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
22: Przed tym meczem mówiło się o hicie i starciu dwóch niepokonanych drużyn. Samo spotkanie pokazało, że różnica klas jest ogromna. Polacy kolejne partie wygrywali pewnie do 20, 13 i 23. Wykonali zadanie i zapewnili sobie awans z pierwszego miejsca w grupie. Nie zmieni już tego dzisiejsze starcie z Bułgarami, a pojedynek z wicemistrzami świata ma być tym najtrudniejszym w grupie i choć nie ma już znaczenia, to cel jest jasny.
23: Spodziewam się trudnego starcia, natomiast my mamy swoje atuty i myślę, że będziemy próbowali je pokazać.
22: Mówił nasz rozgrywający Marcin Komenda.
19: Mecz Polaków z Bułgarami zacznie się o 18.
20: Ale ten dzień dopiero się zaczyna. W polityce 7:45 rozmową z gościem Radia Z. U Marcina Zaborskiego dziś wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek z Koalicji Obywatelskiej.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Jest takie...
26: Dziwnie się słychać, że
25: już tak... Czekaj, mówiłem...
26: Halo?
25: Halo, jestem?
26: Halo, Kamil!
25: Jestem?
26: Jesteś. Dzień tylko dobry. Zdejmij tę pończochę z głowy.
25: To nie pończocha, wiesz?
26: Zaraz
25: to czapka.
26: Zaraz ci wyreguluję ten mikrofon.
25: W pogodzie powiedz, co będzie.
26: A ja nie wiem, bo to ty miałeś robić pogodę.
25: Ale mnie nie słychać,
26: więc... No dzisiaj bardzo ładny dzień. Podobno słońce i 25 stopni.
24: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
25: Tak jak, może ja mówię nie z tej strony mikrofonu. Zobacz.
26: Pokaż z drugiej. Też nie słychać. Czekaj, zaraz nastawimy.
25: Dobra.
26: Zaraz Kamilka nastawimy. Dzień dobry, 4 po 6.

0: 12 minut po godzinie 6, to jest Dzień Dobry, bardzo w Radiu Z.
1: Zawsze musisz te piosenki zagadywać, no przecież...
0: Że nie zagadałem piosenki, już pan...
1: Ale śpiewają jeszcze, no.
0: No faktycznie.
1: Jeszcze śpiewają.
0: Nie, już nie. Ja sobie nagrałem tę wersję z radia na kasetę i już przestał śpiewać właśnie u mnie w domu.
1: Ja kiedyś ćwiczyłem. Słuchałem listy przebojów Marka Niedźwieckiego, wiesz, i zawsze mnie denerwowało, że on się na tych piosenkach odzywał.
0: Czy ja wyglądam, czy ja wyglądam jak Marek Niedźwiecki?
1: No właśnie nie.
0: No i właśnie, dlatego mogę zagadywać.
1: Kochani, dzwonicie od rana do Radia Z, 321-321-321, dzień dobry, a czemu pan już nie śpi?
2: Dzień dobry, tutaj Andrzej ze Stargardu.
1: Dzień dobry.
2: Ja niestety nie śpię, bo mnie obudziło dwóch typów wydzierających się do mikrofonów w radiu, ale jeszcze spróbuję pospać. Na razie, hej.
1: A że to my, że wydzieraliśmy się do mikrofonu?
0: Ja się nie wydzierałem, przepraszam, przecież poranek to jest kulturalna przestrzeń spotkań.
1: My się nie wydzieramy, Kamil tylko zagaduje piosenki.
0: Jesteś u pani, wiesz?
1: 321, 321, 321. O, zagadałem!

0: taka piosenka. Góry moje, wierchy moje, otwórzcie swe ramiona, niech na miękkim z mchu posłaniu cichuteńko skonam.
1: Nie znam tej piosenki, ale znam kogoś, kto zna tę piosenkę na pamięć.
0: Kogo?
1: Ty.
0: Słuchajcie, 84-latka z Opola zdobyła rysy. Kończąc tym samym trwające 7 lat wyzwanie zdobywania korony gór polskich. 84-latka.
1: 84 lata, tak. I korona gór polskich, ale całą zdobyła. Całą.
0: Pani sobie właśnie wymyśliła przed 80, że ona będzie zaraz chodziła po górach.
1: Super. I rysy pani
0: były,
1: Krystyna.
0: Tak, i rysy były ostatnim z 28 wierzchołków, rozumiecie?
1: I wiecie, na co to jest dowód? No. To jest dowód na to, że nawet jak się ma 80 lat, 84, to ciągle masz ochotę na wierzchołki. Radio Z.
0: Ja mam nadzieję, że jak będę w tym wieku, to jeszcze będę szczytował.
1: To chyba już nie będziesz w tym wieku.
0: Aha, okej.
1: Szczytował.

0: Odnaleźć Ciebie tu, pa.
1: Ściągałeś, przyznaj się.
0: Nie, znam na pamięć. My znamy te piosenki na pamięć, kochani.
1: Witamy Was o poranku, to jest Radio Z. Telefony dzwonią cały czas od samego rana i to nas cieszy. 321-321-321. Dzień dobry, witamy.
2: Cześć, Maciek z tej strony.
1: Cześć, Maciek.
2: Kamilek, jak tam dzisiaj? Sztywniutko czy luźniutko? Jak tam twoje klimakterium? Pozdrawiam serdecznie.
0: Tak, bo wczoraj Kamil był trochę sztywny i tutaj go luzowaliśmy ze słuchaczami. Jak dzisiaj?
1: Klimatyzacja działa w porządku.
0: Ale nie uciekaj od odpowiedzi na pytanie.
1: Jest idealnie dzisiaj, fantastycznie. Dzisiaj będę praktykował komorebi.
0: Co to?
1: To jest taki japoński zwrot oznaczający obserwowanie światła, które się przesącza przez liście.
0: Żałuję, że zapytałem. Za chwilkę wiadomości o 6.30.
3: Radio Z i już. Reklama. Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zauważasz, że Twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że

0: Ta wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
3: Chcę rzucić palenie.
4: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
7: Desmoxan. I już nie palisz.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
13: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Mamo, źle się czuję.
15: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
16: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
17: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
18: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
17: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
19: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
20: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
17: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
20: O, pieskie życie ma smak!
17: Wiejska zagroda dla psa, który wie, co dobre.
21: Po reklamie.
22: Witam Was o poranku na zegarach 6.30. Wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk. Zapraszamy.
23: Jest ukraiński przekręt w sprawie wagonów dla warszawskiego metra. Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy i Specjalna Antykorupcyjna Prokuratura wykryły grupę, która przywłaszczyła sobie prawie 12 milionów złotych. Pieniądze te należały do przedsiębiorstwa Kijowskie Metro.
24: A poszło o transport wagonów z Warszawy do ukraińskiej stolicy. Dziwnym trafem ukraiński przetarg wygrała firma, która zawyżyła stawki. Mało tego, pieniądze szybko zniknęły z jej konta i zostały przelane na zagraniczne rachunki. Według portalu Ukraińska Prawda w organizację schematu był zaangażowany między innymi były szef Kijowskiego Metra Wiktor Brachiński.
23: A były szef Orlenu Daniel Obajtek w rozmowie z Radiem Z odpiera zarzuty w związku z rewelacjami ujawnionymi przez dziennik Financial Times. Chodzi o zakup wenezuelskiej ropy przez jedną ze spółek, gdy był on szefem Orlenu.
24: Koncern miał stracić ponad 1,5 miliarda złotych na tej nieudanej transakcji. O szczegółach dziennikarka Radia Z Grażyna Wiatr.
25: Były prezes Orlenu, europoseł Daniel Obajtek zapewnia, że nie wiedział o kryptowalutach na pendrive'ach do próby kupowania wenezuelskiej ropy.
26: No ja nie znałem transakcji, które były realizowane przez jedną z 300 spółek Orlenu.
25: Nie wierzy w to Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej.
27: To my odpowiadamy, jeszcze tych zarzutów nie ma, ale z pewnością będzie miał.
25: Sam Daniel Obajtek przekonuje, że ma status świadka i nie ma sobie nic do zarzucenia. Strasburg, Grażyna Wiatr, Radio Zat.
24: W sprawie do tej pory zarzuty usłyszało kilka osób, w tym Samer A, prezes szwajcarskiej spółki Orlenu.
23: Syreny będą dzisiaj wyły na terenie powiatu krośnieńskiego w województwie podkarpackim.
24: RCB uspokaja, będą to ćwiczenia. Sygnały pojawiać się mogą od 8 do 15. Powinniście dostać SMS-y z powiadomieniem.
23: Jest rewolucja w hotelowych gwiazdkach. Jeśli rezerwujecie na wyjazd hotel trzygwiazdkowy, nie wymagajcie już obecności osób na recepcji. Od teraz taki obiekt może wprowadzić recepcję elektroniczną, oczywiście czynną 24 godziny na dobę, ale musi być w takim hotelu Wi-Fi i telewizor.
24: Przy czterech gwiazdkach nie jest już wymagany minibar albo lodówka w pokoju. Miały być co najmniej dwa fotele. Teraz wystarczy jeden i musi być suszarka do włosów. Nic się nie zmienia w hotelach pięciogwiazdkowych.
23: Za to w każdym hotelu nie ma co liczyć już na wodę w butelkach w pokoju. Będzie można ją zastąpić wodą filtrowaną. Taki automat powinien być na każdym piętrze.
0: Okej, wystarczy tych gwiazdek. Pora na gwizdek.
23: Gwizdek sportowy w Radiu Z. Wiadomości sportowe. Marcin Powidoł.
0: Dzień dobry.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Nie ma mocnych na naszych siatkarzy w rywalizacji o tytuł Mistrza Europy. Polacy, którzy bronią tytułu, wygrali w Sofii czwarty mecz z rzędu po zwycięstwach nad Portugalią, Izraelem i Macedonią Północną. Biało-czerwoni pewnie pokonali Ukrainę 3-0 w setach do 20, 13 i 22.
2: To pokazuje, że jesteśmy w dobrej formie fizycznej i technicznej. Psychicznej zresztą też. Wartościowy mecz, który pokazał nam, w jakim miejscu jesteśmy.
0: Najlepszym z możliwych przed dzisiejszym spotkaniem z Bułgarią. Polacy są już pewni awansu do 1/8 finału z pierwszego miejsca w grupie. Mecz z wicemistrzami świata. Na to 18. Za to daleko od należnego mu miejsca jest PKOL, pełniący od poniedziałku obowiązki prezesa. Marian Kmita zdradził, że jedną z jego pierwszych decyzji będzie audyt. Zastępca aresztowanego w związku z aferą Zonda Krypto Radosława Piesiewicza ujawnił, że długi Polskiego Komitetu Olimpijskiego sięgają obecnie 3,5 miliona złotych, a do finansowego zamknięcia roku potrzeba kwoty niemal dwukrotnie większej. Gotowość współpracy z nowym prezesem zadeklarował Robert Korzeniowski. Zdaniem czterokrotnego mistrza olimpijskiego PKOL potrzebuje zabezpieczenia w postaci nowego statutu.
3: Dzisiaj wiemy, że PKOL jest mało sterowny, z ogromną trudnością może się samo oczyszczać. To z całą pewnością trzeba poprawić.
0: Robert Korzeniowski jako pierwszy i na razie jedyny zgłosił chęć udziału w kwietniowych wyborach na szefa PKOL.
4: Jaki piękny dzisiaj dzień na spacery a propos Roberta Korzeniowskiego, naszego chodziarza. Słuchajcie, dzisiaj 26 stopni na południu Polski i piękne słońce. W centrum też nieźle, 25. Troszkę gorzej na północy, bo tam przelotny deszcz, a najwięcej deszczu dzisiaj na zachodzie, ale u was też ciepło. 24 stopnie dzisiaj we Wrocławiu.
1: To jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Baleja, stary brat i Gajda.
22: Środa, 16 września, dzień dobry bardzo, witamy.

0: Ale on śpiewa zamknij oczy na trzy, ale to zamykasz na raz, dwa, trzy i zamykasz?
1: Tak.
0: Czy raz, dwa, trzy i dopiero zamykasz?
1: Czy raz, dwa, trzy, zamykasz, a potem oj, oj, oj, tego trzeba tu nie było.
0: Tak, i nie zamykajcie oczu o poranku, bo możecie zaspać do roboty.
1: To jest katastrofa.
0: Radio Z, słuchajcie, dzwonimy w bardzo ważnych sprawach codziennie, rozwiązujemy różne ludzkie, polskie dylematy.
1: Wczoraj Kępa i Fiodorczuk dzwonili do zespołu szkolno-przedszkolnego w sprawie mundialu kobiet, bo tam jest mundial w Polsce kobiet, ale nie ma
0: kibiców.
1: Nie ma kibiców.
0: Posłuchajcie.
2: Chodzi o to, że są puste trybuny. Grają panie, kobiety tak. Grają. No też jesteśmy państwem takim w miarę otwartym, europejskim, no żeby tak ci ludzie powinni być na tych trybunach, nie? A są puste te trybuny.
3: Dobrze, ja to najlepiej WF-istom to przekażę.
0: Właśnie.
3: Staram się.
2: Już gra zawodniczka Ochoa, Araya, także takie no światowej klasy naprawdę zawodniczki w tym wieku grają.
3: Rozumiem.
0: No i widzicie, załatwione. A co dzisiaj, chłopaki? Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy walczyć o tańsze paliwo.
2: Zadzwonimy do największej polskiej sieci stacji paliwowych i powiemy im, weźcie, pokombinujcie trochę.
1: Dzisiaj Radio Z załatwia zniżki na paliwo. Czy się uda? Słuchajcie nas o 7.50. Radio Z
5: i już. Reklama. Przytulanka. Jest. Buziak. Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
6: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Zobacz, Stasiu, soku.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
19: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
21: Po reklamie. Radio Z
22: i już. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Za 9 minut będzie 7. Dzień dobry bardzo w Radiu Z.
1: Cześć.
0: Cześć. Ciekawa historia, słuchajcie, bo w Niemczech wiele odkrytych basenów na zakończenie sezonu otwiera swoje bramy dla psów. O. Zanim spuszczą wodę na zimę, czworonogi sobie mogą tam pobawić, popluskać się, popływać.
1: No to jest bardzo fajny pomysł. Mój pies na przykład bardzo lubi pływać.
0: Znaczy moje nie bardzo, ja mam takie mniejsze i one się boją pływania, wiecie?
2: Ale co, że... Przepraszam, psy chodzą na basen?
0: Tak, dokładnie.
2: I tam jeszcze mi powiedz, że owczarki niemieckie są ratownikami.
0: Albo takie, wiecie, wielkie włochate Nowofunlandy. Ja kiedyś widziałem, jak one wyskakują z helikopterów.
2: A jak wszyscy wyskoczą, to kto pilotuje helikopter?
0: No kto?
2: Szarik. Radio Z i już. Nie, macie... to on kieruje czołgiem, jak wszyscy wysiądą.
1: A macie teraz gdzieś linka do kąpielówek dla psów?
0: Linkę do kąpielówek dla psów, ciekawe.
1: Bym kupił, nigdy w sklepie nie widziałem.
0: Kąpielówki dla psów w ogóle znajdź.

0: taka przyjemna pobudeczka z Radiem Z. Są z wami wasi ulubieni poranni prowadzący Kamil, Bartek i Marek. No i wy, najlepsi słuchacze na świecie. Dzień dobry, 321. Kto to?
1: Moją żonę Paulinę. Wracam z Berlina z roboty i tak się wraca, że tak się zdarza, że dzień wcześniej wracam i robię jej niespodziankę.
2: Ale będzie niespodzianka.
3: Żeby to się nie skończyło z skandalem.
2: Co wy gadacie? Będzie to super niespodzianka będzie.
3: Paulina! Uważaj, bo mąż wraca.
2: Dokładnie. Weź tego gościa, wyrzuć już, dobra?
0: Zadzwońcie jutro, jak to wyszło w ogóle. Za chwilę wiadomości Radio Z punktualnie o 7. Radio Z
4: i już. Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
5: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
6: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
5: Jeden hit, jedna hit historia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit historie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
6: Piotr Kędzierski, zapraszam.
4: Reklama.
7: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
14: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
15: A w dodatku można go podać również na noc.
14: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
13: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
16: Oszczędzania są zawsze na plusie.
17: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: Panuje, tu kupuje. Także online. Od 30 lat.
1: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Po reklamie.
5: A co to już prawie siódma? Jest środa, 16 września. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
6: Dron z Rusinowa zabrane do dalszych badań. Nowe informacje Radia Z.
7: Saudyjczycy przykręcają kurek Europie, anulują część dostaw także do Polski.
6: Wielbiciele powieści Prusa nie mogą się doczekać. Serialowa Lalka debiutuje za 2 godziny.
5: 7.
6: Szczątki drona z okolic Rusinowa w Zachodniopomorskiem zabrane z plaży do dalszych badań, potwierdza to Radiu Z rzecznik Żandarmerii Wojskowej.
7: Śledztwo w sprawie bezzałogowca prowadzi dział wojskowy prokuratury w Szczecinie.
6: Reporter Radia Z Marcin Friedrich śledzi tę sprawę. Co już wiemy o tym dronie?
8: To prawdopodobnie rosyjski dron typu Gerbera. Jego nowy model, używany w kilku rolach jako wabik odwracający uwagę obrony przeciwlotniczej, może też przenosić niewielkie głowice bojowe, ale i sprzęt do zbierania danych o systemach radiolokacyjnych. Prawdopodobnie wystartował z Białorusi, przeleciał nad Litwą, w nocy z soboty na niedzielę wleciał do obwodu kaliningradzkiego, a później nad Bałtyk. Operował więc w pobliżu naszego poligonu rakietowego, gdzie testowane są nasze systemy dronowe i rakietowe. Rzecznik żandarmerii przekazał mi, że po wydobyciu i wysadzeniu elementów, które mogłyby zagrozić życiu, szczątki drona podjęto z plaży i przewieziono do szczegółowych badań. Te analizy mogą dać odpowiedź na pytanie, jakie zadanie miał ten bezzałogowiec.
7: A nad Litwą w nocy z poniedziałku na wtorek dyżurne włoskie myśliwce NATO zestrzeliły drona, który zawierał ładunek wybuchowy. Potwierdził to już litewski minister obrony.
6: Premier stawia prezydentowi warunek i gwarantuje tańsze paliwo. Najpierw jednak Karol Nawrocki miałby podpisać ustawę o podatku dla spółek paliwowych z ich nadmiarowych zysków.
7: To sfinansowałoby kolejną odsłonę programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, ale poprzednią ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. O sytuacji na rynku reporter Radia Z Daniel Wrzos.
9: Na stacjach benzynowych diesel notuje rekordowe ceny. 95 podchodzi pod 8 zł za litr. Premier Tusk apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków. Zaraz po tym rząd będzie mógł wprowadzić limity cen na stacjach.
10: To nie ludzie mają płacić za ten kryzys paliwowy. To nie Polacy odpowiadają za ten kryzys paliwowy. Ja nie mam wpływu na politykę prezydenta Trumpa.
9: Premier wylicza, że Orlen w pierwszym półroczu zarobił na czysto prawie 16 miliardów złotych i zdaniem Tuska te nadzwyczajne zyski powinny być opodatkowane.
7: Ustawa o nowym podatku od koncernów paliwowych Sejm ma przyjąć pojutrze.
6: Europa mierzy się tymczasem z kolejnym paliwowym ciosem. Dostawy ropy na stary kontynent wstrzymuje Arabia Saudyjska. Część dostaw została anulowana po tym, jak drony uszkodziły strategiczny rurociąg wschód-zachód.
7: Polski Orlen pilnie szuka więc innych źródeł. Rozważane są dostawy ropy amerykańskiej i kazachskiej. Saudyjczycy odpowiadają jednak za mniej więcej 40% surowca przetwarzanego przez polskiego państwowego giganta. Anulowanie dostaw dodatkowo zwiększa presję cenową. W pesymistycznym scenariuszu ceny na stacjach w Polsce mogą zbliżyć się do 10 zł za litr.
6: Coraz bliżej zaostrzenia kar dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu drogowego.
7: Jak wiecie z Radia Z, surowiej karane ma być wjeżdżanie na tory mimo czerwonego światła czy omijanie zamkniętych rogatek. Kiedy te przepisy mają wejść w życie? No i co konkretnie się zmieni? O tym teraz reporter Radia Z Michał Dzieneński.
11: Rząd chce, żeby nowe, surowsze przepisy weszły w życie jak najszybciej. W praktyce nieoficjalnie jeszcze jesienią. Najważniejsza zmiana za wjazd na przejazd kolejowy, między innymi przy czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące.
4: Przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle.
11: Wylicza rzecznik rządu Adam Szłapka, do tego zakaz prowadzenia pojazdów minimum 3 lata, jeśli kierowca zostanie skazany za katastrofę kolejową lub wypadek na przejeździe kolejowym. Będą też wyższe mandaty.
7: Na resort infrastruktury zapowiada więcej kamer na przejazdach kolejowych.
6: Za 2 godziny jeden z najbardziej wyczekiwanych serialowych debiutów roku. O 9:00 na Netflixie pojawi się Lalka Pawła Maślany.
7: Jak mówią twórcy, to nie jest klasyczna ekranizacja słynnej powieści Bolesława Prusa, ale jej odważna i bardzo współczesna reinterpretacja. No jak mówi Radiu Z reżyser, ten projekt jest dla niego ogromnym wyzwaniem. Presję czuję na każdym kroku, przyznaje Paweł Maślona.
12: Czasami mam poczucie, że ekranizujemy Nowy Testament. Po prostu jest tak wielkie oburzenie, tak są silne reakcje po prostu na każdą wzmiankę o tych różnych zmianach, o tym jak odchodzimy od pierwowzoru Prusa. No ale biorę to na klatę. No. Ja wiem, że mamy do zaoferowania bardzo dobrą, poruszającą opowieść, która wchodzi w dialog z powieścią Bolesława Prusa.
7: Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart, a w rolę Izabeli Łęckiej wciela się Sandra Drzymalska.
6: A to nie jedyna lalka, jaką zobaczymy w tym roku. 28 września premierę będzie miała kinowa wersja powieści Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem programu jest firma Stal Produkty Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
13: Ładny dzień przed nami, moi drodzy. Najcieplej będzie dzisiaj na południu, 25-26 stopni. Cały roz lato. Odrobinkę mniej lata dzisiaj na północy, na północnym zachodzie, 18.
14: Pięknie. No i znaczy, pamiętajcie, 39 tygodni do wakacji jeszcze tylko.
13: Naprawdę? Policzyłeś to?
14: Tak, nie, moje dzieci liczą.
13: Czyli lubią szkołę, co? Prymusy.
14: Bardzo.
2: Sponsorem programu była firma Stal Produkty Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
0: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
14: Ale o co chodzi z tą lalką? Bo teraz premiera serialu, a jeszcze będzie film, to będzie lalka, lalka 2.
13: Dwie lalki.
14: No, dwie lalki.
13: Dwie lalki dwa. Dokładnie. Lalka 2.
14: Ostatnie starcie. Ostatnie starcie.
13: A Wokulski.
14: Cztery wesela i lalka.
13: Cztery pancerni i lalka.
14: Dzień dobry, witamy serdecznie. Albo lalka i pies. Rozkręcamy nowy dzień.
13: Dzień lalki. Marek Konrad. Hej.

0: I niech to będzie piękny dzień kończący się dla was ram pam pam. 12 minut po godzinie 7. To jest dzień dobry bardzo w Radiu Z.
1: Oby się dobrze działo.
2: Jak to mówią, środa minie, tydzień zginie.
1: Tak, tak. No środa to już mały piątek.
0: Mała niedziela, dokładnie.
1: Ta niedziela. Słuchajcie, tak. Wzruszająca historia z korku samochodowego pod Warszawą. No bo strażacy odebrali poród. Pani zaczęła rodzić stojąc w korku w Łomiankach.
0: To co, korek miał 9 miesięcy?
1: Prawie. Do akcji przyłączyła się przejeżdżająca akurat nieopodal karetka. Aha. No i dziecko przyszło na świat całe i zdrowe. Wspaniała historia.
0: Gratulujemy. Najważniejsze pytanie, ile punktów?
1: Punktów karnych?
0: Nie, no tych punktów w tej skali Abgar.
1: A to 10 na 10.
0: A to gratulujemy. 10
2: na 10. 10 na 10, czyli w sumie 20, to jeszcze 4 i straci prawo jazdy.
1: A to nie jest tak, że jak kobieta urodzi w samolocie, to dziecko lata za darmo do końca, to będzie mogło stać za darmo w korku do końca życia?
0: Świetna opcja.
1: Wow.

0: Prima Ballerina, to jest miłośniczka baleronu, rozumiem, tak? To materiał dla, na żonę idealną dla Bartka.
1: Zadzwoniłem ci.
0: Dziękuję bardzo.
2: Tam był żart, trzeba go poszukać.
1: Czekaj, zadzwonię jeszcze raz.
0: Nawet były dwa.
2: Słuchajcie, dzwonią słuchacze od rana, to dobry znak, ktoś nas słucha. 321-321-321, halo, dzień dobry.
3: Bogdan, z Berlina wracam, żony nie ma. Więc co mam być smutny? Dobrego dnia, radiozer.
0: Bogdan, nie cieszy się tak głośno.
2: Dziękujemy, pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy, dziękujemy.
2: Każdy z nas chciałby kiedyś o 7:30 wracać z Berlina.
0: Tak, zadzwonić tak do radia, żony nie ma, będzie dobrze.
2: Ale Bogdan, my mamy wszyscy żony i mamy lepiej od ciebie. Tak jest.
0: Tak.
4: Witam serdecznie, dzwonimy z kątów rybackich. Godzina 7:00, a my już mamy wiaderka grzybów.
2: O, a jest taka teoria, że na grzyby to rano. Ja tego nie rozumiem, dlaczego.
0: Bo one potem są pozbierane już, bo jak ludzie idą o 5:00.
2: Co nie, ja byłem o 12:00 i zebrałem też.
1: Nie, one o 13:00 idą spać.
0: Gdzie idą spać? Pod grzybki?
2: Pod mechą. O, dzwonimy.

0: Marcinku, dzień dobry. Marcin Zaborski. Bardzo lubimy, kiedy się pojawiasz w naszym studiu.
1: Pach, nie, nawet nie masz na kartce napisane, że to ja tutaj nie, przyszedłem. Nie. Czyli pamiętasz.
0: Dokładnie swoje imię. Mam wyryte w sercu.
2: W końcu ktoś ładnie ubrany.
0: Dokładnie. Tak. Pachnący, czysty, to lubimy.
2: Kto dzisiaj będzie twoim gościem?
1: Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
2: Ja mam takie pytanie, nie? A czym się zajmuje wiceminister? Bo minister zajmuje się tymi wszystkimi sprawami, nie? A wiceminister?
1: Tamtymi wszystkimi.
0: Czyli którymi?
3: Wice to nie jest taka matka, która zawsze siedzi z tyłu, ale wszystkim kieruje?
0: To jest taki trochę Jarosław Kaczyński MSWiA, prawda? Można
1: ale
0: powiedzieć.
1: Ale to ty chciałbyś być wice, czy jednak nie wice?
2: A kto ma klucze do Pawlacza?
1: No wiadomo.
3: A czemu Jarosław Kaczyński?
0: Jarosław Kaczyński jakby zawsze z tylnego fotela kierował. Tak. Miał swojego premiera, wybierał ludzi, którzy zostawali prezydentami. Tak, no właśnie, też było teraz.
1: Czyli wniosek, że wice jest najważniejszy.
0: Tak, czyli dzisiaj jest najważniejszy człowiek w Polsce.
3: Najważniejszy człowiek w Polsce dzisiaj.
1: Jak zawsze.
3: O 8:02. Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA, zaprasza redaktor. Przypomnij mi nazwisko.
0: Marcin Zaborski, jedyny wyjątkowy.
3: Żartowałem.
4: Radio Z i już. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
14: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
11: Po reklamie.
12: Punktualnie 7.30, środa 16 września, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
13: Nad Lubelszczyzną i Podkarpaciem latają w tej chwili myśliwce wojskowe. Zostały poderwane, bo Rosjanie przypuszczają atak na Ukrainę.
14: Wojskowe loty to tylko działania prewencyjne, uspokaja dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Chodzi o ochronę naszej granicy i terenów przygranicznych.
13: Amerykańska stała baza w Polsce to już kwestia najbliższych tygodni, ujawnia to szef resortu obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: Wszyscy członkowie rządu odpowiedzialni za bezpieczeństwo widzieli się w ostatnim tygodniu z przedstawicielami amerykańskimi, mówił to Kosiniak-Kamysz w Polsat News. Z kolei portal Money.pl zdradza, że baza w Polsce mogłaby powstać we Wrocławiu i Oleśnicy.
13: Amerykański prezydent uniknął impeachmentu. Nie zgodziła się na to Izba Reprezentantów. Donaldowi Trumpowi zarzucono, że używał policji imigracyjnej ICE i Straży Granicznej jako nieodpowiadającej przed nikim paramilitarnej siły policyjnej napadającej na ludzi. Dodatkowo miała ukrywać zabójstwa cywilów.
14: Będzie za to głosowanie nad szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem. Jeden z republikańskich kongresmenów chce, by odpowiedział on za to, że nielegalnie prowadzi wojnę z Iranem bez autoryzacji kongresu.
13: Nabierają pracę nad budową tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi, bo dotarły wszystkie elementy tarczy drążącej tak zwanego mechanicznego kryta. Będzie przebijać się przez grunt pod ziemią.
14: Mieszkańcy jednak boją się, że powtórzy się sytuacja z budowy innego tunelu. W momencie wiercenia zawaliła się jedna z kamienic, pod którą pracowała tarcza.
15: Pękanie ścian i też drżenie, bo budynki drżą. Zanim zaczęli wiercić, to my w naszym budynku już to odczuwaliśmy.
16: Ona ma możliwość drążenia w zmiennych warunkach gruntowych, czyli jest odpowiednia zarówno do gruntu, gruntów gliniastych, jak i do gruntów piaszczystych, nawodnionych, a zarówno z jednymi i z drugimi mamy do czynienia w Łodzi. Dodatkowo zapewnia stałe podparcie gruntu na czole tunelu, minimalizując osiadania na powierzchni terenu, także znacząco wpływając na bezpieczeństwo.
14: Odpowiada przedstawiciel wykonawcy prac Wojciech Nowak.
13: Dzięki budowie tego tunelu kolei dużych prędkości podróż z Łodzi do stolicy ma zająć niespełna godzina, a do Wrocławia i Poznania nieco ponad godzinę.
17: A nasi siatkarze jadą przez Sofię do Mediolanu po Mistrzostwa Europy. I na razie wszystko zgodnie z planem.
14: Marcin Powideł już teraz z wiadomościami sportowymi w Radio Z.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: 4 mecze, 4 zwycięstwa, ani jednego straconego seta. Nasi siatkarze idą przez fazę grupową Mistrzostwa Europy jak burza. Trener Nikola Grbić po ostatnim spotkaniu z Ukrainą ogólnie zespół docenił, ale wskazał także niedociągnięcia.
19: Jestem zadowolony. Pierwsze dwa seta. W trzecim zagrywka nie zrobiła to, co robiła pierwsze dwa seta. Tu musimy być lepsi, dużo skoncentrowani.
17: Polacy, którzy bronią tytułu, zagrają dziś w Sofii z wicemistrzem świata Bułgarią. Niezależnie od wyniku biało-czerwoni awansują do 1/8 finału z pierwszego miejsca w grupie. A pozycję lidera PKO Ekstraklasy utrzymał Górnik. Zabrzanie pokonali w zaległym meczu Koronę, zwyciężając w Kielcach 2-0.
5: Obawiałem się tego meczu, bo trudny teren, ale chłopacy naprawdę super taktycznie zagrali. Ten zespół idzie do przodu.
17: Nie szkoda tylko, że Górnik przepadł w kwalifikacjach do europejskich pucharów, za to w Lidze Europy Polskę reprezentują Jagiellonia i Lech. W pierwszej kolejce Jaga zagra dziś w Pireusie z Olympiakosem.
10: W końcu dotarliśmy do fazy grupowej Ligi Europy. Bardzo długo do tego dążyliśmy, wchodząc tu na stadion, czuć tą historię.
17: Mówił Taras Romanczuk. Lech zagra jutro w Londynie z Crystal Palace.
11: Ale że piloci się pojawiają? Tak, pan brzmiał jak pilot, prawda?
20: Alfa Jordel,
11: ten trener.
20: Jaka pogoda?
21: Ja to w ogóle bym zrobił taki program, że trener na przykład mówiłby po polsku, ale oni tak niewyraźnie mówią zawsze, że ja bym dawał lektora.
11: W pogodzie dzisiaj ładnie, ciepło, najcieplej na południu 25. Na północy 18.
18: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda. Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
20: To ja zapowiem piosenkę byle jak, a ty jako lektor poprawisz, dobra?
21: Bardzo proszę.
20: Kuban Mrozów Faust, zanim spadnie deszcz.
21: Zanim spadnie deszcz. A o 7.50, słuchajcie, bądźcie z nami, bo dzwonimy w sprawie... Znaczy, chcemy wam załatwić tańsze paliwo.
11: Czy chcemy? Załatwimy tańsze ceny paliwa.
21: Załatwimy.

broni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Ona, jej piękna fryzura. Cher, siup, siup, song. Za 21 minut będzie godzina 8. Kochani emeryci, teraz dla was ważna informacja. Marku, posłuchaj. Bo już się można umawiać do lekarza przez internet.
1: O!
0: Taką nowinką techniczną chwali się NFZ. Dla emerytów, rozumiecie? Internet?
1: No właśnie. No. Słuchajcie, senior i internet.
0: Tak, dokładnie.
1: Nie? Co tu się nie łączy? Na przykład moja babcia z nowinek technicznych zatrzymała się na pendrive'ie.
0: Aha.
1: I mówi na niego pendrak. Weź mi tutaj film na pendraku.
0: Weź
1: to mi jak ona ma się do lekarza przez internet umówić?
0: Ale nie neguj. Wymyślili. Jest... reforma jest.
1: Jak seniorka, babcia ma się umówić do lekarza przez internet na Boga?
2: Metodą na wnuczka.
3: Sponsorem audycji było Medso. Polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
15: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
14: Z PSB zawsze się da.
16: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
17: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
18: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
19: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Po reklamie.

0: say we, say I. Say we, say. Powiedz to teraz, powiedz to na głos, powiedz to, jak mam na imię?
1: Przepraszam. Bartek ja mam, a ty?
2: Ja Marek.
0: A ja Kamil.
2: Za 13:08.
3: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
2: O, załatwiamy, słuchajcie. Temat numer jeden to są drogie paliwa. Ja codziennie przejeżdżam na rowerze koło stacji benzynowej. No. Dzisiaj rano diesel 8,94.
0: Nie bywało.
2: Benzyna no. 7,88.
0: Wow. Będzie dycha, jak myślicie?
2: No, tak mówią.
1: Strzał nie. Dziesiątkę.
2: No, nie. Nie, bo rząd ma pomysł na tę ustawę, te podatki ale... od koncernów paliwowych, ale pan prezydent nie chce podpisać.
0: Czekaj. Rząd ma co? Dobra, moi drodzy. Dzwonimy do Orlenu, żeby załatwić niższe ceny paliw.
4: Dzień dobry, pan Jack Info, linia Orlen. Czy mogę pomóc?
5: Dzień dobry, Wojciech Fiedorczuk, Michał Kępa, jest pani na głośno mówiący.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: My dzwonimy w sprawie wysokich cen paliw, bo tutaj do, rozumiem, uwagi można wnieść do, akurat u pani. Czy można by było tutaj pani kilka uwag?
4: To znaczy? Słucham pana.
6: Wie państwo, no mamy kilka pomysłów, jak sprawić, żeby po prostu ludzie byli trochę mniej zdenerwowani z powodu tych cen paliw. No bo one są wysokie, ale myślę, że można to jakoś tak promocyjnie potraktować, jakoś tak PR-owo, żeby to nie wyglądało na to tak, że są takie wysokie, prawda?
4: Pana?
6: Wie państwo, no mamy kilka pomysłów, jak sprawić, żeby po prostu ludzie byli trochę mniej zdenerwowani z powodu tych cen paliw. No bo one są wysokie, ale myślę, że można to jakoś tak promocyjnie potraktować, jakoś tak PR-owo, żeby to nie wyglądało na to tak, że są takie wysokie, prawda? Wie pani, jak gdyby na przykład

0: jest jakieś wczorajsze tam za połowę ceny, mm-hmm. na przykład. Takie starsze, troszkę gorsze paliwo.
1: Rozumiem.
0: Rozwodnione troszkę bardziej. No to przecież nikt się nie obrazi. Nie każdy auto ma takie, że musi jakieś super paliwo mieć. Ja
2: myślę. Tak, batoniki, prawda? Ta waga się zmniejszyła, a cena taka sama, więc tutaj klient może w ogóle nie zauważyć tego. To też chyba korzystne by było.
1: Jeżeli państwo macie propozycję, tak jak wspomniałam, proszę przesłać nam taką informację, ile tylko pomysłów państwo macie na adres mailowy. Oczywiście przekażemy do Orlenu do rozpatrzenia, tak?
0: No to do dyrekcji trafi tam, żeby tego rodzaju pomysły jakieś...
1: Przekażemy.
0: No to
1: przekażemy
0: ważne.
1: Przekażemy dalej.
0: Bo ludzie się denerwują jednak...
1: Rozumiem. Dziękuję ślicznie. Spokojnego dnia. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy.
3: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
4: Załatwili.
5: No załatwili. Mi się najbardziej podobał pomysł ten z tym wczorajszym.
4: Tak, wczorajszym.
6: A dla mnie podawanie ceny połowy litra, to jest genialne.
4: Co tak ci dziwnie samochód jeździ? Tak zygzakiem, a bo on jest wczorajszy.
5: Wczorajszy.
4: Wczorajsze paliwo mu wlałem.
5: To trzeba się zsynchronizować z nim.
6: Za 10:08.

0: Okej, tu inny Maciej. Skoro Kamilek czuje się fantastycznie, to tobie Kamil, jak i całej ekipie Radia Z życzę fantastycznego dnia.
1: No, dziękuję. Pamiętajcie, jak Kamil czuje się dobrze, to wszystko będzie dobrze.
2: Przepraszam, ale to jest jakieś drugie dno, ta twoja myśl. Że co, że się często czuję źle, że jestem niemiły do słuchaczy, że jestem niemiły w stosunku do was, że mam muchy w nosie, tak?
1: Ale mocne słowa jak na ośmiolatka.
3: To drugie dno jest po to, żebyś nie był tak płytki.
2: Dzięki.
1: Nie, słuchacze zauważyli, że masz dobry dzień, Kamil. No, tak. Tylko się cieszę.
2: Zobaczyli, że masz dobry dzień, pierwszy od roku.
1: Kochani,
2: zapisz sobie w CV.
1: Już za chwilkę u nas wiadomości.
2: Miałem jeden dobry dzień w życiu.
1: Tak, 16 września, zapamiętajmy.
3: No i nie psuj tego!
1: 8:02, gość Radia Z. Dzisiaj Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA z Koalicji Obywatelskiej. Zapraszam, Marcin Zaborski. Radio Z i
4: już. W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
5: Jesień, 30 stopni, panie kochany.
6: Tak, ale to już jesień, już widać po liściach.
5: Ale dzisiaj pan jest letnio ubrany.
6: Bo na razie jest ciepło.
7: Całe szczęście, trzeba korzystać.
4: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Michał Wieliński, Radio Z.
8: Przemek Taranek, Radio Z.
9: Maciej Bąk, Radio Z.
4: Słuchaj już za chwilę.
10: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Włączamy niskie ceny.
18: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
19: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
1: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
19: Twoja definicja dobrego snu.
11: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
10: Po reklamie.
1: 8 za pasem, jest środa, 16 września. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
16: Awaria na kolei w Katowicach. Pociągi odwoływane i opóźnione.
4: Dym i pożary w Kijowie, alert RCB w Lubelskim, Podkarpackim. Mamy najnowsze informacje.
16: Gościem Radia Z jest wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek.
1: Ósma.
16: O poranku kłopoty pasażerów na kolei. W Katowicach jest awaria sterowania ruchem.
4: Autobusy zastępcze kursują do Chorzowa i Ligoty. Część pociągów została odwołana, inne mają spore opóźnienia.
20: Rosja znów zaatakowała blisko polskiej granicy. Poranny alert RCB we wschodnich województwach został już odwołany.
21: Wiadomo jednak, że rosyjski atak był zmasowany. Drony i pociski uderzały w zachodnią Ukrainę, ale i Kijów. Reporter Radia Z Marcin Friedrich już z nami śledzi doniesienia ukraińskich mediów. Co jeszcze wiemy, Marcinie, o tym ataku?
22: Ukraińska Prawda donosi na razie o pożarze budynku magazynowego w Kijowie, który stanął w ogniu po uderzeniu odrzutowego drona. Jedna osoba została ranna. Bezzałogowce miano też zaobserwować nad obwodem wołyńskim, czyli przy granicy z Polską. W powietrzu znalazły się więc nasze myśliwce, a stacje radarowe postawiono w stan gotowości. Alert RCB wysłano do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego.
21: Poprzedni atak blisko polskiej granicy był o świcie w niedzielę. Dwa rosyjskie drony uderzyły tuż przy przejściu granicznym w Dorohusku.
20: Po ostatniej serii różnego rodzaju rosyjskich ataków i aktów sabotażu Europa musi wzmocnić presję na Moskwę, ale także lepiej chronić się przed atakami hybrydowymi. Nad specjalną rezolucją w tej sprawie będzie dziś głosować Parlament Europejski.
21: Rezolucja już wprost mówi nie tylko o wojnie hybrydowej, ale o aktach terroryzmu państwowego. Ma też powstać publiczna czarna lista wszystkich rosyjskich ataków.
20: W Strasburgu z bliska przygląda się temu reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyna, to jaka jest ta odpowiedź Unii Europejskiej na hybrydowe ataki Rosji?
23: Szefowa unijnej dyplomacji opowiedziała się za ograniczeniem możliwości przemieszczania się rosyjskich dyplomatów po Europie. To znany postulat polskiego rządu, który Kaja Kallas powtórzyła i chce też wrócić do pomysłu całkowitego banu wizowego dla Rosjan. Skoro Rosja bardziej ryzykuje, Unia musi narzucić jej wyższy koszt. Takie decyzje mogłyby ograniczyć możliwości rosyjskich sabotażystów w Europie. Strasburg, Grażyna Wiatr, Radio Z.
21: W rezolucji Parlamentu Europejskiego jest też duży nacisk na walkę z dezinformacją i rosyjską propagandą, która dzięki sztucznej inteligencji rozprzestrzenia się coraz szybciej.
20: 7:58 to czas gościa Radia Z. Zapraszam, Marcin Zaborski.
24: A razem z nami Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Koalicja Obywatelska. Kłaniam się, dzień dobry, panie ministrze.
25: Dzień dobry, no panie redaktorze, dzień dobry panie.
24: Krótka piłka, jak zawsze u nas na początek, z konkretnym pytaniem. Czy rząd powinien lepiej przeszkolić Polaków na wypadek zagrożenia, tak czy nie?
25: Robimy to, tak. To działanie jest potrzebne i robimy to.
24: No to sprawdźmy, co o tym myślą nasi słuchacze i czy to widzą. Sonda na radioz.pl już działa, można głosować. No, Rosja eskaluje, nie możemy wykluczyć tego niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium. Tak mówi premier Tusk. Jak duże jest ryzyko, że Rosjanie zaatakują przejścia graniczne z Ukrainą, ale po polskiej stronie granicy?
25: Rosjanie zaatakowali przejście graniczne ukraińskie z Ukrainą w Mołdawii i w Rumunii, a w ostatnie w sobotę na niedzielę zaatakowali bardzo blisko przejść granicznych po stronie ukraińskiej oczywiście. No i to zagrożenie istnieje. Nie, dlatego, że...
24: I mogą zaatakować po polskiej stronie?
25: Jadąc tu do państwa, mieliśmy ewakuację kilkadziesiąt minut temu przejścia granicznego, przejść granicznych z Ukrainą, dlatego, że trwał, o czym państwo informowaliście, zmasowany atak rosyjski na Ukrainę i było zagrożenie, że część tego napadu powietrznego dotrze, środków napadu powietrznego dotrze do w pobliże przejść granicznych, więc to...
24: To które przejście ewakuowaliśmy z tego powodu dziś rano?
25: Zawieszona była działalność i rozpoczęta ewakuacja przejścia w Dorohusku, ale już w tej chwili ono normalnie funkcjonuje. Natomiast pokazuje to jako ten przykład, żeby był cały obraz sytuacji. No w tej chwili Rosjanie zdecydowali się na ten terroryzm państwowy, o którym mogliśmy usłyszeć w tym projekcie rezolucji Parlamentu Europejskiego i oczywiście wszyscy w ramach całej Europy powinniśmy zareagować na to. Europa doskonale rozumie tą sytuację.
24: No my reagujemy, jak słyszę, i wzmacniamy nasze przejścia graniczne w Dorohusku, właśnie w Medyce i Korczowej. Na czym to wzmacnianie tych przejść polega?
25: Jeszcze słowo tylko na temat tej rezolucji. Zaatakowana została lokomotywa pociągu relacji Kijów-Warszawa i w Europie wszyscy doskonale rozumieją tę sytuację, bo tymi pociągami jeździli przecież, docierali do Kijowa. To jest dobry
24: moment. Rosjanie chcą przestraszyć polityków europejskich, którzy do tej pory odwiedzali Kijów właśnie na przykład za pośrednictwem pociągów?
25: Od samego początku do tej pełnoskalowej wojny Rosjanie prowadzą agresywną politykę w stosunku do państw, które wspierają Ukrainę, by zniechęcić społeczeństwa, wystraszyć, zniechęcić się do wspierania Ukrainy. Teraz weszli na kolejny szczebel. Atakują przejścia graniczne i atakują środki transportu, pociągi.
24: To jest sygnał do europejskich polityków, to był pana zdaniem?
25: On jest od, jak powiadam, od wielu już lat prowadzony. Teraz wszedł na wyższy poziom terroryzmu państwowego i w związku z tym musimy działać.
24: My przygotowujemy. To pytanie, jak to wzmacnianie przejść granicznych w takim razie wygląda?
25: My przygotowujemy przede wszystkim, przygotowaliśmy ochronę samych funkcjonariuszy, którzy pracują w tych przejściach, żeby byli zabezpieczeni i sposób ewakuacji nie tylko funkcjonariuszy, ale podróżnych.
24: Ale powstają tam, jak słyszę, posterunki obserwacyjno-strażnicze dla Straży Granicznej. To jakiego zagrożenia spodziewamy się, skoro coś takiego robimy?
25: Nie, przede wszystkim zwiększyliśmy tam, wzmocniliśmy nasze możliwości zabezpieczenia funkcjonariuszy i podróżnych, ukrycia się po prostu i to zostało zrobione. Wprowadziliśmy taką organizację przejścia granicznego, by na czas tego zagrożenia jak najmniej środków transportu, które mogłyby zwiększyć szkody w wyniku takiego napadu, pozostawało w przejściu. Dla tych przejść to jest infrastruktura krytyczna. Przypominam, że myśmy to przejście graniczne uznali za infrastrukturę krytyczną dopiero ze 2 lata temu. Opracowane są plany ochrony i w związku z tym my nie budujemy tego w tej chwili, tylko te plany ochrony powstawały już wiele miesięcy temu. Teraz wzmacniamy to, wiedząc, jakiego rodzaju zagrożenie nam powodują Rosjanie.
24: No to spójrzmy na to zagrożenie w głębi kraju. Jak wygląda dzisiaj pilnowanie naszej kolei? Jak strzeżemy torów, jak strzeżemy dworców?
25: Chcę przypomnieć, że w Polsce mamy 4-stopniową skalę, jeżeli chodzi o zagrożenia terrorystyczne. Te akty dywersji, sabotażu i na terenie całego kraju już od ponad 3 lat mamy 2 stopień wysoki zagrożenia. Natomiast na obiektach, na trasach kolejowych 3 w związku z tą próbą wysadzenia pociągu. I Straż Ochrony Kolei, która jest powołana przez spółki kolejowe, przez PLK, Polskie Linie Kolejowe do ochrony szlaków kolejowych, jest wspierana przez Policję i Wojsko Polskie.
24: Na dworcu zachodnim w Warszawie widziałem patrol policjantów i żołnierzy z długą bronią. To już na wielu dzisiaj polskich dworcach tak to wygląda?
25: Powiedzmy sobie tak, liniach, całych liniach, nie. Przede wszystkim liniach kolejowych. Dworce zawsze były chronione dobrze. Trudniej jest zapewnić bardzo dobrą ochronę całych tysięcy linii kolejowych i w tym zakresie wspieramy Straż Ochrony Kolei, ale proszę pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o infrastrukturę krytyczną, ona ma zabezpieczenia technologiczne, techniczne, to systemy bezpieczeństwa, które są na kolei, więc te patrole i wsparcie policji, wojska to jest jeden z elementów tej ochrony już przez samych funkcjonariuszy wybranych elementów infrastruktury kolejowej.
24: Panie ministrze, to o tym za chwilę jeszcze w internecie porozmawiamy, ale zanim to pytanie o co tu i teraz się dzieje w Warszawie. Czy może pan dzisiaj wykluczyć wariant siłowy w Trybunale Konstytucyjnym?
25: Ja nie będę spekulował na temat rozwoju sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, powiedzmy sobie jasno.
24: Ja nie chcę, żeby pan spekulował. Ja pytam pana jako wiceszefa MSWiA, czy policja może być użyta do interwencji w Trybunale Konstytucyjnym?
25: Jeżeli chodzi o rozwój zdarzeń w Trybunale Konstytucyjnym, to przypomnijmy sobie, że wybrani sędziowie nie są dopuszczani do wykonywania mandatu sędziego zgodnie z Konstytucją.
24: Ale to policja będzie decydować, kto jest sędzią Trybunału, a kto nie?
25: Chcę powiedzieć, że są niedopuszczani w wyniku postawy czy działalności prezydenta Rzeczpospolitej i prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent nie wykonuje swojej ustawowego obowiązku i też no, nie wykonuje ustawowego obowiązku, a prezes Trybunału Konstytucyjnego nie dopuszcza tych sędziów, którzy złożyli ślubowanie w innej formie, ale złożyli ślubowanie.
24: No i pytanie, co dalej? Czy żeby podjąć decyzję o interwencji policji w Trybunale Konstytucyjnym, minister spraw wewnętrznych potrzebuje decyzji sądu albo wniosku prokuratury?
25: Mamy z całą pewnością w tej chwili taką sytuację, że wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego będą w najbliższym czasie stanowili większość Trybunału Konstytucyjnego. W związku z tym prezes Trybunału Konstytucyjnego będzie w mniejszości, będzie uniemożliwiał wykonywanie pracy Trybunału Konstytucyjnego i większości sędziów.
24: Poczekajmy. Nie wiemy, czy prezydent przyjmie ślubowanie od pana ministra Berka, wybranego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
25: Z punktu widzenia prawa jest tak, że prezydent ma obowiązek ustawowy przyjęcia tego ślubowania. Jeżeli tego nie robi, to znaczy, że świadomie uniemożliwia podjęcie wykonywania mandatu sędziego tym osobom, czyli w sposób rażący łamie konstytucję, ale to nie oznacza, że zamyka zupełnie drogę podjęcia wykonywania mandatu.
24: Słyszy pan Przemysława Czarnka chociażby w tym studiu, który mówi, cała Polska gotuje się do tego, żeby przyjechać natychmiast do Warszawy i zablokować ulice miasta. Będą to naprawdę gigantyczne manifestacje, jeśli tylko ta władza podniesie siłowo rękę na Trybunał Konstytucyjny, mówi Czarnek. Czy
25: doprowadzili do upartyjnienia i de facto zaprzestania normalnego działania Trybunału Konstytucyjnego i mówią, że to jest praworządność i że będą bronić tego stanu. Powiedzmy sobie jasno, będą bronić swoich interesów, które reprezentuje prezes Trybunału, Neotrybunału, pan Święczkowski, tak jak wszędzie próbują chronić resztki swoich wpływów w instytucjach państwowych, które służyły tylko im.
24: Biegniemy dalej, panie ministrze, zanim dalszy ciąg naszej rozmowy w sieci, to jeszcze trzy krótkie pytania, krótka piłka z na radiowym boisku. Budowa nowych schronów w Polsce idzie za wolno, tak czy nie?
25: Idzie, przebywa tych obiektów ochronnych dużo i robimy wszystko, żeby przebiegało to jeszcze sprawniej.
24: Policja powinna wyprowadzić posłankę PiSu okupującą Akademię Wymiaru Sprawiedliwości.
25: W środku budynku tej szkoły wyższej obowiązki wykonuje Straż Więzienna. Posłanka z całą pewnością nie wykonuje tam interwencji poselskiej, blokuje funkcjonowanie instytucji.
24: Polityczna saga z Szymonem Hołownią irytuje koalicjantów. Uśmiech na twarzy pana ministra. A odpowiedź brzmi, tak czy nie?
25: To jest polityka tych dwóch w tej chwili klubów koalicyjnych. No, mogłoby to wyglądać lepiej, ale wygląda tak, jak wygląda.
24: A jak wyglądają wyniki naszej sądy? Pytaliśmy, czy rząd powinien lepiej przeszkolić Polaków na wypadek zagrożenia. 77% odpowiedzi tak, 23% nie. To wszystko na radioz.pl i tam też dalszy ciąg naszej rozmowy.
20: Zagrożenie istnieje. Kilkadziesiąt minut temu była ewakuacja przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku. Teraz funkcjonuje już normalnie, informuje w Radiu Z wiceminister spraw wewnętrznych.
21: Już wiele miesięcy temu przygotowaliśmy ochronę wszystkich funkcjonariuszy na przejściach i sposób ewakuacji także podróżnych. Zabezpieczyliśmy miejsca ukrycia, przyznaje Czesław Mroczek.
20: Pilnowanie kolei i dworców? Dworce zawsze były chronione dobrze. Trudniej jest zapewnić dobrą ochronę całych linii kolejowych. Wspieramy Straż Ochrony Kolei, są patrole policji i wojska, odpowiada polityk Koalicji Obywatelskiej.
21: Interwencja policji w Trybunale Konstytucyjnym.
20: Sędziowie są niedopuszczani do pracy w wyniku działania prezydenta. Prezydent nie wykonuje swojego obowiązku, nie odpowiada wiceminister Mroczek.
21: Teraz rozmowa toczy się na kanałach Radio Z w internecie.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radio Z.
2: Dzień dobry, kochani słuchacze, to znowu my.
1: Serwus. Tęskniliście? Las rąk.
2: Dokładnie. No, chociaż moglibyście udawać, naprawdę.
1: No ale co, dzieciaki już w szkole, kanapka i do roboty.
2: Z górki.

0: głosem śpiewa "Ściągnij ze mnie ubranie".
1: Nie wstydź się, ona śpiewa.
0: Tak, jasne.
1: Don't be so shy.
0: A, don't be so shy.
1: Take off your clothes.
0: Czyli ściągnij tę piżamę i ją wybierz, bo jak cię zabierze pogotowie, to będzie wstyd potem przed ratownikami.
1: I wyrzuć ją, bo już kolana są całe wypchane.
0: 8:20. Awantura jest, słuchajcie, w AWS-ie mówiliśmy o tym.
1: Nie ma, jakie AWS-ie? Nie ma AWS-u. Tam Marian Krzaklewski to był.
0: AWS, kiedy... nie ten AWS. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości.
1: O, to drugi AWS.
0: Tak, drugi AWS. Tam rektor został odwołany przez ministra sprawiedliwości.
1: Przecież ja widziałem tego człowieka. Przecież to jest jeszcze dziecko.
0: Tak, ale PiS protestuje, słuchajcie. I tam wczoraj do siedziby AWS-u chciał wejść jeden poseł, pan Matecki. Policja go ściągała z płotu.
2: Nie ma pan prawa mnie ruszać. Jak się nabije, to będzie moja sprawa.
1: No, jak się nabije, to moja sprawa.
0: Płot miał kolce takie właśnie.
1: No tak, no, ale nabije.
0: Nabije.
1: Na płot. Jak się nabije, kto będzie później spodnie cerował?
2: Jak się nabije, to będzie moja sprawa.
1: No dobrze, ale to... A jak pan będzie potem siedział?
2: Moja sprawa! Jak się nabije!
1: Ja bym się nie nabijał.

0: John Jett, I love rock and roll. Telefony dzwonią od samego rana w różnych sprawach. 321-321-321. Dzień dobry, witamy.
1: No witam panowie. A ja chciałem złożyć życzenia mojej żonie, z którą już jestem 20 lat. Dzisiaj mamy 20. rocznicę ślubu. Pozdrawiam cię, Magda.
0: Magda, my też cię pozdrawiamy.
2: Panie, ale dziękujemy. Ale słuchasz, miał bardzo młody głos. Jak na 20-letnie małżeństwo, to chyba wzięli ślub w przedszkolu.
0: Może tak być. Wiesz, miłość na całe życie. Ona mu kanapki przynosiła.
2: Zjadała kożuch z zupy mlecznej.
0: I dawała mu swoje papcie na zmianę.
2: Szapkę z grzybkiem. No, ale on miał truskawką i się zamienili.
0: Za chwilkę 8:30 będą wiadomości w Radiu Zet.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Po reklamie.
6: Paula i Krzysztof, Krzysztof i Paula w naszym studiu. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Dobry.
6: Teraz będą wiadomości w Radiu Z. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie.
8: Była kolejna ewakuacja przejścia granicznego w Dorohusku. Ujawnia to w Radiu Z wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Ta ewakuacja już się zakończyła. Straż Graniczna wróciła też do pracy.
9: Ewakuacja miała związek ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Według wiceministra Mroczka Rosjanie zdecydowali się na terroryzm państwowy.
10: Od samego początku tej pełnoskalowej wojny Rosjanie prowadzą agresywną politykę w stosunku do państw, które wspierają Ukrainę, by wystraszyć, zniechęcić. Teraz weszli na kolejny szczebel. Atakują przejścia graniczne i atakują środki transportu, pociągi.
9: Przejścia graniczne są w Polsce infrastrukturą krytyczną, to znaczy, że są pod szczególną ochroną.
8: Kolejny dron znaleziony, tym razem na północy w Niemczech, niedaleko bazy lotniczej niemieckiej armii w Wunstorf.
9: Nie wiadomo, skąd pochodził bezzałogowiec, rozbił się na terenie niezamieszkanym, donosi dziennik Bild. Nie ma żadnego zagrożenia dla ludzi. Dronem zajmują się służby.
8: Katastrofa helikoptera w Los Angeles, należą do stacji telewizyjnej NBC4.
9: Co najmniej 3 osoby zginęły, jedna została ciężko ranna. Maszyna rozbiła się w dzielnicy Chatsworth, skąd ekipa stacji relacjonowała wypadek miejskiego autobusu.
8: Zapowiada się bardzo ciepła jesień, tak wynika z najnowszej długoterminowej prognozy IMGW.
9: To efekt globalnego ocieplenia i napływu mas powietrza znad Afryki, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ale może też dochodzić do niebezpiecznych zjawisk.
11: Gdybyśmy sobie wyobrazili napływ ciepłego powietrza powyżej 20 stopni albo blisko 30 stopni, które by wiało przez najbliższe 3-4 dni, to ta taka atmosferyczna suszarka na pewno w wielu miejscach w lasach by znowu podniosła zagrożenie pożarowe.
8: Z zapowiedzi synoptyków można wywnioskować, że zima może okazać się w tym roku bardziej deszczowa niż przed rokiem.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Czyli będzie cieplej, tak?
13: No tak, ciepło jesień.
6: Oj, to jest dobra informacja.
13: Ciepło. Dzisiaj w ogóle jak fajnie, słuchajcie, 25-26 stopni na południu i w centrum. Mnóstwo słońca, deszcz przelotny na północy, więcej deszczu takiego z prawdziwego zdarzenia z burzą włącznie na zachodzie. Ale nawet tam powyżej 20 stopni.
6: Mhm.
13: No.
14: Letnia burza w zimę.
6: Jeszcze jaka zima? Jeszcze nie zima. Jeszcze lato trwa.
12: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
6: No jeszcze o zimie, a
13: tydzień
6: teraz,
13: tak, jeszcze do jesieni.
6: Nie, więcej jeszcze.
14: A kaloryfery u was grzeją już?
6: Jeszcze nie, jak, o czym wy mówicie? Lato trwa.
13: Ja wczoraj sprawdzałem, zimny.
6: Przestańcie, lato.
14: Ale sprawdzałem, no.

0: Imagine Dragons, Bad Liar. To jest Radio Z, o poranku nas można dzwonić. To wy ten program współtworzycie. Czujcie się autorami tego sukcesu.
1: 321, dzień dobry.
2: Cześć, mam takie pytanie. Czy będzie jakiś konkurs dla kierowców Sektrana, czy tylko po południe?
1: No, mamy taką promocję, że jak pani zajedzie na stację, to na hasło Radio Z może pani diesla zatankować po 8,94, a benzynę po 7,88 dzisiaj.
3: Mamy też taką promocję, że jak pani zatankuje 10 litrów, to drugie 10 litrów dostanie pani dokładnie w tej samej cenie.
0: Tak. Jak pani kupi 1000 litrów, to obiad będzie gratis.
1: Przy A4 na przykład.
0: Przy A4, tak. Tak, jest coś takiego.
1: Także takie mamy dzisiaj oferty dla kierowców. A póki co za 20...
3: No, nie.
1: Póki co za 29, kochani ty kierowcy, przytulamy was, my też tankujemy.
0: Dokładnie. My też płaczemy przy dystrybutorze.
3: No, proszę sobie się powołać.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Słuchaj, Marian.
14: No?
13: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
14: Ta.
13: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
13: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Miau.
20: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
22: Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Dajesz, Kamilek. Bardzo ładnie.
1: Klaskałem gdzieś u Rubika, to wiem.
0: Każdy wcześniej czy później będzie klaskał u Rubika.
1: Ale naprawdę kiedyś to zrobiłem. Był w programie Piotr Rubik, zacząłem klaskać. Mówię, a zobacz, czy dobrze. Nie spodobało
0: mi
1: się.
0: No bo raz
1: to,
0: było,
1: wiesz?
0: Źle, ja pamiętam, widziałem ten program.
1: Nie spodobało się, wszystko zobraził się.
0: Niestety. Słuchajcie, ominęliśmy bardzo ważny temat.
1: Tak.
0: Dożynki prezydenckie.
1: Ojoj.
0: Nie mówiliśmy jeszcze o tym, a na Podkarpaciu odbyły się coroczne dożynki prezydenckie. I w pewnym momencie jeden z tancerzy w stroju ludowym porwał pierwszą damę do tańca.
1: Ty chyba żartujesz.
0: Podszedł, powiedział, czy mogę panią prosić, panią Martę Nawrocką, i wywijał normalnie na parkiecie tam na scenie.
1: Czy pan prezydent wziął go na ustawkę?
0: No nie wiem właśnie. No.
2: Nie, ale mi się wydaje, że służby sprawdzają, czy tancerz ma kawalerkę. Znaczy, w sensie, czy jest kawalerem. To.

0: Uwaga, moi drodzy, bo dzisiaj każdy, tak jak ja, może mieć dobry dzień. Naprawdę, to się może wydarzyć. Bo dzisiaj do wygrania 600 tysięcy złotych w Radiu Z.
1: Bang!
2: Grajcie, kochani, SMS-ami. Wystarczy wysłać SMS o treści Radio Z pod 7353 za 369 z VAT.
0: Bartek, powiedz o milionie.
1: Bang, bang!
0: Bartek, powiedz o milionie.
1: A bo pod koniec września, czyli to już zleci zaraz.
0: No,
1: pod koniec września będzie do wygrania milion.
2: A słuchajcie, super ekstra bonus, bo teraz wam za jednego SMS-a. Ile nabijemy, panie Matecki? Panie Matecki, pan... Ile?
3: Moja sprawa, jak się nabije!
0: Nie.
2: Ale my tu nabijamy super premię i jest za jednego SMS-a 6600 nabijamy.
3: Moja sprawa, jak się nabije!
0: Każdemu się nabije tyle samo. Jak każdy wyśle SMS-a jednego, to teraz się nabije 6600 SMS-ów.
2: Właśnie, tak. Korzystajcie, kochani. Czyli tak, 600 tysięcy dzisiaj i pod koniec września milion złotych. Hasło?
0: Radio Z.
2: Numer?
0: 7353.
2: Dziękuję.
4: Radio Z i już.
5: Lubię to w Radiu Z.
6: Lubię to, serio.
5: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę.

0: spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
1: A już jutro w Radiu Z i w naszym wirtualnym studiu na TikToku Girls, czyli Girls Band stworzony przez Julkę Żugaj. Bądźcie z nami.
0: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
2: Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
10: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
11: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
12: To będzie dla mnie zaszczyt.
13: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: I jak się sprawdził nowy Changan?
16: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
17: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 km. WLTP cykl mieszany.
18: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
19: Jak tak, to Allegro.
20: To twój

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Po reklamie.
6: To już prawie dziewiąta, jest środa, 16 września. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
7: Wiceszef MSWiA ujawnia w Radiu Z. Była ewakuacja przejścia granicznego w Dorohusku.
8: Kłopoty pasażerów kolei, awaria w Katowicach. Opóźnienia potrwają kilka godzin.
7: Serial Lalka już dostępny w streamingu. Reżyser tłumaczy, skąd kontrowersje.
6: 9.
7: O poranku była ewakuacja przejścia granicznego w Dorohusku. Ujawnia to w Radiu Z wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
8: Akcja miała związek z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Obsługa tego punktu już wróciła do pracy. A Marcin Zaborski po rozmowie z wiceministrem Mroczkiem. Tak, Marcinie, co robimy, żeby zabezpieczyć naszą granicę?
9: No, minister tłumaczył, że przygotowaliśmy ochronę samych funkcjonariuszy, którzy pracują przy przejściach, żeby byli zabezpieczeni, oraz opracowaliśmy sposób ewakuacji, gdy pojawia się zagrożenie. Bo przejścia graniczne to infrastruktura krytyczna. Rosjanie zaatakowali niedawno przejścia w Mołdawii i Rumunii, a kilka dni temu zaatakowali też tuż obok Polski, bardzo blisko przejść granicznych po stronie ukraińskiej. Zagrożenie wciąż istnieje.
10: Wzmocniliśmy nasze możliwości zabezpieczenia funkcjonariuszy i podróżnych, ukrycia się po prostu. Prowadziliśmy taką organizację przejścia granicznego, by na czas tego zagrożenia jak najmniej środków transportu, które mogłyby zwiększyć szkody w wyniku takiego napadu, pozostawało w przejściu.
9: A dziś rano, gdy trwał zmasowany atak rosyjski na Ukrainę, było zagrożenie, że część napadu powietrznego dotrze w pobliże przejść.
8: Wojsko wzmocniło też ochronę posterunku na przejściu granicznym w Dorohusku. W nocy dostarczyło specjalne elementy do schronienia.
7: Jeszcze nawet kilka godzin mogą potrwać utrudnienia dla pasażerów kolei. W rejonie stacji Katowice jest awaria urządzeń sterowania ruchem. Pociągi są przez to opóźnione, a niektóre odwoływane.
8: Jak mogliście usłyszeć w Radiu Z, są autobusy zastępcze, kursują od Ligoty i przystanku Chorzów-Batory. Służby pracują nad usunięciem tej awarii.
7: Podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych, podejście drugie. Projekt przyjął już rząd, pojutrze głosowanie w Sejmie.
8: Rząd liczy, że tym razem prezydent nie zawetuje ustawy i obiecuje, że jeśli Karol Nawrocki ją podpisze, wróci tarcza CPN. Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
11: To jest w zasadzie dokładnie taka sama ustawa, jaka została zablokowana przez pana prezydenta. Skutkiem tej blokady jest to, że te zyski po prostu nie wpłynęły do budżetu i nie mogły zostać przeznaczone na przedłużenie projektu CPN, ceny paliw niżej.
8: Rząd wylicza, że Orlen w pierwszym półroczu zarobił na czysto prawie 16 miliardów złotych i te nadzwyczajne zyski powinny być opodatkowane.
7: Orlen na razie szuka alternatywnych źródeł ropy. Jak wiecie z Radia Z, Arabia Saudyjska anulowała dostawy do Europy po ataku na kluczowy ropociąg prowadzący do portów na Morzu Czerwonym.
8: Tymczasem wstrzymanie dostaw gazu skroplonego z Kataru nie zagraża zaopatrzeniu polskiego rynku. Orlen uspokaja i tłumaczy, że korzysta z dostaw błękitnego paliwa także z innych państw.
7: Od mniej więcej 3 minut można już oglądać Lalkę na Netflixie. To serialowa odsłona w reżyserii Pawła Maślony.
8: Ta produkcja od początku budzi kontrowersje, bo nie jest klasyczną ekranizacją powieści Bolesława Prusa. To, jak przyznają twórcy, szalona i różnorodna interpretacja z elementami romansu, dramatu, ale też kryminału, thrillera, groteski, no i czarnego humoru. Mamy do zaoferowania dobrą, poruszającą historię, która wchodzi w dialog ze słynnym dziełem, mówi Radiu Z reżyser.
12: Taki dialog, który ja na miejscu Bolesława Prusa sam chciałbym zobaczyć. No, chciałbym, żeby inni twórcy tak się odnosili do jakiegokolwiek mojego utworu i chcieli z nim dyskutować, chcieli tworzyć jakieś jego rozszerzenia, reinterpretacje, no i po prostu poszerzać ten dyskurs wokół powieści, wokół tych archetypów i symboli, które są w powieści Prusa.
8: W tym 6-odcinkowym serialu główne role grają Tomasz Szuchart i Sandra Drzymalska.
7: Po zwycięstwie nad Ukrainą polscy siatkarze są już pewni awansu do 1/8 finału Mistrzostw Europy i to z pierwszego miejsca w tabeli.
8: No dzisiaj na zakończenie fazy grupowej biało-czerwoni zmierzą się ze współgospodarzem turnieju, reprezentacją Bułgarii.
7: Mecze biało-czerwonych w Sofii śledzimy uważnie z Marcinem Powidłem z redakcji sportowej Radia Z.
13: Zgadza się.
7: Jak stoją akcje naszej drużyny przed tym spotkaniem?
13: O, wysoko, Polska będzie dziś faworytem. Biało-czerwoni idą przez turniej jak burza. 4 mecze, komplet punktów, ale Bułgarzy to aktualni wicemistrzowie świata, a do tego wspierać ich będą żywiołowi i głośni kibice. Polsce, przestrzega rozgrywający naszej kadry Marcin Komenda.
14: Spodziewam się trudnego starcia. Myślę, że siła Bułgarii jest bardzo podobna jak Ukrainy, czyli mocna zagrywka, ryzyko w ataku, więc tego trzeba się spodziewać. Natomiast my mamy swoje atuty i myślę, że będziemy próbowali je pokazać.
13: A jest ich sporo, co widać w każdym kolejnym spotkaniu. Polacy jako jedyni spośród 24 zespołów nie stracili nawet seta.
8: A mecz z Bułgarią dzisiaj o 18:00.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
16: Ładnie będzie w Katowicach, w Krakowie najcieplej dzisiaj 26 stopni, najchłodniej w Koszalinie 18-19. Mhm. W Mielnie też chłodno dzisiaj.
17: Mhm. A w Choroszczy?
16: A w Choroszczy dzisiaj 21 stopni.
18: A w Kutnie?
16: A w Kutnie jest tak pięknie, że aż... Jak było w piosence? Nie.
17: Kazika, że brzydko.
16: Ale prawda. Nie, ładnie jest właśnie.
17: Super.
16: 24
17: chyba. Śpiewał, że Wyszków tonie.
18: Ja już wszystko wiem o pogodzie.
16: Tak, dziękujemy.
17: Dziękuję. Dzień dobry.
18: Hej, hej.
15: Sponsorem programu było raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. Raz23drukuj.pl.

0: Pink w Radiu Z, 15 minut po 9. Witamy raz jeszcze Ewelinę Żurbecz.
1: Bonjour, miło was po drugiej stronie gościć. Zapytałam dzisiaj rano czata, co z tą środą, słuchaj.
0: Tak.
1: I twierdzi, że w środę to już człowiek może być odrobinę zmęczony pracą i rekomenduje odpoczynek na dzień dobry.
0: Mój się pomylił, bo też tak mi powiedział, a już byłem zmęczony w poniedziałek, wiesz?

0: Tak, no, w Radiu Z Ocean Drive fantastycznie się przy tym prowadzi. Nie dajcie się tam w korkach.
1: Bo dzisiaj, uwaga, w rządze pieniądza Radia Z czeka na was aż 600 tysięcy złotych wystarczy uwierzyć.
2: No właśnie, nie wierzę w to, absolutnie w to nie wierzę. Ja nigdy nic nie wygrałam. Nigdy. Także no jestem przeszczęśliwa, naprawdę, bo ostatnio los się do mnie absolutnie nie uśmiechał, więc bardzo szczęśliwa.
0: Chcecie mieć tak dobrze jak Bożenka? Grajcie. Radio Z pod 7353 za 3,69 W to wystarczy. Dzisiaj naprawdę piękne kwoty, 60 tysięcy, 600 tysięcy, a to wciąż nie wszystko.
1: Bo od teraz tylko do 10 z Eweliną uznaliśmy, że pomnożymy każdego tak waszego SMS-a 5000 razy. Radio Z pod 7353.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało,
5: żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: Że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
19: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
20: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny!
23: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: lub śniadania na kolację.
4: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Wy już pewnie w tak zwanej robocie, a my specjalnie dla was z informacją, która mamy nadzieję spowoduje uśmiech na waszych twarzach. Tu Radio Z, no i przenosimy się do Zakliczyna w Małopolsce.
1: Małopolska.
0: Tam 78-latka próbowała zaparkować, ale przy okazji uszkodziła 6 samochodów i 12 słupków. Pytanie do ciebie, Ewelina. Czy dasz radę to przebić?
1: No mam jeszcze trochę czasu, słuchaj. Challenge accepted. Radio Z i już.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego. Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: Co podziękować?
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Co calling w Radiu Z, aby macie ostatnie 12 minut, aby mnożyć swoje szanse na 600 tysięcy złotych dzisiaj w Radiu Z.
1: Tylko do 10. Mnożymy je 9 tysięcy razy. Radio Z pod 7353.

0: końcu Alan Walker. Barcelona w Radiu Z, ale z Barcelony wracamy w piękne polskie Tatry. Podobno takiego rekordu jeszcze nie było, jeśli chodzi o frekwencję.
1: Zapraszamy, o tym opowiemy wam w wiadomościach Radia Z punktualnie o godzinie 10. Nie zabraknie też aktualnej prognozy pogody.

0: Niektóre sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
1: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
2: Zadzwonimy,
3: pogadamy
1: i zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz,
0: jest pan, pani na głośno mówiącym,
2: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
1: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00 tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Cofnęliśmy się w czasie.
10: Teddy Jones powraca w nowej, pełnej humoru przygodzie. Mumia cofa się w czasie, a Teddy i przyjaciele ruszają jej śladem przez Peru, Grecję i Bliski Wschód.
11: Nie panikujcie!
10: Przeżyją mnóstwo przygód i zapragną wrócić do domu. Czy odnajdą magiczne

0: jedną lampę, dzięki której to będzie możliwe?
1: Trzeba znaleźć lampę w tym stuleciu i wrócić do domu.
0: Teddy i magiczna lampa w kinach od 18 września. Poleca Radio Z.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: Zobacz, Stasiu, sokół.
13: Gdzie? Nie widzę.
12: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
12: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
14: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
14: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
15: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
16: No to tak, mamy pendrive'y, tak, i wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
15: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
17: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
18: Po reklamie.
19: Prawie 10, a to oznacza, że w Radiu Z sprawdzamy wiadomości. Paula Michalik, Krzysztof Kireczuk.
20: Cywilni pasażerowie, zwykli ludzie, celem rosyjskiego najeźdźcy. Putin atakuje pociągi i autobusy.
21: Dziennikarz Radia Z ujawnia korupcyjną propozycję. CBA bierze się za sprawę.
20: Kary za błędy w KSeF-ie? Później. O tym w wiadomościach ekonomicznych.
22: 10.
20: Cel, pociągi pasażerskie i autobusy. Tak wojnę na Ukrainie prowadzi Władimir Putin. Rano posłał swoje drony w skład jadące z Kijowa na południe kraju.
21: Pocisk trafił też w podmiejski autobus pod Nikopolem. Zginęło 5 osób, kilkanaście jest rannych.
20: Sytuację za naszą wschodnią granicą uważnie śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, czy wiadomo, dlaczego akurat te pojazdy zostały zaatakowane?
23: Tylko dlatego, że były w zasięgu dronów. Rosja celowo uderza w pasażerskie składy i autokary przewożące zwykłych mieszkańców. W autobusie pod Nikopolem zginęło 7 osób, głównie ci, którzy rano jechali do pracy. W przypadku pociągów obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. Gdy tylko służby widzą, że dron porusza się w pobliżu przejeżdżających składów, pociągi stają, a wszyscy pasażerowie są ewakuowani. Tym razem się udało. Jadący do Mikołajowa pociąg stanął, dron zniszczył lokomotywę i zablokował ruch na trasie na południe Ukrainy, ale nikomu nic się nie stało.
21: Tylko od początku tego roku Rosja ponad 100 razy zaatakowała ukraińskie pociągi.
20: Wiceszef resortu spraw wewnętrznych zapowiada w Radiu Z szkolenia dla policjantów z prowadzenia interwencji wobec posłów. Szczegóły tego projektu przynosi nasz reporter Marcin Friedrich. O jakie konkretnie sytuacje chodzi?
0: No jak choćby ostatnia szarpanina na placu Piłsudskiego z udziałem posła Macierewicza, czy wspinaczka na płot Akademii Wymiaru Sprawiedliwości posła Mateckiego. Policjanci nie zdecydowali się użyć wobec niego siły, bo nie byli pewni, czy obserwują właśnie posła łamiącego prawo na ich oczach. Teraz ma im pomóc opinia prawna zamówiona przez MSWiA, mówił wiceminister Mroczek.
1: Poseł Matecki, wdrapując się na ten płot, był na gorącym uczynku popełniania przestępstwa.
0: Czesław Mroczek dodał, że z zakresu tej opinii będą w policji przeprowadzane szkolenia, w którym miejscu kończy się ochrona, jaką posłowi daje immunitet.
21: W tej konkretnej sytuacji ma być też wniosek do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu posłowi Dariuszowi Mateckiemu. Grozi mu odpowiedzialność karna za naruszenie miru domowego.
20: Centralne Biuro Antykorupcyjne bada kulisy przedstawionej przez Radio Z i Newsweek korupcyjnej propozycji. Miała paść z ust jednego z dyrektorów spółki Agencji Rozwoju Przemysłu, nadzorowanej przez państwo.
21: A chodziło o 8 milionów złotych za pomoc w przeprowadzeniu transakcji. Mariusz Gierszewski.
18: W ubiegłym tygodniu ujawniliśmy kulisy korupcyjnej propozycji. Miała ona zostać złożona w imieniu urzędnika, który jest prawą ręką ministra aktywów państwowych. Urzędnik zapewnia, że nie ma z nią nic wspólnego. Chodziło o sprzedaż państwu jednego z trzech morskich terminali gazu LPG, który jest w prywatnych rękach. Terminal znajduje się w wykazie spółek strategicznych. W maju 2026 roku biznesmen negocjujący z ministerstwem i rządową agencją nagrał rozmowę z dyrektorem spółki należącej do agencji. Usłyszał w niej, że musi dać 8 milionów złotych.
21: Dziennikarze przekazali Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu nagranie z korupcyjną propozycją. Zawiadomienia do prokuratury złożyły też Ministerstwo Aktywów Państwowych i Agencja Rozwoju Przemysłu.
20: Zaostrzenie przepisów na przejazdach kolejowych być może jeszcze tej jesieni. Rząd przyjął już projekt nowelizacji kodeksu drogowego.
21: Po katastrofie kolejowej pod Radomiem premier zapowiedział surowsze konsekwencje dla kierowców wjeżdżających na przejazdy na czerwonym świetle lub omijających szlabany. Musieliśmy zadziałać radykalnie, przyznaje Donald Tusk.
22: Niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo. 3 miesiące utraty prawa jazdy w każdym takim przypadku, kiedy czerwone światło czy szlaban zostaną zlekceważone przez kierowców. Nie możemy ryzykować ludzkim życiem.
21: Resort infrastruktury zapowiada też więcej kamer na przejazdach kolejowych.
20: Takich tłumów Tatry jeszcze nigdy nie widziały. W wakacje przez najwyższe polskie góry przewędrowało ponad 2 miliony 140 tysięcy turystów.
21: Powtórzmy, to absolutny rekord. Publikuje to właśnie Tatrzański Park Narodowy. To statystyki sprzedaży biletów wstępów.
20: Przegląda je reporter Radia Z Przemek Taranek. Trudno uwierzyć, że tyle osób zmieściło się na tak małym obszarze.
24: Rzeczywiście sprawdziłem dane za ostatnie 10 lat. Po raz pierwszy w historii liczba turystów w lipcu i sierpniu przekroczyła 2 miliony. Na rekord zanosiło się już w połowie wakacji. Na niektórych szlakach były korki, a turyści wzywali na pomoc TOPR.
25: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego.
24: Mówił mi ratownik Rafał Kubacki. Od początku roku w Tatry weszło już ponad 4 miliony turystów. Zanosi się więc także na rekord frekwencji w skali całego roku. Przemek Taranek, Radio Z.
21: W zeszłym roku po raz pierwszy liczba turystów w Tatrach przekroczyła 5 milionów, licząc wszystkie 12 miesięcy.
20: Teraz inne liczby, ważne dla naszych kieszeni. Wiadomości ekonomiczne. Ida Tomczak z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, zapraszam.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Rolnicy dostaną dodatkowe dopłaty do paliwa. Mają to być 52 grosze na litrze, zapowiada szef resortu rolnictwa. Ta dopłata ma uzupełnić obecny zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, wynoszący 1,48 zł za litr. Łącznie daje to 2 złote zwrotu. Wnioski mają być składane między 1 a 15 października. Ważna wiadomość dla przedsiębiorców. Resort finansów chce wydłużyć okres odroczenia kar za błędy w stosowaniu KSeF do końca 2027 roku. Trwają prace nad projektem ustawy w tej sprawie. Od stycznia korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców. O zmiany proszą oni sami, organizacje branżowe i eksperci. Spada liczba ofert pracy. Zmiana obserwowana jest we wszystkich województwach i to po wyłączeniu zatrudnienia o charakterze sezonowym. Zdaniem autorów raportu Barometr ofert pracy ma to związek z niepewnością wywołaną konfliktem na Bliskim Wschodzie. Największe spadki w województwie wielkopolskim, mazowieckim oraz świętokrzyskim. Zadłużenie branży turystycznej i Horeca, czyli hoteli, restauracji i gastronomii, wzrosło do ponad 0,5 mld zł. W ciągu roku to 10%. Wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Za niemal 65% tej wartości odpowiada gastronomia, w tym restauracje. Najwięcej długów ma branża na Mazowszu, najmniej w województwie świętokrzyskim.
2: dzisiaj najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, między 18 a 19 stopni, między innymi w Koszalinie i Szczecinie, z kolei w Małopolsce i na Podkarpaciu 25, a nawet 26 stopni i dużo słońca. Tak nam się podzieli dzisiaj Polska, o czym zresztą piszemy też na Radiu
19: ZP. No i troszkę ogródków podleje, przede wszystkim na północnym zachodzie kraju.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: 6:50. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, dzień dobry. Żelina i Norbert.
5: Michael Jackson!

0: Pamiętaj.
1: Sarsa w Radiu Z, przebojowa dziewczyna, która kiedyś nosiła takie rogi jakby.
2: Pamiętam.
1: To była bardzo oryginalna fryzura. Pamiętam. I od razu wpadała nam w pamięć jej postać. A dzisiaj, kochani, w kalendarzu 16 dzień września, czyli Światowy Dzień Fryzjera. Mhm. To jest arcyważna postać w życiu każdej kobiety. Fryzjer jak psycholog, jak lekarz dusz. A jak to jest z wami, panowie? Norbercie?
2: Nie, przychodzę i mówię po prostu jak dzisiaj, no... Tak samo jak ostatnio, nic nowego. Chociaż pozdrawiam oczywiście mojego fryzjera. Też lubię z nim sobie pogadać.
1: 100 lat.
2: Tak jest.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Wracamy do grania. Lily Wood, The Prick i Robin Schulz. Z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy teraz ciachają. Ciach, ciach, ciach, ciach.

0: Kryminalna Roxy w Radiu Z. Nie wiem, czy wiesz, Ewelina, ale powstanie film dokumentalny o Roxy.
1: Słyszałam.
0: Wiesz, jaki będzie miał tytuł?
1: Nie.
0: Kevin sam w domu.
1: Dobre!
0: 22 minuty po 10. Fajnie, że jesteście z nami. My mamy fantastycznych słuchaczy, którzy nawet wiedzą, ile SMS do rządzy pieniądza kosztuje.
2: Warto zagrać. To jest jedyne tam 3,69, jak dobrze pamiętam, za jednego SMS-a, więc warto grać.
1: A z naszych informacji dzisiaj gracie o 600 tysięcy złotych. Kupa sianka w naszych walizkach. Ale wchodząc do gry, tym jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353 gracie również o milion, bo tyle będzie do wygrania w finale września.
0: No i wyłącznie do godziny 11. Od teraz z każdego waszego SMS-a pomnożymy 12 tysięcy, bo mamy gest i chcemy wam pomóc. Radio Z pod 7353. Radio
3: Z i już. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Reklama.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
13: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Mamy niskie ceny.
15: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
16: Nasza firma ma politykę B2B.
15: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
16: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
15: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
17: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: Tak wysoko śpiewać nie jest to łatwe dla mężczyzny. Mika w Radio Z, 19 do 11.
1: Ale teraz coś łatwiejszego. Słuchajcie, w niemieckich dyskontach pojawiły się różowe koszyki zakupowe. To jest sygnał, że jesteś singlem i że można cię poderwać.
0: Czyli jeżeli ktoś jest zajęty, no, i jest
1: to bierze niebieski.
0: A, bierze niebieski.
1: A jak jest wolne, Norbercie, to różowe. Ja powtarzam koleżankom, że naprawdę łatwiej spotkać faceta w warzywniaku niż na aplikacji randkowej. Poza tym, no może doradzisz, jak tak podrywać tych mężczyzn. Na przykład w warzywniaku. No nie.
0: Ja jak podrywać mężczyzn?
1: Nie zły z ciebie szczypior. Czy to jest dobry trop?
0: Chyba tak.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
13: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
14: Od 30 lat.
15: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
16: A nosek?
15: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactiv. Przyklejamy plasterek Aromactiv do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactiv będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
16: Całą noc?
15: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
16: Dobranoc, nosku.
15: Dobranoc, skarbie.
17: Aromactiv. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
18: Castorama!
19: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: to Cher w Radiu Z, która prosi was, byście uwierzyli w to, że można dzisiaj wygrać w Radiu Z nawet 600 tysięcy złotych.
1: Do tego każdy SMS o treści Radio Z pod 7353 wpada do gry 12 tysięcy razy. Tak będzie do 11, więc macie ostatnie 11 szczęśliwych minut, żeby zagrać. Radio Z 7353.

0: cudowne Mirafiori to nowość od Artura Rojka w Radiu Z.
1: A ceny paliw są kosmiczne, w Sejmie kolejna próba ich obniżenia. Jaki pomysł tym razem wpadł posłom do głowy? W wiadomościach o 11.
2: Reklama. Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
3: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin.

0: Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
1: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
1: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
3: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Prawda?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
14: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
13: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
14: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
13: Aflofa.
15: Chcę rzucić palenie.
16: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
19: Desmoxan. I już nie palisz. Po reklamie.
20: Tu Radio Z. Za chwilę 11:00. W studiu Idalia Tomczak.
21: Jestem.
20: Dzień dobry, zapraszamy na wiadomości.
21: O cenach paliw w Sejmie, projekt opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów. Unia Europejska chce mechanizmu na wzór artykułu 4 NATO. Łódź na dywaniku Rzecznika Praw Obywatelskich. Na koniec wiadomości powiemy dlaczego. 11:00. Opodatkowanie nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Próba druga w Sejmie. Rządowy projekt, który ma być remedium na potężne koszty kryzysu, ale też finansową przepustką do programu osłonowego dla kierowców. Dokument w treści jest niemal taki sam jak poprzedni, który decyzją prezydenta trafił do Trybunału. O wadze przepisów i szansach na przełom reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
22: Ceny na stacjach notują rekordy, kierowcy liczą na wsparcie państwa. Rządowy projekt, jak przekonują politycy obozu władzy, daje tu rozwiązanie na tacy, bo nadmiarowe zyski w założeniu mają pomóc w obniżce stawek. Wszystko więc w rękach prezydenta, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
23: Mam nadzieję, że w kancelarii prezydenta nastąpi otrzeźwienie, jakby zrozumienie tej sytuacji i wobec tej presji społecznej inaczej podejdzie do tej ustawy.
22: Na ten moment, patrząc jednak na stanowisko opozycji, wiele wskazuje na to, że na przełom raczej się nie zanosi.
21: Rządowy dokument ma przejść szybką sejmową ścieżkę. Głosowanie planowane jest na piątek. Komisja Europejska chce Unijnej Rady Bezpieczeństwa i mechanizmu na wzór artykułu 4 NATO. To przepis, który pozwala na konsultacje między krajami sojuszu, jeśli któremuś z nich coś zagraża. Zapowiedź padła dzisiaj w orędziu o stanie Unii Europejskiej w Strasburgu. Na linii reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyno, Unia chce zastąpić NATO?
0: W orędziu Ursula von der Leyen mówiła o zacieśnieniu współpracy z NATO, a nie odwrotnie, ale też o potrzebie wypełnienia luk, na przykład niezbrojnej agresji, a odpowiedzi na sabotaże i wojnę hybrydową. I tutaj widzi rolę wspólnoty. Żeby powstrzymać dalszą eskalację i złagodzić skutki takich ataków. Ale szefowa Komisji Europejskiej zapowiada też szybkie prace nad powołaniem Unijnej Rady Bezpieczeństwa na poziomie liderów rządów krajów członkowskich. Strasburg, Grażyna Wiatr, Radio Z.
21: Do tej rady mają być też zaproszone Kanada, Wielka Brytania, Norwegia czy Ukraina. Rozmowy ostatniej szansy Biedronki z Solidarnością. Za godzinę w Warszawie rusza ostatnia tura negocjacji dotyczących postulatów pracowników. Od kilku miesięcy rozmowy stoją w miejscu, a związkowcy szykują się do referendum strajkowego. Domagają się zwiększenia liczby pracowników w dyskontach i skrócenia godzin otwarcia. Ze szczegółami reporter Radia Z Daniel Wrzos.
1: Solidarność w Biedronce liczy, że uda się dojść do porozumienia i nie trzeba będzie organizować referendum i samego strajku, ale jak mówi przewodnicząca związku Gabriela Kaim, pracodawca do tej pory nie widział konieczności podniesienia wynagrodzeń czy wypłaty premii.
2: Pozorne rozmowy, nasz pracodawca po prostu niczego nie widzi pozytywnego, na wszystkie nasze postulaty jest na nie.
1: Związek walczy o 1000 zł więcej dla każdego pracownika, sklepy powinny być otwarte maksymalnie do godziny 22.
21: Biedronka zatrudnia ponad 85 tysięcy pracowników, co oznacza, że jest największym prywatnym pracodawcą w Polsce. Rzecznik Praw Obywatelskich chce wyjaśnień od Urzędu Miasta Łodzi. Jest podejrzenie, że samorządowe portale miasta przekazywały dane użytkowników zewnętrznym podmiotom jeszcze zanim sami użytkownicy mogli wyrazić na to zgodę. Od początku tę sprawę śledzi reporter Radia Z Mateusz Szkudarek.
15: Jako pierwsi nieprawidłowości zauważyli społecznicy. Sprawa bulwersuje, bo dotyczy strony, na którą wchodzimy, by sprawdzić różnego rodzaju informacje związane z działaniem urzędu, mówiła mi Justyna Wołkowska ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
24: Tymczasem kod na tej łódzkiej stronie fałszuje zgody marketingowe.
15: Według społeczników sprawa może dotyczyć danych ponad 700 tysięcy użytkowników miejskich serwisów. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
21: Rzecznik Praw Obywatelskich oprócz wyjaśnień chce też wiedzieć, jakie działania Łódź podjęła w tej sprawie do tej pory i czy po takich doniesieniach była kontrola wewnętrzna.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Dzisiaj sporo słońca, a na termometrach nawet 26 stopni na zachodzie kraju. Trochę deszczowych chmur na północy, ale myślę, że takie latko w sam raz.
26: Pojawiły się ostrzeżenia meteo przed burzami. Dotyczą Wałbrzycha i Jeleniej Góry od 16.
27: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
26: 4 minuty po 11, słuchacie Radia Z. U nas teraz Robbie Williams.
21: Ewelina i Norbert, witajcie ponownie.
26: Za
21: to
26: chwilę
21: będzie dobry dzień.
26: Skakujemy do łóżka.

0: Nas nie dogoniać, to mniej więcej o to chodzi w tej piosence. 13 minut po 11, tu Radio Z i taka ciekawostka, mój drogi. Dodatkowy sen w weekend może zapobiegać zawałom serca, zmniejszać ryzyko chorób serca o 20%.
1: To sporo, chociaż moja mama mówiła mi zawsze, do tej pory mi powtarza, żebym tyle nie spał, bo całe życie prześpię.
0: No ale to są ustalenia Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. To weź ty może do mamy zadzwonię i to przekaż.
1: Wiesz co, o tej porze to ona chyba ma drzemkę.

0: Adam Lambert w Radiu Z. To jest muzyka numer 1. 20 minut po 11. A dzisiaj w Rządzy Pieniądza czeka na was nawet 600 tysięcy złotych.
1: Cieszę się, nie dowierzam przede wszystkim. Cały czas się trzęsę cała w środku, ale bardzo się cieszę, naprawdę się bardzo cieszę.
0: To Wiola, która wygrała 70 tysięcy złotych. Wy dzisiaj możecie wygrać m.in. 60 tysięcy.
2: 600 również, a w wielkim finale września nawet milion. I o to wszystko gracie jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 zł. I teraz bardzo ważna informacja, gdyż ten jeden SMS od teraz zamieniamy w 6666 SMS-ów, zgłoszeń do wielkich nagród. Radio Z 7353, grajcie i wygrywajcie.
0: Tylko do 12. Szybciutko, szybciutko prosimy.
3: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
15: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
20: O, ale
4: że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
21: Mamy niskie ceny!
22: Po reklamie.

0: Hania Kuzimowicz i Kajra, to Radio Z, 22 minuty do 12. Uwaga milenialsi, czyli wszyscy, którzy mają pomiędzy 30 lat a 45. My się łapiemy z Ewelą.
1: Tak jest. Prawie co drugi polski milenial kupuje produkty przez media społecznościowe. I eksperci tutaj troszkę śmieszkują, że to wcale nie młodsze pokolenia, czyli słynny Gen Z. Najbardziej nakręca social media milenialstwo, mój drogi. Czyli jak co druga osoba to raz, dwa, pada na ciebie.
0: Co ja kupiłem ostatnio? Okulary.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
10: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
8: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.

0: Gracze, laptop gamingowy Gigabyte Eagle, potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
6: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
5: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
7: Też możecie wygrać.
5: Wielki finał 28 września.
8: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
5: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
9: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Cudowna Zania w Radio Z, a my czekamy na wasze zgłoszenia po 600 tysięcy złotych.
1: Radio Z pod 7353, ten SMS kosztuje tylko 3,69 VAT, a tylko do 12. Mnożymy wasze SMS-y 6666 razy. No i...

0: Ale czas leci. 5 minut do godziny 12 u nas. Guru Josh Project w Radiu Z.
1: Bo u nas szybko zleci. A za chwilę wiadomości. W tych kulturalnych opowiemy o kłopotach Edka Sheerana na trasie w Stanach Zjednoczonych.
2: Radio Z i już. Lubię to w Radiu Z.
3: Lubię to, serio.
2: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę i spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
4: A już jutro w Radiu Z i w naszym wirtualnym studiu na TikToku Girls, czyli Girls Band stworzony przez Julkę Żugaj. Bądźcie z nami.
2: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
8: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
2: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 swat i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
9: Też możecie wygrać.
2: Wielki finał 28 września.
10: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
2: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Duże i małe przyjemności tylko w Radio Z. Poranek, a my bez pośpiechu przed lustrem kradniemy te kilka minut tylko dla siebie. Ulubione miejsce, czas i zapach, który zamienia pielęgnację w rytuał. Małe przyjemności tylko w Radio Z. Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie, wygraj 500 zł i zestaw kosmetyków i

0: Lululemon, które pomogą Ci celebrować Twoje rytuały każdego dnia. Sponsorem konkursu jest firma Ziaja, producent przeciwzmarszczkowych kosmetyków z serii Ziaja Pullulan.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: I na zegarach prawie południe najważniejsze wiadomości w Radiu Z i Dalia Tomczak.
8: Padł ostatni współoskarżony w procesie Łukasza Żaka. Ukrywał się 2 lata. Polscy wojskowi zbadają rosyjski dron znaleziony na plaży w Rusinowie. W wiadomościach kulturalnych kłopoty Eda Sheerana podczas trasy w USA.
9: Dwunasta.
8: Ostatni współoskarżony w procesie Łukasza Żaka został zatrzymany przez policję. Chodzi o śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej. Auto, które prowadził Żak, uderzyło w tył innego samochodu. Jechała nim rodzina. Na miejscu zginął 37-letni ojciec. Mikołaj N. ukrywał się. Sąd po nieprawomocnym jeszcze wyroku nakazał jego zatrzymanie i doprowadzenie do tymczasowego aresztu. Reporter Radia Z, Marcin Friedrich w studiu. Marcinie, gdzie mężczyzna został zatrzymany?
10: 24-latek ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. Policjanci dobrze przygotowali się do akcji jego zatrzymania, bo wiedzieli, że mężczyzna będzie próbował uciekać. W akcję zaangażowani byli kryminalni z Targówka, z Północnopraskiego Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego i Stołecznego Wydziału Poszukiwań. Mężczyzna trafił już do aresztu na Białołęce. W procesie Żaka on i jego 2 kompani zostali skazani za pomoc głównemu oskarżonemu w próbie uniknięcia odpowiedzialności. Sąd skazał ich na karę od 2 do 5 lat więzienia. 2 stawili się do aresztu, a Mikołaj N. ukrywał się.
8: Do wypadku doszło dokładnie 2 lata temu. Rosyjski dron odnaleziony na plaży w okolicy Rusinowa w Zachodniopomorskiem trafił do analiz i badań w służbie kontrwywiadu wojskowego. Jak przekazał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, bezzałogowiec to maszyna nowego typu, prawdopodobnie testowana teraz przez Rosjan. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski, który sprawdzał, co teraz planują służby w tej sprawie.
11: Dron dziś w nocy został rozbrojony, ładunek wybuchowy unieszkodliwiony, a maszyna trafi do SKW. Tam śrubka po śrubce zostanie rozebrana i przeanalizowana. Jak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, to wiedza niezwykle cenna dla polskich wojskowych.
12: Wszystko wskazuje, że to były testy nowego drona. To dron nowej generacji, ważne przejęcie. Teraz będzie podlegał badaniom w służbie kontrwywiadu wojskowego.
11: Bezzałogowiec najprawdopodobniej przeleciał nad terytorium Litwy i wpadł do morza. Stamtąd przydryfował na polską plażę.
8: Równolegle do badań SKW śledztwo w sprawie drona prowadzi także Wojskowa Prokuratura. O naszym bezpieczeństwie w piątek prezydent Karol Nawrocki porozmawia z wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Wiesławem Kukułą. Jednym z tematów spotkania będzie również współdziałanie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, informuje szef BBN Bartosz Grodecki. Szefowie amerykańskich gigantów z branży AI wzywają do spowolnienia prac nad sztuczną inteligencją. Apelują o to władze firm Anthropic, OpenAI, a także Elon Musk. Według nich niekontrolowany rozwój sztucznej inteligencji prowadzi do wielu zagrożeń, łącznie z przejęciem internetu. Tematem zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, jak apel liderów branży oceniają eksperci?
13: Mówią wprost, zagrożenie istnieje. Armia agentów AI, czyli inteligentnych systemów, które same podejmują decyzje, mogą być wykorzystywane na przykład do siania zamętu w internecie, a niedługo może być ich wielokrotnie więcej niż internautów, mówi w TOK FM dziennikarka zajmująca się sztuczną inteligencją Joanna Sosnowska.
14: Agentów AI w ubiegłym roku było ponad 28 milionów, a szacunki są takie, że do 2030 roku będzie już pewnie około 1 biliona.
13: A na tym nie koniec. koniec, bo AI może być wykorzystywane też do cyberprzestępstw i inwigilacji.
8: Apel amerykańskich liderów branży AI krytykują Chiny. Według władz w Pekinie odezwa to próba zabetonowania przewagi USA na rynku sztucznej inteligencji. Obok mnie Krzysztof Kirczuk.
6: Tak jest, dobry. Dzień dobry.
8: Wiadomości kulturalne Radia Z.
6: Dokładnie.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Nowa, odważna i szalona wersja lalki jest już na Netflixie. 6-odcinkowy serial według powieści Bolesława Prusa wyreżyserował Paweł Maślona. Jakich wrażeń życzy widzom?
16: Przede wszystkim życzę im tego, żeby ją przeżyli i żeby ich poruszyły losy tych naszych bohaterów. I mam nadzieję, że wyjdą z tej opowieści spełnieni i chyba pogodniejsi, bo myślę, że w naszej lalce jest dużo światła i miłości, więc myślę, że to z nimi zostanie.
6: Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart, a w rolę Izabeli Łęckiej wciela się Sandra Drzymalska. Widzowie czekają jeszcze na inną kinową ekranizację lalki z Marcinem Dorocińskim, Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Jej premiera 30 września. Ed Sheeran ma kłopoty. Artyści, którzy z nim mieli występować w Stanach Zjednoczonych, wycofują się z tych koncertów, a poszło o jeden z supportów Sheerana, McLemora. W trakcie występu mówił on o Strefie Gazy i wolnej Palestynie, a Sheeran ogłosił, że po tym, co zrobił, nie chce go na swoich koncertach. Ramię w ramię za McLemorem stanęli inni artyści, którzy mieli grać z Sheeranem, zrezygnowali z koncertowania z nim. Będzie trzeci sezon serialu Last of Us, potwierdził to szef HBO i HBO Max. To dobra wiadomość dla fanów tej kultowej już produkcji, no ale jest też zła. Sezon trzeci ma być ostatnim.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
17: Dobra informacja jest taka, że ponad 24 stopnie w Legnicy, ogólnie na Dolnym Śląsku najcieplej, a zła jest taka, że poszerza się mapa z ostrzeżeniami przed burzami. Już teraz nie tylko Wałbrzych, ale także Wrocław, Kalisz i też dochodzi ta mapa do Łodzi nawet.
7: W weekend, bo ja już przy weekendzie.
17: Dawaj.
7: Będzie około 20 stopni. Jest na to szansa, ale nie wszędzie.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Fleetwood Mac w Radio Z, 14 minut po godzinie 12. Czytamy, co tam w internecie i wszędzie tylko grzyby, grzyby, grzyby. Na północy wielki wysyp grzybów. A się okazuje, słuchajcie, że mamy nową ogólnopolską akcję prewencyjno-kontrolną. Nazywa się Jesień 26. Potrwa do 18 października, czyli lekko ponad miesiąc. Funkcjonariusze Straży Leśnej, wspierani przez policję, Straż Graniczną i inne służby mundurowe będą prowadzić wzmożone patrole mające na celu przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim turystom.
1: Jeju, bo ja się boję iść na grzyby. Ja już wiem, jak to będzie wyglądać.
0: Dawaj.
1: Ręce do góry, pokaż, co masz w koszyku.

0: Tu Radio Z, 21 minut po 12. Być może coś was akurat teraz tchnie i tego SMS-a do rządzy pieniądza wyślecie, tak jak zrobiła to Sylwia.
1: Może dzisiaj mi się uda i po prostu i wysłałam tego SMS-a, mówię, może akurat i po prostu go wysłałam i bardzo się z tego cieszę.
0: Wiesz, wygrała 75 tysięcy złotych.
2: A może akurat ktoś z was dzisiaj trafi 600 tysięcy złotych, bo to jest główna nagroda. W walizkach także inne przytulaśne kwoty, na przykład 60 tysięcy. Radio Z 7353 za 3,69 zł i jesteście w grze, a od teraz mamy coś ekstra.
0: Tylko do godziny 13. Każdego waszego SMS-a pomnożymy 20 tysięcy razy.
2: Nikt nie wyśle tylu zgłoszeń jednego dnia.
0: Nie.
2: Korzystajcie. Radio Z 7353 i powodzenia. Radio Z
3: i już. Reklama.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Cofnęliśmy się w czasie.
6: Teddy Jones powraca w nowej, pełnej humoru przygodzie. Mumia cofa się w czasie, a Teddy i przyjaciele ruszają jej śladem przez Peru, Grecję i Bliski Wschód.
7: Nie panikujcie!
6: Przeżyją mnóstwo przygód i zapragną wrócić do domu. Czy odnajdą magiczną lampę, dzięki której to będzie możliwe?
8: Trzeba znaleźć lampę w tym stuleciu i wrócić do domu.
6: Teddy i magiczna lampa w kinach od 18 września. Poleca Radio Z.
9: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: Ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
17: Teraz w Netto polski jabłka wczesny luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda.
21: Castorama!
20: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
21: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Po reklamie.
7: Tu Sylwia Grzeszczak, Radio Z, muzyka numer 1.

0: Radio Z, dzięki, że jesteście z nami. Kaigo, Max Manon już za nami, a teraz Robert Lewandowski wrze wokół niego, pisze o tym dzisiaj Przegląd Sportowy. Dramat
1: nie
0: jest.
1: Może być.
0: Dramat jest, Ewela, bo Robert przestał strzelać bramki w swoim nowym klubie.
1: Co?
0: Kibice są naprawdę zaniepokojeni.
1: Rozpakować nie zdążył. Przestańcie narzekać.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 złote.
14: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
13: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
14: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
13: I w ekstra cenie, to rozumiem.
14: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
13: Regulamin na circlek.pl.

0: cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Promówka pełna muzycznych wspomnień? Jedna gra, paczka znajomych, setki hitów i mnóstwo emocji. Z grą Hitster sprawdzisz, czy znasz muzyczne klasyki. Wybierz wersję Hitster Rock, Bingo, Polska i inne. Więcej na domówkahitstera.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: dzisiaj
1: wasze życie może się odmienić, a to za sprawą magicznych 600 tysięcy złotych w rządzie pieniądza.
2: Tyle czeka w walizkach, wy nie czekajcie, korzystajcie, bo tylko do 13 każde Radio Z pod 7353 wpada do gry 20 tysięcy razy. Radio Z 7353.

0: Armin van Buuren, tak gramy wam w Radiu Z jeszcze przed godziną 13. Za chwilę wiadomości, a w nich...
1: Będzie o kulisach pożegnania Messiego. Ja już go mogę pożegnać. Goodbye, my love. A dobra, nie będę śpiewać.
0: Zapraszamy na wiadomości.
2: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
3: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
2: Jeden hit, jedna hitstoria. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hitstorie Kędzierskiego. Codziennie około 14.20. Tylko w Radiu Z.
3: Piotr Kędzierski, zapraszam.
4: Reklama.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1

0: Proszę, korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. White Bean Cafe na stacjach BP.
1: Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
3: No jestem w szoku. Jest mnóstwo pieniędzy. Za
2: pieniądze w Radiu Z. Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
4: Też możecie wygrać.
2: Wielki finał 28 września.
5: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
2: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
6: Po reklamie.
7: Na zegarach prawie 13:00, ponownie najważniejsze wiadomości i ponownie Daria Tomczak w Radiu Z. Słuchamy.
8: Szpital w Lublinie ma zapłacić karę. Nie przyjęto pacjenta z zawałem serca. Dzieci w Unii nie będą mogły korzystać z mediów społecznościowych. Na koniec wiadomości koniec Leo Messiego w drużynie Argentyny. Wiadomo więcej o pożegnaniu mistrza.
7: 13:00.
8: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie nie przyjął pacjenta. Teraz musi zapłacić 30 tysięcy złotych kary. Pacjent z żoną do szpitala zgłosili się w nocy. Drzwi były zamknięte, nikt nie reagował na dzwonek. Placówka tłumaczy się, że to błąd personelu. O szczegółach sprawy reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
9: Mowa o skandalu na izbie przyjęć. Personel nie słyszał dobijającego się pacjenta z zawałem serca. Mężczyznę uratowano w ostatniej chwili w innym szpitalu. Jak mówi mi Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka NFZ-u w Lublinie, wszystko przez zaniedbania.
10: Przyczyną zaistniałej sytuacji były zaniedbania dwóch pracowników personelu pielęgniarskiego.
9: A chodzi dokładnie o pielęgniarkę i pielęgniarza z długoletnim stażem. Dyrekcja szpitala zwolniła już ich dyscyplinarnie. Sprawą zajmuje się też prokuratura. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
8: O sprawie przeczytacie na radioz.pl. Będzie ogólnounijny zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci. Potwierdziła to dzisiaj Komisja Europejska. Rozpatrywane są ograniczenia od 13 lub od 15 roku życia. Szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola mówi, że ma duże nadzieje związane z tym projektem. Mam nadzieję, że to, co będzie zaproponowane, będzie możliwe do wdrożenia we wszystkich krajach członkowskich. Zobaczymy. Mam taką nadzieję, bo jasne jest, że musimy coś zrobić. Oczekiwania wprowadzenia ograniczeń wynikają z badań opinii publicznej we wszystkich krajach wspólnoty. Białoruś uwalnia kolejnych więźniów politycznych. Wśród 25 osób są m.in. była szefowa niezależnego portalu czy założyciel placówki kulturalnej. Wcześniej po rozmowach w Mińsku zapowiadał to amerykański wysłannik John Cole. Mówił, że administracja Stanów Zjednoczonych zniesie sankcje wobec dwóch białoruskich firm. W wyniku rozmów prowadzonych przez wysłannika więzienia na Białorusi opuściło dotąd łącznie około 500 więźniów politycznych, w tym polski dziennikarz i działacz polskiej mniejszości Andrzej Poczobut, który odzyskał wolność w kwietniu. Białoruś uwalnia, ale też skazuje. Opozycjonista Sierhiy Wysocki 9 lat spędzi w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Uznano go za winnego stworzenia organizacji ekstremistycznej oraz dyskredytowania Białorusi. Klasy wojskowe mają zlot w Ustce. 500 młodych ludzi ćwiczy w tym tygodniu na poligonie. Jest strzelanie, survival, saperka, pierwsza pomoc i obsługa najnowocześniejszego sprzętu. Reporter Radia Z Maciej Bąk obserwował ćwiczenia.
11: Dawaj, dawaj tam, szybciutko!
12: Dziś zajęcia z survivalu. Od rozpalania ogniska, z tego co akurat pod ręką, przez filtrowanie wody czy ogarnianie kompasu, aż po odpalanie rad sygnałowych. A pod wieczór leśne bytowanie.
13: 4 godziny, aż do samego wieczora spędzimy w lesie, przygotowując swój własny obóz.
12: Mówi kadet Karol Hojna z Chełma. Na poligon zjechały się wyjątkowe klasy wojskowe z całej Polski, zaznacza porucznik Katarzyna Szymańska.
14: Są tu najlepsi z najlepszych, elita kadetów.
12: Ci kadeci triumfowali w spartakiadach, turniejach wiedzy o wojsku czy przyglądzie musztry. Ustka, Maciej Bąk, Radio Z.
8: Centralny zlot klas wojskowych potrwa do soboty. Leo Messi na dobre pożegna się z reprezentacją Argentyny 6 października. Z tej okazji rodzima federacja przygotowała specjalne wydarzenie. Szczegóły zna Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcinie, jak będzie wyglądał ostatni taniec Messiego w drużynie narodowej?
15: Do tego dnia rozegrany zostanie towarzyski mecz Argentyny z reprezentacją Beninu. Oczywiście w Buenos Aires. Wydarzenie, które dla Leo Messiego i jego rodaków pozostanie niezapomniane, potwierdził już prezes argentyńskiej federacji, Claudio Tapia. Zaprosiliśmy najlepszego piłkarza świata, ikonę naszej kadry i naszego kapitana, aby mógł otrzymać pożegnanie. wygnanie, na jakie zasługuje. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu definitywne zakończenie kariery reprezentacyjnej ogłosił 31 sierpnia. W 207 meczach dla Argentyny Leo Messi zdobył 125 goli. W 2022 roku poprowadził Albiceleste do tytułu Mistrza Świata.
8: Z Messim w składzie Argentyna dwukrotnie wywalczyła na mundialu także srebro, dwa razy wygrała Copa America.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
6: Dzisiaj to rzeczywiście słonecznie, ciepło, przyjemnie do 26 stopni. A jutro widziałaś, Ewelina, co się dzieje?
7: Ja sobie to zasłoniłam.
6: Dobra, to tylko w skrócie. 17, 16, może 18.
7: Dzisiaj w Legnicy to nawet 26,5. Tyle w tym momencie pokazują termometry.
2: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl

0: zwróciłaś uwagę, że Karla zawsze występuje na czerwono? Bo taki jest gest w stronę Radia Z. 11 ciekawie. Minut po 13.
1: I mamy nową stolicę najlepszej pizzy. Ogłoszono prestiżowy ranking Top 50 Pizza World.
0: Okay.
1: I słuchajcie, no Londyn.
0: Londyn
1: i pizza londyńska to jest numer jeden.
0: Dobra,
1: w Europie.
0: Londyńska pizza to pewnie co z jajkiem, fasolką po bretońsku.
1: A Polska? Ananas.
0: I trzaskowy.

0: Poniedziałkowy poranek za nami, na szczęście Melanie Fiona w Radio Z, a wy poznajcie Małgosię, która bardzo dobrze zna metody na poprawę humoru.
1: Niesamowite, po prostu nie do opisania, naprawdę. Trzęsące ręce, przyspieszony oddech, bicie serca po prostu. Niesamowite, naprawdę niesamowite uczucie.
2: Nie, nie, to nie napad lęku, tylko euforia po wygranej. Dzisiaj czeka na was 600 tysięcy złotych, a także 60 tysięcy złotych. I dzisiaj wysyłając SMS-y o treści Radio Z pod 7353 gracie też w finale września o okrągły milion złotych.
0: A od teraz każdy SMS wpada do gry 13 tysięcy razy, bo mamy 13 z minutami. 3,69 z VAT, ta jedna inwestycja może się naprawdę opłacić. Wchodzicie do gry o dwa finały 13 tysięcy razy. Radio Z 7353.
2: Bonus trwa tylko do 14.
3: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
4: Reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych.
3: W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
14: Duże i małe przyjemności tylko w Radio Z. Poranek, a my bez pośpiechu przed lustrem kradniemy te kilka minut tylko dla siebie. Ulubione miejsce, czas i zapach, który zamienia pielęgnację w rytuał. Małe przyjemności tylko w Radio Z. Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie, wygraj 500 zł i zestaw kosmetyków Ziaja Pullulan, które pomogą Ci celebrować Twoje rytuały każdego dnia. Sponsorem konkursu jest firma Ziaja, producent przeciwzmarszczkowych kosmetyków z serii Ziaja Pullulan.
15: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
16: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
15: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
16: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
15: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
17: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
18: GWM. Go with more.
19: Pan Rębiszewski?
20: We własnej osobie. Lotto poproszę.
21: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
22: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
3: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
1: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
3: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
24: Też możecie wygrać.
3: Wielki finał 28 września.
25: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
3: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Hello, I'm Damiano David and this is Radio Z. I thought that we had something good in our hands. In a minute it just slipped away.

0: Swedish House Mafia i Likeli. Tak, gramy wam w Radiu Z 24 minuty do 14, a tu czytamy z Eweliną, że Nicole Scherzinger, czyli była wokalistka Pussycat Dolls, pojawiła się w Polsce. Co więcej, poszła coś dobrego zjeść i była w restauracji u pani Magdy Gessler.
1: Wcale nas to nie zdziwiło, ale mów, mój drogi, co ona wybrała z karty?
0: Kaczuszkę.
1: No nie gadaj.
0: Kaczuszkę.
1: Ja wybrała pierogi. No bo jak dobra restauracja, to chociaż tam może nie byłyby rozgotowane.
0: W Polsce to schabowe się je, Ewelina, co ty?
2: Radio Z i już. Reklama.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Zobacz, Stasiu, sokół.
11: Gdzie? Nie widzę.
10: No tam, patrz.
11: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
10: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
12: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
11: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
12: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
13: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
14: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
13: Znaczy Frosta kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
16: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.
18: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
19: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
19: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
19: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
19: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
19: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
17: Mamy niskie ceny.
16: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
6: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
16: Wejdź do gry, wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
20: Też możecie wygrać.
16: Wielki finał 28 września.
21: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
16: Milion złotych może być twój, a co ty zrobisz z milionem?
15: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Sponsorem konkursu jest Tauron.
1: A teraz nasza nowa zabawa. Zrób to z Radiem Z na Euromanii. radioz.pl, tam się zgłaszacie i piszecie, z kim chcielibyście się wybrać. W tej sprawie Kinga z Garwolina. Cześć, moja droga.
2: Dzień dobry.
3: Cześć. Co tam napisałaś, powiedz?
2: Szczerze mówiąc, zestresowałam się bardzo. W ogóle nie pamiętam. Zapomniałam o tym konkursie, bo jadę z pracy. Jestem zaskoczona. Pamiętam, że brałam udział. Pamiętam, że z mężem...
3: Słuchaj, od razu ci pomogę, bo mamy twoje zgłoszenie. Marzę, żeby na chwilę zostawić problemy za sobą, złapać narzeczonego za rękę i razem ruszyć tam, gdzie zamiast trosk czekają zamki, skały i przygoda. Kompletnie nie przejmuj się tym, że zapomniałaś, to się zdarza. No przecież dzwoni do ciebie Radio Z.
1: Najważniejsze, kochana, żebyś pamiętała, że wygrywasz pobyt w już Euromanii.
2: Jestem zaskoczona, szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, po prostu napisałam, że tak powiem, na szybko w głowę, to co mi przyszło do głowy. Dziękuję bardzo.
3: Nie ma sprawy. Udało się.
2: Dobrze. Dziękuję bardzo jeszcze raz.
1: Dostajesz.
2: Naprawdę dzień zapowiada się.
1: Fajnie, fajnie, dostajesz zakwaterowanie w Kolesicach. Hotel Berkowa, do tego będzie na ciebie, na was czekało wiele atrakcji, zwiedzanie okolicznych zamków, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na pustyni Błędowskiej.
3: Kinga, wszystkiego dobrego. Gratuluję.
2: Dziękuję bardzo.
3: Wszystkiego dobrego. Kochani, a dla wszystkich słuchaczy mamy zaproszenie na Euromanię z Radiem Z w sobotę i w niedzielę od 11 do 17. Sponsorem konkursu był

0: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Moja wnuczka ma 20 lat. Ona tak przeżyła tą powódź, ja chodziłam z nią do psychologa. Ona do tej pory, jak padał lewny deszcz, to ona jest przerażona.
2: Oby było lepiej, ale każdy taki większy deszcz, no to są dalej takie skutki złe, nie?
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
3: Przemek Taranek, Radio Z.
4: Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
5: Reklama.
6: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
10: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
8: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
11: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
12: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
11: Z PSB zawsze się da.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
17: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
16: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
17: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
16: Aflofa.
18: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
19: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
20: Desnoran?
19: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
20: Naprawdę?
19: Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: Jak?
20: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
21: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm.
22: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
23: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
24: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
25: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.

0: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
1: Też możecie wygrać.
0: Wielki finał 28 września.
2: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
0: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
3: Po reklamie.
4: Dochodzi 14. Słuchacie Radia Z. W studiu ponownie Idalia Tomczak.
5: Jestem, zapraszam.
4: Zapraszamy na wiadomości.
5: Prezydent spotka się z szefami MON i Sztabu Generalnego. Tematem bezpieczeństwo. Przejścia graniczne pod szczególną ochroną. Wiceszef MSWiA w Radiu Z. Samochody do naprawy. Znany producent wzywa użytkowników z powodu wady fabrycznej.
4: 14.
5: Nie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a spotkanie w wąskim, ważnym gronie. W piątek będzie rozmowa prezydenta z szefami MON i Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Tematem bieżące sprawy dotyczące kluczowej kwestii, czyli bezpieczeństwa. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
6: Sytuacja jest poważna, o czym świadczą i ostatnie zdarzenia i przekazywane wprost przez rządzących ostrzeżenia. Bo najbliższe tygodnie i miesiące to ma być okres bardzo wzmożonych akcji. Rosja będzie eskalować, przyznaje wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Idzie do góry po drabinie eskalacyjnej. Widać to w ostatnich tygodniach.
6: Dlatego dyskusja na spotkaniu z prezydentem ma dotyczyć środków podejmowanych w związku z tym, co już się zdarzyło, ale też, co bardzo istotne, współdziałania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
5: Po piątkowym spotkaniu BBN ma przygotować rekomendacje dotyczące dalszych działań systemowych. Zakończyło się umacnianie przejścia granicznego w Dorohusku. Jak zapewnia w Radiu Z wiceszef resortu spraw wewnętrznych Czesław Mroczek, przeprawy na granicy są zaliczane do infrastruktury krytycznej i są pod szczególną ochroną. Nasz reporter Marcin Friedrich zna szczegóły tych rozwiązań, co konkretnie zostało zrobione.
8: Po pierwsze i najważniejsze, z pomocą wojska zbudowano miejsca ukrycia, mówił wiceminister Czesław Mroczek.
9: Wzmocniliśmy nasze możliwości zabezpieczenia funkcjonariuszy i podróżnych, ukrycia się po prostu.
8: Opracowano też taki sposób odprawy, zwłaszcza samochodów ciężarowych z paliwem czy innymi niebezpiecznymi ładunkami, by w przypadku zagrożenia nie gromadzić ich w jednym miejscu. Chodzi o zminimalizowanie szkód w przypadku ewentualnego uderzenia z powietrza. Marcin Friedrich, Radio Z.
5: W niedzielę rosyjski dron uderzył w ciężarówkę po ukraińskiej stronie około 800 metrów od przejścia granicznego w Dorohusku. Po 8 godzinach usunięto awarię urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Katowice. PKP informują, że przywracana jest normalna organizacja ruchu. Nie oznacza to, że pociągi jeżdżą już rozkładowo, mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich.
10: Opóźnień i odwołań pociągów należy spodziewać się dzisiaj przez cały dzień i niestety nie dotyczy to tylko tego odcinka, na którym doszło do awarii, ale w zasadzie całej siatki połączeń Kolei Śląskich.
5: Nie wiadomo, co było przyczyną awarii. PKP poinformowały, że na miejsce wezwano także policję. W aptekach i przychodniach są już nowe szczepionki przeciw grypie. Bezpłatnie zaszczepić mogą się dzieci, kobiety w ciąży i osoby od 65 roku życia. To osoby najbardziej narażone na zachorowanie i ciężkie powikłania, mówi lekarka Marzena Boguń-Hajkowska.
11: Tak jak zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie zatok ucha i u pacjentów z chorobami przewlekłymi te powikłania mogą być bardzo groźne, ponieważ mogą doprowadzić nawet do zgonu.
5: Szczepienie pozwala uniknąć choroby i jej ciężkich powikłań. Tysiące Mercedesów do naprawy. Niemiecki producent samochodów wzywa właścicieli prawie 24 tysięcy pojazdów na całym świecie, by zgłaszali się do autoryzowanych stacji obsługi. Trzeba usunąć niewielką, ale niebezpieczną fabryczną wadę konstrukcyjną, która w skrajnych przypadkach może być przyczyną pożaru silnika. Chodzi o pojazdy SUV model GLS-167. Szczegóły w Berlinie zbiera korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
12: Mercedesy GLS z silnikiem diesla i te z napędem hybrydowym wyprodukowane między sierpniem 2022 a wrześniem ubiegłego roku mają montażową wadę, która może spowodować uszkodzenie przewodów i wyciek paliwa, a w konsekwencji spadek mocy uniemożliwiający przyspieszenie. Apel producenta dotyczy 23 600 pojazdów. Ich właściciele zostaną poinformowani przez lokalne placówki serwisowe Mercedesa. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
5: Usunięcie wady trwa około godziny. Koszt pokrywa producent. Kolejne wiadomości w Radio Z za niecałą godzinę. Zaprasza Iwona Kutyna.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
4: Dzisiaj najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, między 18 a 19 stopni w Koszalinie czy Szczecinie, ale najcieplej na Dolnym Śląsku 26 stopni i do tego alerty ostrzegające przed burzami, ale to dopiero od godziny 16. W studiu już Kasia i Robert, witajcie.
3: Dzień dobry.
4: No jak wam? Jest dobrze?
3: Ja się martwię, bo wygląda na to, że jednak nie zdążę się opalić.
13: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
14: Już chciałem powiedzieć, że jak przyjdzie zima, to wtedy to słońce odbija się od śniegu, ale tak jaka jest. Zima, jaki śnieg.
3: Ale tak przecież jest i potem człowiek chodzi cały blady i ma tylko czerwony nos, więc wszystko przede mną.
14: No te czerwone nosy różnie, z różnych powodów się pojawiają.
3: Od słońca, jak od
14: nie
3: słońca.
14: Nie ratuj sytuacji. 4 minuty po 14, środowe popołudnie, zaczynamy razem lepiej. Kasia Wilk.
3: Robert Karpowicz i Ace of Base w Radiu Z. Ja nie potrafię o nich inaczej powiedzieć. Takich
14: ja
3: czytałam
14: też nie.
3: 30 lat temu i to już zawsze będzie Ace of Base.
14: Tak było napisane na kasecie i tak zostaje.
3: Dobra.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Nie rozumiem. To jest Vixen w Radio Z. 10 minut po godzinie 14. To jest tekst, który pada w niejednej pracy, kiedy szef mówi: słuchaj, jakbyś mógł zostać dzisiaj 2 godzinki później. Nie rozumiem.
1: Nie rozumiem. Skąd?
0: Nie do mnie, kierowniku, ja nie rozumiem. Dzisiaj mamy 16 września, to jest dzień fryzjera. Ja serdecznie pozdrawiam swojego fryzjera Wojtka. A ty nie pozdrawiasz chyba, nie. Bo masz jakiś problem z fryzjerem, tak?
1: Tak, ja próbuję od 4 miesięcy dostać się do swojej fryzjerki, więc mam wrażenie, że to już jakiś...
0: Ale co tam, jakaś okupacja drzwi jest? To co, jak 4 miesiące czy się czekasz na
1: fryzjera?
0: Sprawdzam
1: sobie terminy najbliższe dostępne w styczniu, a już z takim odrostem nie mogę przecież chodzić. To strasza ludzi.
0: Ja cię umówię z moim fryzjerem Wojtkiem. Wojtek jest prosty i rzeczowy. Tył i boki maszynką, górę o połowę. To się sprawdza.
1: Ale znowu, czy ten odrost tak bardzo mi przeszkadza? No nie, może jednak nie.
0: To zaczynamy.
1: A już za chwilę u nas zawsze pięknie uczesany Piotr Kędzierski i kolejna z jego historii. A teraz też Kaśka. I też fajna. Tak mnie nie komplementujesz, to sama sobie powiem coś miłego.
0: Też Kaśka. IO Technology w Radiu Z.

0: Self-Aware, to jest Temper City w Radiu Z. 18 minut po 14, a co ma dzisiaj dla nas Kędzior?
1: Jeden hit, jedna hit storia. Hit storie Kędzierskiego w Radiu Z.
2: No dobra, moi drodzy, trudno w to uwierzyć, ale niektóre wielkie przeboje przebyły sporą tułaczkę w poszukiwaniu wykonawcy i tak było właśnie w przypadku super przeboju Hit Me Baby One More Time. Utwór został pierwotnie odrzucony m.in. przez TLC i Backstreet Boys, by w końcu trafić do debiutującej, nikomu nie znanej jeszcze wtedy nastolatki Britney Spears. I to dopiero było uderzenie. Czy wy wiecie, ile lat miała Britney Spears, gdy zadebiutowała z Hit Me Baby One More Time? A. 16, B. 17, C. 18.
1: Dzwońcie 321 321 321.

0: Britney Spears. Och, Kędzior, jaki ty dzisiaj numer przygotowałeś, naprawdę bardzo ci za to dziękuję. I witamy gorąco Jacka z Zielonej Góry. Cześć, Jacek.
1: Witam, witam, dzień dobry.
0: Jacek, czy śpiewałeś razem z Britney Spears?
1: Nie.
0: Ja śpiewałam, świetnie się bawiłam.
2: Jest odpowiedź, doskonale. Ale w ogóle lubisz Britney Spears?
1: Tak.
2: Miałeś jej
1: plakatkę, tak. Nie miałeś plakatu,
2: okej. U mnie plakatu...
1: Ja jestem bardziej z czasów Sabriny i Samanthy Fox.
0: Okej. Dobra, no, to ja dobra. Jeżeli chodzi o plakaty Britney Spears, to nadrabiałam i za ciebie, i za Karpia, więc powiedzmy, że tutaj głosy fanów są proporcjonalnie rozłożone.
2: Natomiast, jeśli pamiętasz Samanthę Fox, to pewnie doskonale już jako dojrzały nastolatek obserwowałeś debiut Britney Spears z piosenką Baby One More Time. Ile ona miała wtedy lat?
1: 16.
2: Oczywiście, a znaczy nie oczywiście, sprawdźmy, co mówi na to Kędzior.
3: Niezła z ciebie historia.
2: Czyli dobrze. Czyli dobrze.
0: I oprócz komplementu od Kędziora wygrywasz również Radio Z, czyli zestaw do słuchania Radia Z. Wiemy, że pracujesz jako handlowiec, więc myślę, że dużo podróżujesz, takie radyjko na pewno się przyda.
2: Nie sprzedawaj go.
1: Super, bardzo dziękuję.
2: Dzięki, wszystkiego dobrego. Dzięki. Pięknej środy ci życzymy. Dzięki. A do Kędziora wracamy już jutro po 14.
4: Jeden hit, jedna historia. Historie Kędzierskiego w Radiu Z.
5: Radio Z i już.
0: Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
2: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
3: To będzie dla mnie zaszczyt.
4: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, home barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
11: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Cut Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: i 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Aino Corrida, to jest United Nations w Radio Z za 20 minut 15. No a dzisiaj, jak pewnie wiecie, w Rządze Pieniądza Radia Z gramy o 600 tysięcy złotych. I nie zapomnijcie o tym, że jednym SMS-em wchodzicie do gry też o okrągły 1 000 000 złotych na koniec września. Ela, która wczoraj u nas wygrała, już wie, co by zrobiła z taką wygraną.
1: A za 1 000 000 dla siebie to bym wyruszyła w podróż dookoła świata.
2: 1 SMS, 2 finały. Już teraz zacznijcie planować listę marzeń do spełnienia, po prostu do wykreślania. Tym bardziej, że właśnie teraz uruchamiamy mnożnik, który sprawi, że ten finał będzie jeszcze bliżej. 16 tysięcy szans za 1 SMS. I tak robimy z każdą wiadomością do godziny 15. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją 3 najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji 3 najtańszy produkt 70% taniej.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
18: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: będzie pięknie, to Marisa w Radiu Z. A po ataku na saudyjski rurociąg padają pytania, czy w Polsce zabraknie paliwa.
1: I na to pytanie odpowiemy w wiadomościach Radia Z, punktualnie o 15.
2: Radio Z i już. Niektóre sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
3: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
4: Zadzwonimy,
5: pogadamy
3: i zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz,
2: jest pan, pani na głośno mówiącym,
4: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
3: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00, tylko w Radiu Z.
6: Reklama. Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
7: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Dostosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
13: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
14: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
18: Chcę rzucić palenie.
19: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
20: Desmoxan. I już nie palisz.
21: Duże i małe przyjemności tylko w Radio Z. Poranek, a my bez pośpiechu przed lustrem kradniemy te kilka minut tylko dla siebie. Ulubione miejsce, czas i zapach, który zamienia pielęgnację w rytuał. Małe przyjemności tylko w Radio Z. Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie, wygraj 500 zł i zestaw kosmetyków Ziaja Pullulan, które pomogą Ci celebrować Twoje rytuały każdego dnia. Sponsorem konkursu jest firma Ziaja, producent przeciwzmarszczkowych kosmetyków z serii Ziaja Pullulan.
22: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
23: Po reklamie.
0: Zbliża się godzina 15, jest środa, 16 dzień września. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. W studiu Iwona Kutyna. Dzień dobry.
24: Dzień dobry. Orlen zabezpiecza dostawę ropy. To po ataku na saudyjski rurociąg.

0: Europejska Rada Bezpieczeństwa i powołanie zapowiada szefowa Komisji Europejskiej. Wtyk amerykański i biedronka azjatycka. Owady szukają schronienia w domach.
1: 15.
0: Orlen zakontraktował dodatkowe dostawy ropy z innych kierunków niż saudyjski. To w związku z kłopotami z eksportem tamtejszego surowca po zamknięciu rurociągu Wschód-Zachód, który został zaatakowany i częściowo zniszczony. Marcin Friedrich zajmuje się tą sprawą. Czy dodatkowe dostawy wystarczą, by pokryć braki?
2: Musimy tu polegać na komunikacie Orlenu, który zapewnia, że dostawy są realizowane na bieżąco i w pełni pokrywają zapotrzebowanie. Ale sytuacja po zamknięciu saudyjskiego rurociągu była na tyle poważna, że w miniony piątek koncern zamówił dostawę z aż 16 dodatkowych kierunków, między innymi z Norwegii, Algierii, Kazachstanu i obu Ameryk. O ile jednak dostawy surowca są zapewnione, to jego cena będzie bardzo wysoka. Analitycy przewidują, że w związku z zamknięciem saudyjskiego rurociągu cena baryłki surowej ropy Brent może sięgnąć 150 dolarów. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Eksperci przewidują, że po uszkodzeniu saudyjski rurociąg może być zamknięty nawet kilka tygodni. Drogo na światowych rynkach, drogo wciąż na stacjach paliw, ceny zbliżają się do 8 zł za litr benzyny i 9 za diesla. Tak jest m.in. w Kole Wielkopolsce. Z kierowcami na jednej ze stacji rozmawiał reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
3: Jak pan ocenia te ceny paliw?
4: Chora sytuacja. I ludzie nie wyjdą na ulicę, to dobrze nie będzie.
5: Kurczę, no drogo jest, tak? To był podłóg gazu przykładowo 3 zł, a diesel 9, no to jest różnica, nie?
3: No pan właśnie diesla leje, z tego co widzę.
6: Drogo, no, ale w Niemczech też teraz prawie już kosztuje 3 euro litr paliwa. W takim miasteczku jak Koło, no to w granicach 2,50-2,60. Niemcy tak samo narzekają, też jest wysoko.
0: Ceny wzrosły 2 tygodnie temu, wtedy skończył się rządowy program CPN. Rząd zapowiada, że chce wspierać kierowców. Zależy to jednak od podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Europejską Radę Bezpieczeństwa chce powołać szefowa Komisji Europejskiej. Chodzi o uzupełnienie luki w zagrożeniach hybrydowych. Rada miałaby powstać na poziomie liderów krajów członkowskich, którzy mogliby uruchamiać całą wspólnotę na wypadek zagrożenia, mówi Ursula von der Leyen. Nie możemy mieć złudzeń wobec tego, co się dzieje. Cyberataki, sabotaże, podpalenia, wtargnięcia dronów, zagrożenia intensyfikują się każdego dnia. Dlatego, kiedy rośnie poziom zagrożenia, musi rosnąć przygotowanie Unii. Szczegóły nowej propozycji nie są jeszcze znane. Wiadomo, że Ursula von der Leyen chce do niej zaprosić Kanadę, Wielką Brytanię, Norwegię i Ukrainę. Czarny Obrońca 26. Do czwartku w przyszłym tygodniu potrwają ćwiczenia wojskowe organizowane na terenie województw lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, ale też na Bałtyku i w przestrzeni powietrznej całego kraju. Chodzi o sprawdzenie gotowości i współdziałania różnych rodzajów sił zbrojnych. A co to oznacza dla nas, cywilów? O tym reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
7: Na drogach trzeba się liczyć z przejazdem wojskowych kolumn, m.in. transporterów opancerzonych. I tu przypomnienie dla kierowców kolumny. Można wyprzedzać, ważne jedynie, by nie wjeżdżać autem w ich środek, by nie stwarzać niebezpiecznych sytuacji. Manewry są też organizowane w przestrzeni powietrznej. Warto o tym pamiętać, jeśli usłyszymy nad głową warkot śmigłowców czy huk myśliwców lecących niżej niż zwykle. Wojsko podkreśla, że operacje powietrzne obejmą duży obszar kraju, więc wzmożoną aktywność lotnictwa można zaobserwować praktycznie wszędzie. Wojsko ma jeszcze jeden apel o niepublikowanie zdjęć, nagrań czy lokalizacji. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Tego rodzaju manewry są organizowane kolejny rok z rzędu. Nadchodzi jesień, dlatego owady masowo wlatują do naszych mieszkań. Najczęściej to wtyk amerykański i biedronka azjatycka. Jak się ich pozbyć i czy są niebezpieczne? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
8: Wielu owadów szuka pożywienia, inne chcą schronić się przed zimą. Wszelkimi szczelinami wpycha się do naszych domów na przykład modliszka, która właśnie teraz zaczyna kopulację, mówi mi dr Grzegorz Wagner, entomolog z lubelskiego UMCS-u.
9: Samce intensywnie poszukują swoich wybranek, wędrują i na wysokie piętra w blokach, do centrów miast.
8: Coraz bardziej dokuczliwe są też pluskwiaki. Owady powinny zostać z nami do pierwszych przymrozków. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Małe stworzenia najlepiej złapać i wypuścić je przez okno. W Radio Z czas na wiadomości ekonomiczne i Dalia Tomczak.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Ceny gazu w Europie idą w górę. Notowania tego paliwa pozostają blisko najwyższych poziomów od 4 lat. W Niemczech, największym rynku energii w Europie, magazyny gazu zapełnione są w 56%. Orlen informuje, że czasowy brak dostaw gazu z Kataru nie zagraża bezpieczeństwu krajowego rynku. Spółka zapewnia, że zarządza portfelem dostaw w taki sposób, by ograniczyć wpływ krótkoterminowych wahań cen na krajowy rynek. Producenci owoców i warzyw nadal są na słabszej pozycji niż sieci handlowe. Również w Polsce Polsce. Tak wynika z raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Problemem jest zbyt mała skala wspólnego działania. W Polsce 3 lata temu tylko 11% wartości produkcji owoców i warzyw było sprzedawane za pośrednictwem organizacji producentów. Dla porównania w Danii było to aż 86%. Jest rewolucja w hotelowych gwiazdkach. Jeśli rezerwujecie na wyjazd hotel trzygwiazdkowy, nie wymagajcie już obecności osób na recepcji. Od teraz taki obiekt może wprowadzić recepcję elektroniczną. Musi być w nim Wi-Fi i telewizor. Przy 4 gwiazdkach nie jest już wymagany minibar albo lodówka w pokoju, ale musi być suszarka do włosów. Nic się nie zmienia w hotelach 5 gwiazdkowych.
1: Jak miło, jak przyjemnie dzisiaj w wielu miejscach w Polsce. Mnóstwo słońca, na Dolnym Śląsku nawet 27 stopni i nacieszmy się tym, bo jutro niestety będzie inaczej. Ale zanim czwartek, to przed nami jeszcze noc wyjątkowo ciepła. Wszędzie powyżej 10, gdzieniegdzie nawet 15 stopni, a czwartek przyniesie nam opad w zasadzie w całym kraju i temperaturę od 14 do 19 stopni.
12: 6 minut po 15, mamy środowe popołudnie. Kasia Wilk,
1: Robert Karpowicz
12: i bardzo przyjemne dźwięki od Fool's Garden, Lemon Tree w Radiu Z.

0: jeśli pojawiają się dreszcze w połowie września, to trzeba się udać do apteki. 12 minut po 15 tu Radio Z. Słuchajcie, to nie są dobre informacje. Fajfy już nigdy nie będą takie same. Sejm zapowiada koniec alkoholu w sanatoriach.
1: Ale zobaczcie, jacy oni są pamiętliwi. W Sejmie nie można kupić alkoholu i co się teraz mszczą?
0: Się mszczą.
1: Tak, tak. Tacy są. Nie,
0: do tej pory w sanatoriach można było kupić alkohol, bo obok działalności finansowanej przez NFZ, te obiekty pełniły też typowo turystyczno-hotelowe funkcje. I chyba bardziej do tej pory takie funkcje jednak pełniły.
1: Wiecie co, ja byłam parę razy w sanatorium, odwiedzałam bliskich i nie widziałam tam nigdy alkoholu.
0: Ta, nie widziałaś.
1: Ale nie było. Nie było.
0: Co
1: owszem, każdy kuracjusz częstował kieliszkiem leczącym serce, wątrobę, nadgarstek, tak, rękę, kostki. Naprawdę, jak oni się tam leczyli.
0: Tak, na zdrowie. Mhm.

0: 19 minut. Po godzinie 15 to jest bardzo dobra pora, żeby powtórzyć procedurę. Dajcie głośniej. Dzisiaj o godzinie 17 losujemy numer. Chwilę później dzwonimy w finale i ktoś z Was będzie mógł wygrać 600 tysięcy złotych. I pamiętajcie, cały czas wchodząc do gry, gwarantujecie sobie jeszcze szansę na milion w finale miesiąca.
1: Pomyślcie tylko, kogo chcielibyście dzisiaj najbardziej zaskoczyć swoją wygraną. Jeśli się zastanawialiście, czy zagrać, czy nie zagrać, to patrzcie na to. Od tej chwili, od tego momentu otrzymujecie rekordowy bonus. Tylko do 16:00 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 otrzymuje 26 tysięcy szans. Radio Z wysyłacie pod 7353.

0: Somebody's Watching Me, to jest Beatrix w Radiu Z, 26 minut po 15 i to jest też ten moment, kiedy zbliżamy się do wiadomości Radia Z, a w nich między innymi powiemy o tych największych korkach w mieście i nie tylko.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie.
8: Mamy środę, 16 dzień września. Na zegarach już 15.30, czas na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna, zapraszamy.
9: Radosław Sikorski apeluje o udział Polski w przyszłych negocjacjach pokojowych w sprawie Ukrainy. Szef MSZ-u mówił o tym w wywiadzie dla ukraińskiego portalu Europejska Prawda. Podkreślił, że decyzje dotyczące pokoju będą bezpośrednio wpływać na bezpieczeństwo Polski. Sikorski zapewnił także, że Warszawa nie będzie blokować kolejnych etapów negocjacyjnych Ukrainy z Unią. 2 lata więzienia i grzywna za kradzież biżuterii o wartości 1 000 000 euro. To prawomocny wyrok wobec obywatela Kosowa Andrei M. Do przestępstwa doszło 3,5 roku temu w Sopocie. Dwóch sprawców wybiło szyby w samochodzie i ukradło 4 cenne walizki. Za podejrzanymi wydany został europejski nakaz aresztowania. Andrea M. zatrzymany został w 2024 roku. Drugi z napastników wciąż jest na wolności. Trwa tydzień zrównoważonego transportu w Gnieźnie. Piesi i rowerzyści dostają gadżety, dzięki którym są lepiej widoczni, mówi Szymon Drzewiecki z Urzędu Miejskiego.
10: Robi się coraz wcześniej ciemno. Oczywiście ten taki zmierzch nam towarzyszy też od rana bądź mgły, stąd do wyboru szelki odblaskowe bądź lampki. Lampki oczywiście mogą też posłużyć na rower, no ale mogą te lampki po prostu przewiesić przy swoim elemencie odzieży.
9: A specjalne patrole można spotkać dziś i jutro w centrum miasta. To skoro na drogach jesteśmy, sprawdźmy, jak się jeździ.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Zablokowana ekspresowa 11 w kierunku Poznania pomiędzy Jaryszkami a Kurnikiem w okolicach wsi Skrzynki. Ciężarówka uderzyła w bariery. Policja kieruje na objazdy. Nie przejedziecie jednym pasem w kierunku Łomży na ekspresowej 61 na Podlasiu. W pobliżu miejscowości Olszanka na trasie Suwałki-Budzisko osobówka zderzyła się z ciężarówką. Problemy możecie napotkać na A1 w Kujawsko-Pomorskim między węzłami Włocławek-Zachód-Kowal na trasie w kierunku Łodzi. Drogowcy naprawiają bariery. A jeżeli widzicie utrudnienia na drodze, powiedzcie o tym innym kierowcom.
11: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
12: Trochę opadów deszczu dzisiaj jednak przechodzi przez Polskę, tak od Zielonej Góry, przez Poznań, całe Kujawy, Warmię i Mazury. Zahaczy także ten deszcz o Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Za to szykuje się też mała zmiana, no bo dzisiaj pięknie, ciepło na południu, a jutro już nie. Od 17 do 19 stopni, czyli sprawiedliwie.
13: Ale wiesz, jak mówisz to tym swoim ciepłym głosem, to jakoś człowiekowi dziękuję, tak jest dziękuję. Miło, że będzie jesień i fajnie, i popada,
12: o mrozach też tak potrafię.
13: A to może już się nie rozpędzaj. Dobra, na razie zostańmy przy tych deszczach. Dzień dobry, tu Robert Karpowicz.
12: Dzień dobry. I Kasia Wilk za 27 minut 16.

0: pozdrowieniami dla wszystkich kierowców, którzy zapomnieli o tym, że lato jeszcze trwa. Last Frequencies, Marie Froise, Paraiso w Radio Z. Ładnie to zagrało.
1: No pięknie i podróżujemy dalej. Przed chwilą byliśmy w Brazylii, Portugalii. A co powiecie na Francję? Tam trafimy niebawem. Indila się pojawi. Zostańcie z Radio Z. Radio Z i już. Reklama.
2: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek Majdan.
3: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
4: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
3: I w ekstra cenie, to rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Regulamin na circlek.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
14: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie, tym razem zróbmy to razem na żywo.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: Po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Balerina to Margaret w Radiu Z za 9 minut 16. Rekordowy dzisiaj bonus ciągle trwa. To jest 26 tysięcy szans więcej na to, że zagracie o 600 tysięcy złotych i to już po 17.
1: Wejdźcie do gry właśnie teraz. Bonus trwa tylko do godziny 17. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353. Radio Z.

0: Shine On w Radiu Z. Jeżeli jeszcze nie macie ciepłego płaszcza, to dobrze, mamy dobre wiadomości pogodowe, bo on tak szybko się nam nie przyda.
1: Długoterminowe prognozy na jesień pojawią się w wiadomościach Radia Z o 16.
2: Radio Z i już. Lubię to w Radiu Z.
3: Lubię to, serio.
0: Wiadomości pogodowe, bo on tak szybko się nam nie przyda.
1: Długoterminowe prognozy na jesień pojawią się w wiadomościach Radia Z o 16.
2: Radio Z i już. Lubię to w Radiu Z.
3: Lubię to, serio.
2: Codziennie od 20.

0: Tym AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Cofnęliśmy się w czasie.
5: Teddy Jones powraca w nowej, pełnej humoru przygodzie. Mumia cofa się w czasie, a Teddy i przyjaciele ruszają jej śladem przez Peru, Grecję i Bliski Wschód.
6: Nie panikujcie!
5: Przeżyją mnóstwo przygód i zapragną wrócić do domu. Czy odnajdą magiczną lampę, dzięki której to będzie możliwe?
7: Trzeba znaleźć lampę w tym stuleciu i wrócić do domu.
5: Teddy i magiczna lampa w kinach od 18 września. Poleca Radio Z.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
13: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
15: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
16: GWM. Go with more.
17: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
18: No jestem w szoku. Jest mnóstwo pieniędzy.
17: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
19: Też możecie wygrać.
17: Wielki finał 28 września.
20: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
17: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
21: Po reklamie.
22: Dochodzi godzina 16, jest środa, 16 dzień września. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Temat dla nas Iwona Kutyna.
23: Walka z kryzysem migracyjnym. Szefowa Komisji Europejskiej ma propozycję. Warto się szczepić. Sezon na grypę powoli się rozkręca. Czy czeka nas Polska złota jesień? Według synoptyków ma być bardzo ciepło.
22: Szesnasta.
23: Tymczasowe zawieszenie prawa do azylu ma być europejskim narzędziem do walki z nielegalną migracją. Szefowa Komisji Europejskiej idzie tropem Polski, gdzie takie rozwiązanie obowiązuje na granicy z Białorusią. Ursula von der Leyen mówiła o tym podczas orędzia o stanie Unii w Strasburgu. Na miejscu jest reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr. Jak ten kryzysowy mechanizm na granicach ma wyglądać?
0: Ursula von der Leyen szczegółów jeszcze nie zdradziła, ale mówi o zawieszeniu w określonych warunkach normalnych zasad na granicach zewnętrznych.

0: Noty wszystkich. Wydarzenia tego lata pokazały nam, że nasze narzędzia muszą się dostosować, szczególnie w kryzysowych sytuacjach. Wiceminister Maciej Duszczyk od razu na X-ie skomentował, że to rozwiązanie wzorowane na polskim i ochrona granic zewnętrznych nie podlega dyskusji. Strasburg, Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Wzmocniony ma być też Frontex, czyli Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, która wspiera kraje unijne. Na polskich stacjach może być taniej, zapewnia rząd i dodaje, że wszystko zależy od prezydenta, bo w Sejmie jest kolejna odsłona projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków od sprzedaży paliw. Poprzednią do Trybunału odesłał Karol Nawrocki. Za godzinę ustawą zająć ma się Komisja Finansów Publicznych. Chodzi o to, by drugie czytanie projektu odbyło się już jutro. O ile koalicja jest za, to opozycja jest mocno sceptyczna. Nie my spowodowaliśmy sytuację w ciśnienie Ormus, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: My ponosimy jako cała Europa, świat, różnego rodzaju konsekwencje. Próbujemy przeciwdziałać tym konsekwencjom, żeby nie dotykały polskich obywateli. To na drodze do tego przeciwdziałania staje prezydent. Nie jestem w stanie tego ani zaakceptować, nie jestem w stanie też tego zrozumieć.
1: Dlatego wicepremier liczy, że tym razem prezydent rządową ustawę podpisze. Są już nowe szczepionki przeciw grypie. Bezpłatnie zaszczepić mogą się dzieci, kobiety w ciąży i osoby od 65 roku życia. Lekarze przekonują, że im wcześniej sięgniemy po zastrzyk, tym mocniejsza będzie ochrona. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
3: Warto, żeby zaszczepiły się dzieci czy osoby starsze, które najbardziej narażone są na ciężkie powikłania, a to m.in. zapalenie płuc czy mięśnia sercowego. U pacjentów bez szczepień powikłania mogą być bardzo groźne, mówi mi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
4: Mogą doprowadzić nawet do zgonu albo też powikłań trwałych układu oddechowego lub sercowo-naczyniowego.
3: Przed każdym szczepieniem koniecznie trzeba skonsultować się z lekarzem. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: W poprzednim sezonie przeciw grypie zaszczepiło się ponad 2,5 miliona pacjentów. Około miliona osób zachorowało. Kilkadziesiąt tysięcy trafiło do szpitala, ponad 1000 zmarło. To może być rekordowo ciepła jesień. Według prognoz IMGW średnia temperatura ma być wyższa niż norma o tej porze roku. Z czego to wynika? O tym reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
5: To efekt globalnego ocieplenia i napływu gorącego powietrza z nad Afryki, mówi mi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
6: To rozumiem, że się możemy spodziewać suchej jesieni.
7: Tak wszystko na to wskazuje, że ta jesień, jeżeli będzie cieplejsza, to na pewno jest tak, że no, trzeba się liczyć z tym, że parowanie będzie większe.
5: Takie warunki mogą się przełożyć na wydłużony okres suszy lub występowanie intensywnych opadów deszczu i gwałtownych burz. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
1: Eksperci przypominają, że w tym roku wyjątkowo silne zapowiada się El Niño. To zjawisko, które ma wpływ na intensywność pogodowych zjawisk niemal na całym świecie. 4 mecze i 4 zwycięstwa, ani jednego straconego seta. Pewny awans pierwszego miejsca w grupie, tak jak na razie wygląda bilans naszych siatkarzy na tegorocznych Mistrzostwach Europy. Dzisiaj biało-czerwoni zakończą fazę grupową. W Sofii zagrają z Bułgarami, mówi nasz rozgrywający Marcin Komenda.
8: Jest to przeciwnik bardzo groźny przed swoimi kibicami. Myślę, że będzie chciał się zaprezentować dobrze i spodziewam się trudnego starcia. Myślę, że siła Bułgarii jest bardzo podobna jak Ukrainy, czyli mocna zagrywka, ryzyko w ataku, więc tego trzeba się spodziewać, natomiast my mamy swoje atuty i myślę, że będziemy próbowali je pokazać.
1: Pojedynek Polaków z Bułgarami o 18:00.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Ależ jutro będzie plejada parasolek w autobusach, w tramwajach, takich mokrych i to prawie w całym kraju. Najwięcej szans na przejaśnienia mają mieszkańcy południa. Jutro, no w zasadzie jak na połowę września, to całkiem nieźle, bo od 17 do 19 stopni, ale dzisiaj to było i 27, więc ma się apetyt na więcej, ale to więcej podobno jeszcze może nadejść.
11: Chciałem powiedzieć, że nie posiadam parasolki. Nie mam.
10: Jakim cudem?
11: Nie mam. Mam taką kurtkę z kapturem i parasolki nie mam. Można tak, tak też?
10: Tak mokniesz? Tak, to bez sensu.

0: K-Run, Summer w Radiu Z, 11 minut po godzinie 16, ale miałam dzisiaj przygodę. Wracam, odprowadziłam dziecko do przedszkola, wracam do domu i wpadł pod moje stopy pierwszy kasztan tej jesieni.
1: O, i co to wróży? Nie wiadomo.
0: Ja też nie wiem, ale ja się zawsze tak cieszę, jak jest ten pierwszy, wkładam go do kieszeni i on już mi towarzyszy przez całą jesień. I od razu pomyślałam, że to jest ten sukces, o którym wam opowiem po godzinie 16. Jak u ciebie?
1: No, ja mam rydzę w domu dzisiaj, także wiesz... Nie to, że sam zbierałem. Przyjaciel zebrał ich za dużo, nie miał co z tym zrobić. To mówi, jak chcesz, to bierz. No to wziąłem i mam.
0: Takiego jak za dużo grzybów.
1: Co nie?
0: Ale masz dobrego przyjaciela.
1: Uważam, że to jest mój sukces. Znaczy i przyjaciel, i grzyby.
0: Ale nie mów może na antenie, który większy, dobra? Bo...
1: Czym wy możecie się pochwalić, co wam się dzisiaj udało, co moglibyście nazwać małym środowym sukcesem? Dajcie znać. 321 321 321.

0: Bardzo proszę, poznajcie się. Słuchacze Radia Z i zwycięzca Żądzy Pieniądza. Witamy, witamy.
1: 3000.
0: Dzień dobry.
1: W Radio Z.
2: Co ty gadasz?
1: No.
2: A kłamiesz. Halo, czy to prawda?
3: Tak, Kazimierz rozmawiał ze swoją żoną. Oczywiście, że prawda. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj będziecie mogli się pochwalić najbliższym. Wygrałam 600 tysięcy złotych w Radio Z. I tu reakcja może być trochę mocniejsza.
0: Tak, a wyobraźcie sobie, że milion również jest na wyciągnięcie ręki i o tyle zagracie już pod koniec miesiąca. Trzymamy kciuki.
3: A do gry, do dwóch finałów wchodzicie jednym SMS-em. Jeszcze do 17 mnożymy go 16 600 razy. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.

0: Wyśpiewała to pięknie Anne Marie i Clean Bandit w Radiu Z, 25 minut po 16.
1: A dyrekcja Lasów Państwowych ostrzega, uwaga, uwaga, w lasach będzie naprawdę głośno. A dlaczego, co ten hałas będzie wyczyniać, o tym w wiadomościach Radia Z o 16.30.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny!
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
14: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
18: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
17: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: Ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Po reklamie. Słuchacie Radia Z. Na zegarach już 16.30. Najnowsze wydanie wiadomości ma dla nas Iwona Kutyna.
3: 53-latek zatrzymany w sprawie dwóch ciał znalezionych w mieszkaniu w Koszalinie. To właśnie ten mężczyzna wpuścił policję, która próbowała dostać się do mieszkania. Wcześniej o braku kontaktu z rodziną informowali najbliżsi. Służby znalazły ciała dwóch osób z ranami ciętymi i kłutymi. 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny. Do 27 października prokuratura czeka na osoby, które pokrzywdzone zostały przez zonda krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przypomniał o tym na Platformie X. Podkreślił, że złożenie zawiadomienia o przestępstwie nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem wierzytelności. Śledztwo w sprawie zonda krypto zostało wszczęte w kwietniu. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Rusza okres godowy jeleni, czyli rekowisko w lasach. Może być głośno. Samce rozpoczynają walkę o dominację i samice, mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
4: Jeżeli usłyszymy jelenie, najlepiej zatrzymać się, zachować ciszę i obserwować wszystko z dystansu. Nie podchodzimy. Chodźmy bliżej tylko po to, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film telefonem. Dorosły byk jelenia jest dużym i bardzo silnym zwierzęciem, a podczas rykowiska dodatkowo jest mocno pobudzony.
3: Rykowisko potrwa do początku października. Drogi u nas już teraz.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Zablokowany jeden pas w kierunku Poznania na drodze krajowej nr 11 w pobliżu Nowego Miasta nad Wartą. Wypadek trzech osobówek. Utrudnienia na krajowej 60C2 w Kujawsko-Pomorskim w pobliżu miejscowości Radziejów. Drogę zamknęli strażacy na czas ewakuacji centrum handlowego. Zablokowany jeden pas na ekspresowej 8C w kierunku Wrocławia między węzłami Łódź Południe Róża. Drogowcy koszą trawę na poboczu. Cały czas czekamy na wasze sygnały z dróg.
5: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
6: Fala deszczu, która pędzi od Zielonej Góry przez Poznań, Kujawy aż po Trójmiasto, będzie się przesuwać na wschód Polski i w nocy padać już będzie praktycznie na całym terenie naszego kraju. Jutro deszcz głównie na zachodzie, na wschodzie trochę więcej przejaśnień, a na termometrach od 17 do 19.
5: Sponsorem programu było raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.

0: to się wszystko zgadza. Feel My Love w Radiu Z, 20 minut do 17, a my mamy tak uzdolnionych słuchaczy, no to sprawdzamy, co wam się dzisiaj udało.
1: Dzisiaj pracę zrobić zlecenie, które jedzie już w piątek. Juhu! Brawo ja!
2: Witam, ja dzisiaj chciałem powiedzieć, że byłem na treningu tenisa. Miałem jeszcze dużo rzeczy do zrobić, ale tak mi się nie chce, leżę, słucham Zetki i nic nie zrobię więcej.
3: Ahoj, Peter ze Słowacji, obecnie z Warszawy. Udało mi się wyrwać z pracy dzisiaj o 14.
4: Dziś udało mi się zbudować jedną ścianę szczytową po tym, jak moja ekipa budowlana dała po prostu dyla, bo coś im się nie spodobało.
5: Wiem, prawdopodobnie nie spodobała im się twoja ściana szczytowa, ale mogę się mylić.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
9: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Po reklamie.
10: Radio Z.

0: Sylwia ma takie lato, a my mamy dla was 16600 losów, ale tylko jeszcze przez 8 minut w Radiu Z.
1: O godzinie 17 losujemy numer, chwilę później ktoś z was powalczy o 600 000 zł. SMS Radio Z 7353.

0: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
1: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
0: Jeden hit, jedna hit-storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit-storie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
1: Piotr Kędzierski, zapraszam.
2: Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie.
0: Hit-storie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
1: Piotr Kędzierski, zapraszam.
2: Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać, ale widać

0: super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
2: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Mamy niskie ceny.
8: Zobacz, Stasiu, soku.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
17: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
18: Play. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen. Po reklamie.
20: Jest środa, 16 września, a na zegarach już prawie 17. Czas sprawdzić te najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Wiadomości ma dla nas Iwona Kutyna.
21: Rekord diesla pobity, ceny paliw się nie zatrzymują. O bezpieczeństwie w wąskim gronie nie będzie posiedzenia RBN-u. To serialowe i filmowe wydarzenia tej jesieni. Lalka w nowych odsłonach.
20: Siedemnasta.
21: Ceny paliw na stacjach z kolejnymi rekordami. W Świętokrzyskiem za litr diesla płacimy 8,90. To najwięcej w historii. Podrożały też gaz i benzyna. W studiu reporter Radia Z Jan Kielak. Dzień dobry, Janku. Czy wszędzie ceny są tak horrendalne?
22: Właściwie tak. Różnice w cenach między województwami są niewielkie. Według analityków e-petrol.pl najtaniej jest w Małopolsce, ale i tak bardzo drogo. Za litr benzyny zapłacimy tam 7,89, a diesla 8,83. Gaz z kolei najtańszy jest na Warmii i Mazurach. I to jedyne miejsce w kraju, gdzie za litr wciąż zapłacimy poniżej 3 zł. Ceny paliw biją rekordy również u naszych zachodnich sąsiadów. Za litr benzyny w Niemczech zapłacimy nawet 2 euro i 30 centów, czyli najwięcej w historii.
21: I dlatego niemiecki rząd wprowadzić chce ulgi na paliwo. Zamiast Rady Bezpieczeństwa Narodowego rozmowy w węższym gronie. Karol Nawrocki spotka się w piątek z ministrem obrony i szefem sztabu generalnego. W rozmowach weźmie też udział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Chodzi o eskalację działań Rosji i ataki w pobliżu polskiej granicy. Reporter Radia Z Daniel Wrzos z tym tematem. Dlaczego prezydent nie chce zwołać RBN-u?
23: Według prezydenckich ministrów rozmowy z wicepremierem Kosiniakiem, Kamyszem i generałem Kukułą wystarczą. Zresztą przedstawiciele prezydenta

0: Ta co tydzień biorą udział w posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa przy premierze.
1: Informacja z komitetów jest przekazywana na bieżąco panu prezydentowi, a z tych spraw, które mamy na bieżąco do omówienia, wicepremier i minister obrony narodowej, jak i szef sztabu, to jest ta formuła, która jest dla nas najbardziej odpowiednia.
0: Mówi szef BBN-u Bartosz Grodecki. Spotkanie jest przed wylotem ministra obrony do USA. Z kolei do Nowego Jorku wybiera się prezydent, gdzie między innymi będzie rozmawiać z partnerami z krajów bałtyckich.
2: Według marszałka Sejmu Rada Bezpieczeństwa Narodowego powinna odbyć się w trybie pilnym. A w jakim trybie ślubowania od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka przyjąć powinien prezydent? O tym między innymi w trzech pytaniach. Na koniec dnia gościem Beaty Lubeskiej będzie Bartosz Romowicz z Polski 2050. Początek rozmowy już za godzinę. Jest prawomocny wyrok w głośnej sprawie kradzieży biżuterii wartej około 1 000 000 euro. 3 lata temu dwóch obywateli Kosowa włamało się do samochodu Szweda, który przyjechał ze swoim towarem na targi do Gdańska. Jeden ze sprawców został złapany, drugi nadal się ukrywa. Jaki wyrok zapadł w sprawie zatrzymanego Andrei M., o tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
3: Sąd w Sopocie skazał 52-latkę z Kosowa na karę 2 lat więzienia. Zostanie ona jednak mocno skrócona, bo Andrea M. został zatrzymany i aresztowany w październiku 2024 roku. Sporą część kary więc już odsiedział. Łupem złodziei padło 300 pierścionków, 300 kolczyków, 4 naszyjniki i 40 bransoletek. Towar był w 4 walizkach. Do tej pory nie udało się go odzyskać. Sukcesu nie ma też w kwestii drugiego podejrzanego, Jetona B. On wciąż się ukrywa, wystawiony jest za nim europejski nakaz aresztowania. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
2: Skradziona biżuteria była ze złota, z diamentami, rubinami i szmaragdami. Po inauguracji Ligi Mistrzów dziś do gry wchodzą drużyny w Lidze Europy. Wśród 36 zespołów 2 z Polski. To Lech i Jagiellonia. Rozgrywki śledzi Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Z kim zmierzą się na początek przedstawiciele naszej ekstraklasy?
4: Jako pierwszy do rywalizacji przystąpi zespół z Białegostoku. Debiutująca w Lidze Europy Jagiellonia zagra dziś w Pireusie z Olympiakosem. Trema nie powinna być dla nas wielką przeszkodą, mówi przed meczem kapitan Jagi Taras Romanczuk.
5: Na spokojnie podchodzimy. Wiemy, że ciężkie role przed nami, ale nie spuścimy głowy i będziemy chłopakami do bicia.
4: W roli faworyta nie wystąpi także Lech, który jutro zagra w Londynie z Crystal Palace. Faza ligowa potrwa do końca stycznia. W tym czasie każdy z zespołów rozegra 4 mecze domowe i 4 wyjazdowe z różnymi rywalami. 8 najlepszych drużyn awansuje bezpośrednio do 1/8 finału. Kolejnych 8 wywalczy awans w barażach.
2: Dzisiejszy mecz Jagiellonii z wicemistrzem Grecji o 21:00. Adaptacja na miarę naszych czasów. Takie głosy słychać o serialu Lalka, który dziś ma premierę na Netflixie. Nie jest to klasyczna ekranizacja dzieła Bolesława Prusa, ale jej odważna i szalona interpretacja. Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szucharta, Izabelę Łęcką, Sandra Drzmalska. Tej jesieni zobaczymy jeszcze jedną kinową wersję Lalki z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską. Bardzo jestem jej ciekaw, mówi Radiu Z reżyser serialu Netflixa Paweł Maślona i podkreśla, my ze sobą nie konkurujemy, choć inni każą nam rywalizować.
6: Chociaż nie rywalizujemy, to i tak rywalizujemy, bo i tak wszyscy to porównują nieustannie, odnoszą się do tego i będą tworzyć swoje rankingi, konkursy i decydować, która bardziej ta, która bardziej tamto. Ale my ze sobą nie rywalizujemy. No, jesteśmy kolegami, lubimy się, no i każdy robi swoje.
2: Premiera kinowej wersji Lalki w reżyserii Macieja Kowalskiego 28 września.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
8: A też tak macie, że jak jest jesień, jest szaro, jest nieprzyjemnie i pada, to człowiek jest dla siebie taki łaskawy, że niewiele mu się chce?
9: Tak? Nie no, macie herbatę tak? Mu się chce zrobić.
8: O, to jest Max. To dobra wiadomość jest taka, że tak właśnie będzie przez najbliższe dni. Będziemy dla siebie łaskawi. Noc to prawda ciepła, ale pochmurna. Będzie też padać w czwartek od 14 do 18 stopni.
7: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
9: 5 po 17, a my w lekkim napięciu czekamy już na finał Rządzę Pieniądza w Radiu Z. Dzisiaj ktoś z Was stanie przed szansą gry o 600 000 zł. Za chwilę dzwonimy.

0: Sophie Alice Baxter i Felix Jen, Ready for Your Love w Radiu Z, 11 po 17.
1: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z. Rządza
0: pieniądza. No i to pytanie, komu dzisiaj sprawimy przyjemność? Bo bez względu na wygraną, ta przyjemność u kogoś się pojawi. Numer telefonu wylosowany, dzwonimy, czekamy standardowo do 5 sygnałów i nie więcej, bo na tyle nam pozwala regulamin. Ten pierwszy sygnał się już pojawił, więc bardzo prosimy szybciutko odebrać, jeśli gdzieś tam wibruje, jeśli gdzieś dzwoni. Oby to nie była torebka. O, halo, dzień dobry, tu Radio Z. Kasia Wilki, Robert Karpowicz.
2: Cześć.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jesteś zwarty, gotowy, przygotowany, słyszę spokój w głosie, czekałeś na ten telefon.
3: Aha.
2: Chyba jednak nie. Dobra, to powiedz najpierw, jak masz na imię?
3: Władysław.
2: Władek, wiesz, że zaraz będziesz mógł wygrać kupę kasy? Co o tym sądzisz? Okej, nie? Okej.
3: Okej, to dobrze.
2: No też tak myślę.
0: Władysławie, powiedz mi, gdzie teraz jesteś?
3: Środa Śląska.
0: Środa Śląska, Dolnośląskie, tak jest. Wiemy dokładnie, gdzie to jest. Słuchaj, to może przejdźmy do konkretów, bo to nie ma na co czekać. My to dzwonimy w sprawie konkretnej kasy. Mamy dla ciebie w pewniaku gwarantowane 10 tysięcy złotych.
3: Tak, okej.
2: I oczywiście możesz wziąć te pieniądze, dzwonić do bliskich i się nimi cieszyć. Możesz też z tego portfela zrezygnować i wtedy wybierasz jedną z walizek. Dzisiaj może być w nich na przykład mniej 5 tysięcy złotych, ale może być też 13 tysięcy, 30 tysięcy, 60 tysięcy albo nasza nagroda główna 600 tysięcy złotych.
3: Aha, okej. No to spróbujemy.
2: I teraz musisz zdecydować, albo walizka, nie wiadomo co w niej jest, no albo portfel z dychą 10 tysięcy tam, to jest pewna kasa, twoja.
3: A, to jest pewna kasa. No to spróbujemy więcej.
0: Spróbujesz więcej, dobra. Tak. Oczywiście tego ci życzę, żebyś trafił w walizkę, gdzie jest 600 tysięcy złotych. A jeśli trafisz na walizkę, gdzie jest 5 tysięcy?
3: No to co to?
0: No to będzie trochę szkoda, nie? No bo 10 tysięcy masz już na stole. Możesz zabrać tę kasę i nie ryzykować.
3: Nie, spróbujemy.
0: A gdybyśmy z tych 10 tysięcy zrobili 12, to coś zmienia? I nie żartuję, 12 tysięcy złotych gwarantuję.
3: No jakby trochę dodali do 15, to może tak.
2: A, jaki negocjator nam się trafił. Dobra, na razie taka propozycja. 12 tysięcy albo walizka. Powiedz nam, co wybierasz.
3: Albo walizkę. Nie, no wtedy gramy.
0: Okej. Skoro mówisz, że gramy, to gramy. To już ci tłumaczymy, na czym polega zabawa. Masz przed sobą napis Radio Z i z tego napisu wybierz proszę jedną literę.
3: O.
2: O. O. Mamy literę O. Pod literą O 35 walizek. Wybierz jedną z nich.
3: 21.
2: 21. Okej.
0: No to co, gotowy na to, żeby otworzyć tę walizkę?
2: Siedzisz?
3: Tak, oczywiście.
2: Może usiądź.
0: A jesteś po pracy, czy jeszcze w trakcie?
3: Jestem w trakcie pracy.
0: Okej. No to może zrobimy sobie jakąś długą przerwę za chwilę. Otwieramy walizkę.
1: Masz 13 tysięcy złotych.
0: No! Więcej niż proponowaliśmy.
3: No tak.
2: Wspaniale. Ale dniówka. 13 tysięcy złotych wygrałeś właśnie w Radio Z. Gratulujemy, ściskamy.
3: Dziękuję bardzo.
0: Tę kasę wysyłamy do Władysława, do Środy Śląskiej. Gratulacje wielkie. Zbliża nam się końcówka tygodnia, to my trochę podrzucimy, trochę podbijemy
2: tak
0: tę kwotę.
2: Jest.
0: 600 tysięcy złotych było dzisiaj. To od jutra, nie od jutra, od teraz, od tej chwili wchodzicie do gry o 650 tysięcy złotych.
2: Komu taka kasa się marzy? Jeżeli macie plan, co z nią zrobić, bierzecie telefon w dłoń, wysyłacie SMS o treści Radio Z pod 7353.
1: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
4: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
5: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Katy Perry w Radiu Z. A co tam na kolei, zapytacie? Znowu opóźnienia, tak jest.
1: Ale pamiętajmy, że opóźnienia mogą ulec zmianie. Więcej o tym w wiadomościach Radia Z o 17.30.
2: Radio Z i już. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
5: A nosek?
4: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactiv. Przyklejamy plasterek Aromactiv do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactiv będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
5: Całą noc?
4: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
5: Dobranoc, nosku.
4: Dobranoc, skarbie.
6: Aromactiv. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
7: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić
11: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
14: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neosine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
20: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie. Mamy środę, 16 dzień września, jest 17.30, pora na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna, zapraszamy.
21: Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny, który 12 września miał powiadomić służby o fałszywym alarmie bombowym w szpitalu w Białej Podlaskiej. Zadzwonił do pracownika ochrony wojewódzkiego szpitala specjalistycznego i powiedział, że konieczna jest ewakuacja pacjentów i personelu. Podejrzany w czasie zatrzymania znieważał funkcjonariuszy i rzucał w nich różnymi przedmiotami. Usłyszał 4 zarzuty, grozi mu nawet 20 lat więzienia. 222 pociągi opóźnione, 62 odwołane. To skutki potężnej awarii urządzeń urządzeń sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. Awarię usunięto po 8 godzinach, teraz przywracany jest normalny ruch. PKP PLK nie informują o przyczynach i okolicznościach awarii. Od najbliższej niedzieli autokary nie wjadą do Polski przez przejście w Medyce na Podkarpaciu. Powodem jest przebudowa budynku odpraw. Autobusy będą przekierowane na sąsiednie przejścia graniczne. Odprawa pojazdów wyjeżdżających z Polski będzie odbywać się bez zmian. Utrudnienia potrwają do listopada przyszłego roku. Koniec opłat za przejazd autostradą A4 między Katowicami a Krakowem. To za pół roku. Wtedy bowiem zarządzanie autostradą przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Płacić za przejazd nie będą kierowcy osobówek i motocykli. Na razie płacimy i jedziemy.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: W Wielkopolsce na Krajowej 11 zderzenie trzech osobówek. Jedna osoba została ranna na odcinku Jarocin-Środa Wielkopolska. W pobliżu Nowego Miasta droga zablokowana jest w kierunku Poznania. Utrudnienia mogą potrwać do 19. Awaria samochodu na S8 na odcinku Modlińska-Maremącka w pobliżu Warszawy. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Na S6 na odcinku Gdańsk-Lotnisko Gdańsk-Kowale w pobliżu miejscowości Karczemki zderzyły się cztery samochody. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodzi. Także na S6 na odcinku Rusocin-Straszyn doszło do awarii ciężarówki. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Gdyni. Na Krajowej 42 na odcinku Wołczyn-Kluczbork w województwie opolskim potrącony został pieszy. Wprowadzono ruch wahadłowy.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
22: W nocy może pokropić praktycznie w całej Polsce i deszcz powinien ominąć jedynie Podkarpacie. Tam też będzie najcieplej, bo około 15 stopni, mówimy o nocy, a w ciągu dnia no to niewiele cieplej, od 17 do 19 i przelotny opad deszczu, taki będzie czwartek. W piątek trochę cieplej i trochę więcej przejaśnień na południu i na wschodzie.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Bez końca, to jest Oskar Cyms w Radiu Z, a za 19 minut będzie 18, czyli dzień jednak się kończy. Mam nadzieję, że dzień w pracy przede wszystkim, bo to jest najważniejsze. Słuchajcie, bo my upały mamy już za sobą, natomiast w Japonii dużą popularność zyskuje taki nowy, zaskakujący sposób na upały. Tam pracownicy fizyczni w upalne dni mogą się schładzać w specjalnych lodówkach. To są lodówki przeznaczone dla ludzi. I wystarczą tylko 2 minuty, od razu człowiek czuje się lepiej i można wracać do pracy.
1: Takie lodówki na ludzi,
0: lodówki,
1: tak?
0: Lodówki dla ludzi, tak.
1: Znaczy takie coś, ja to już ktoś to kiedyś wymyślił, prawda? Aha. Ale ja mam nadzieję, że jeszcze długo, długo nie będę się w niej chłodzić. Podziękuję, postoję. Radio Z
2: i już. Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny!
18: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
19: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
18: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
20: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
21: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
22: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
23: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
24: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
25: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
26: Po reklamie.

Wiktoria Kida i Księga Żywiołów w Radiu Z, a teraz czas na nowy duet. Bruno Mars i Karol G. Steel w Radiu Z. Piękna ballada, sami posłuchajcie.

0: minut, 18. Słuchacie Radia Z. Polscy siatkarze są trudni do zatrzymania. Dzisiaj spróbują Bułgarzy, ale raczej na próbach się skończy. Więcej o tym meczu w wiadomościach Radia Z o 18.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Volkswagen.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofa.
8: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
9: Po reklamie.
10: Wszystko, co najważniejsze w środę, 16 września, mamy dla was teraz w wiadomościach Radia Zety o 18. Iwona Kutyna.
11: Nasi siatkarze idą jak burza w Mistrzostwach Europy, grają z Bułgarami. Dziś początek kadencji, kiedy ślubowanie. Maciej Berek oficjalnie sędzią Trybunału. Za chwilę goście trzech pytań na koniec dnia. Bartosz Romowicz z Polski 2050.
10: 18.
11: Nasi siatkarze kończą fazę grupową Mistrzostw Europy. Zaczynają właśnie ostatnie spotkanie tego etapu turnieju. W hitowym pojedynku mierzą się z wicemistrzami świata Bułgarami. Wynik meczu będzie sprawdzał Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Biało-czerwoni są już pewni awansu z pierwszego miejsca w grupie. To o co dzisiaj grają?
12: Polacy chcą potwierdzić swoją dominację w grupie B. Do tej pory wygrali wszystkie mecze bez straty seta. Do tego pokonanie Bułgarów może im dać przewagę psychologiczną, bo drabinka układa się tak, że właśnie z tymi rywalami znów mogą się spotkać w ćwierćfinale, jeśli wygrają. Bułgarzy będą dzisiaj walczyć o drugie miejsce w grupie. Cel zrealizują, jeśli pokonają biało-czerwonych za 3 punkty. Biorąc pod uwagę klasę rywali i ich motywację, to może być najtrudniejszy mecz Polaków w fazie grupowej.
11: Wynik sprawdzimy za godzinę w wiadomościach Radia Z. Żadnego ogłaszanego przez Donalda Trumpa rozejmu pomiędzy Rosją a Ukrainą nie ma. Kilka dni temu amerykański prezydent napisał, że Moskwa i Kijów zgodziły się powstrzymać wzajemne ostrzały infrastruktury energetycznej. Już po tym jednak doszło z obu stron do kilku takich ataków. Jak mówi Wołodymyr Zełenski, Ukraina jest gotowa do rozmów, ale najpierw Rosja musi przestać strzelać. My tylko odpowiadamy, nie atakujemy pierwsi. Ukraina jest gotowa do rozejmu w sprawie ostrzałów energetycznych, ale musicie coś zrozumieć. Dla Putina kwestia ostrzałów takich obiektów to możliwość sprzedaży ropy i gazu. Dla nas to kwestia tego, czy ludzie będą mieli prąd. Rozmowy w tej sprawie mają być prowadzone, na razie jednak nie wiadomo, kiedy miałoby do nich dojść. Maciej Berek oficjalnie rozpoczyna dziś kadencję w Trybunale Konstytucyjnym, ale przynajmniej na razie nie ma co liczyć na zaproszenie z Pałacu Prezydenckiego, żeby złożyć ślubowanie. Ministrowie prezydenta pytają, czy Berek spełnia wymogi formalne, żeby zasiadać w Trybunale, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
13: Gdyby takie dokumenty były potwierdzające ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy i będziemy konsekwentnie o to pytać.

0: dać.
1: Leśkiewicz dodaje, że Berek będzie mógł złożyć ślubowanie, kiedy udokumentuje swój staż pracy. A już teraz w Radiu Z trzy pytania na koniec dnia. Zaprasza Beata Lubecka.
2: Dzień dobry, z nami jest Bartosz Aromowicz, Polska 2050, wiceprzewodniczący klubu, czyli przedstawiciel koalicji rządzącej. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu.
2: I pytanie numer jeden. Czy policja wyjdzie do Trybunału Konstytucyjnego? Bo jak słyszymy, Maciej Berek dziś powinien rozpocząć pracę, no ale ślubowania nie było, no i raczej się chyba nie zanosi.
3: Gdzieś w przestrzeni medialnej, w kuluarach sejmowych o tym się mówi, że trzeba przejść do rozwiązań bardziej radykalnych, skoro po drugiej stronie nie ma żadnego refleksji i chęci przemyślenia tematu, jak rozwiązać ten kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. Natomiast ja osobiście jestem przeciwnikiem tego, bo widzimy, jak opozycja sytuację chociażby na uczelni wykorzystuje, jak robi tą politykę w sposób taki...
2: Mówimy o Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, tak?
3: Tak, mówimy o Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie posłanka Kurowska z mojego regionu, zresztą z mojego okręgu wyborczego, robi relacje live, a zamiast być w Sejmie z posłem, ma pracować w Sejmie. Jest posiedzenie Sejmu, powinno być na głosowaniach, na posiedzeniach komisji, a nie tam odstawiać, nie będę mówił brzydko co, skakanie przez płoty i tak dalej.
2: To nie jest akurat dobre. No dobrze, ale jak wyjść z tego impasu generalnie? No bo słyszymy, że słyszeliśmy wypowiedź zresztą rzecznika pana prezydenta, że dopóki dokument udowadniający karierę radcowską Macieja Berka nie trafi na biurko prezydenta, no to nie będzie zaproszenia na ślubowanie, koniec, kropka. No, pan prezydent chce wiedzieć na 100%, czy akurat Maciej Berek wykonywał ten zawód, a nie tylko, czy był wpisany na listę radców prawnych.
3: Niech każdy przestrzega tych przepisów, które go zobowiązują do tego, co ma robić. Pan prezydent nie jest od tego, żeby weryfikować, czy Kancelaria Sejmu i posłowie parlamentarzyści w sposób prawidłowy wybierali sędziego i jest od tego, żeby przyjąć ślubowanie. To wyraźnie jest napisane w przepisach, tak? Natomiast to jest trochę tak, że czy ja jestem adwokatem, czy jeżeli ja dzisiaj w tym momencie nie prowadzę żadnej sprawy adwokackiej, to ja dzisiaj wykonuję zawód adwokata, czy nie? Ja uważam, że wykonuję, bo mam uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Jeżeli pani do mnie przyjdzie, ja udzielę pani porady prawnej, to wykonał on swój zawód adwokata, tak?
2: No to tak jakby być online albo offline. To tak jak pan jest offline, jak nie wykonuje pan bezpośrednio, nie broni nikogo.
3: Ale w sobotę, w niedzielę jestem adwokatem, czy nie? Czy Maciej Berek w sobotę, niedzielę był radcą prawnym, czy nie? No to jest trochę o tym rozmowa dzisiaj. I schodzimy do absurdu. Złożył oświadczenie, był wpisany na listę radców prawnych, zajmował się tym, czym zajmował przez wiele, wiele lat, więc spełnia wymogi i Sejm świadomie wybrał go na sędziego konstytucyjnego. Dzisiaj prezydent ma tylko odebrać ślubowanie i pozwolić wykonywać mu zawód sędziego.
2: No ale pan mówi, że w kuluarach są takie informacje, że być może dojdzie do takiego siłowego wejścia do Trybunału Konstytucyjnego. Telewizja w Polsce 24 podaje, że takie wejście na ostro jest planowane na piątek.
3: Tego nie wiem, czy na piątek, bo to już jakieś bardzo szczegółowe informacje. Jeżeli taką telewizja w Polsce 24 ma takie informacje, to zapytałbym skąd. Czy może z policji, może gdzieś mają przecieki jakieś, no to warto wyeliminować takie osoby, które wynoszą informacje służbowe z formacji, bo tak być nie powinno. Natomiast czy tak będzie, nie wiem. Uważam, że powinniśmy udrożnić pracę Trybunału. Ludzie czekają na to, żeby Trybunał funkcjonował. My czekamy na wyroki Trybunału w wielu sprawach. Widzimy, że Trybunał, jak patrzę na statystyki, jest niezdolny do wydawania orzeczeń, ale wiemy czemu nie będzie tego ślubowania, no bo wtedy prezes Święczkowski traci większość.
2: I tutaj stawiamy pauzę. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.pl, na YouTube, na platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. A dwa pytania, które nie zostały zadane w części radiowej, bo pan poseł się rozgadał. I dobrze, no sprawa jest jednak cały czas no, bardzo ważna, bo dotyczy to ważnego organu konstytucyjnego, więc to wszystko zadzieje się już w internecie. Zapraszamy.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
6: A ja tak patrzę na mapy pogodowe i jedno wiem. Będą grzyby. I to jest dobra wiadomość. Ohohoho, się rozochocił, bo będzie ciepło i będzie padać. I tak będzie przez najbliższe dni. Noc bardzo przyjemna, nawet 15 stopni. A w czwartek niewiele więcej. 19 w centrum, 14 na południu, 18 na północy. No i deszcz.
5: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego Apart.

0: Sing Hallelujah, to jest dr Alban w Radio Z, 18 po 18. No o tym dzisiejszym meczu w grupie polskich siatkarzy mówiło się, że to może być najtrudniejszy mecz w całej grupie. Gramy z Bułgarią, 18 do 13 prowadzimy w pierwszym secie, więc jest dobrze.
1: Ale nie zapraszajmy, dobra? Nie zapraszajmy, bo wiecie jak to jest w siatkówce, to się jeszcze wszystko może odwrócić, po prostu trzymamy kciuki i chuchamy w dłonie.
0: Natomiast sprawdzamy, co tam ciekawego w prasie i czytamy, że jak władza wybiera się z wizytacją, to raczej wiadomo, że wszyscy stają na baczność. I tym razem na świeżo wyremontowany dach teatru wybrała się ministra kultury, nie żartuję, w obcasach na rusztowanie, więc nikt tam na jakieś przepisy BHP nie patrzył. I jest awantura. No jest awantura.
1: Momencik, przecież pani ministra, to się, to ona tam reprezentowała kulturę wyższą. Z dachu to nawet najwyższą.
0: Tak, no, i jeszcze w szpilkach. O. No to umówmy się, no wyżej się już nie da. No
1: wszystko
0: wyżej
1: się zgadza.
0: Kulturka.

0: Pani Lady Gaga niedawno dołączyła do klubu niewyspanych ludzi. Została mamą, a to jej How Bad Do You Want Me w Radiu Z.
1: A ja mówię jest, bo właśnie ostatnią piłkę setową wygraliśmy. 1-0 Polska-Bułgaria. Radio Z
2: i już. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Cofnęliśmy się w czasie.
6: Teddy Jones powraca w nowej, pełnej humoru przygodzie. Mumia cofa się w czasie, a Teddy i przyjaciele ruszają jej śladem przez Peru, Grecję i Bliski Wschód.
7: Nie panikujcie!
6: Przeżyją mnóstwo przygód i zapragną wrócić do domu. Czy odnajdą magiczną lampę, dzięki której to będzie możliwe?
8: Trzeba znaleźć lampę w tym stuleciu i wrócić do domu.
6: Teddy i magiczna lampa w kinach od 18 września. Poleca Radio Z.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Chcesz rzucić palenie.
12: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
15: Desmoxan. I już nie palisz.
16: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
17: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: O, ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
20: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie. W studiu Radia Z jest już Darek Klimczak. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
0: Na zegarach 18:30, czas na wiadomości.
5: Po ostatnich rosyjskich atakach wzmocniona została ochrona przejść granicznych z Ukrainą, mówił o tym w Radiu Z wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Czesław Mroczek dodawał, że w Dorohusku powstały też miejsca schronienia dla podróżnych i obsługi przejścia. Zmieniono również organizację odpraw.
7: Wprowadziliśmy taką organizację przejścia granicznego, by na czas tego zagrożenia jak najmniej środków transportu, które mogłyby zwiększyć szkody w wyniku takiego napadu, pozostawało w przejściu.
5: W niedzielę rosyjski dron uderzył w ciężarówkę stojącą po ukraińskiej stronie zaledwie 1,5 kilometra od terminala granicznego w Dorohusku. Urząd Ochrony Danych Osobowych jeszcze w tym roku skontroluje placówki zdrowia. Sprawdzane będzie, jak zabezpieczane są informacje o nas. To reakcja po wycieku danych kilkunastu tysięcy osób z firmy MyDoctor. Kolejne polskie lotnisko z rekordem podróżnych. Poznańska Ławica od stycznia do końca sierpnia obsłużyła niemal 3 miliony osób, o 3% więcej niż w zeszłym roku. Tylko w dwa wakacyjne miesiące z lotniska w Poznaniu skorzystało ponad 1 milion pasażerów. Trochę luźniej zrobiło się na drogach i ulicach. Zapraszam na informacje o korkach i zatorach.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: W Warszawie tradycyjnie, można powiedzieć, wolno jedziecie północną obwodnicą od Bemowa aż za Wisłę. Do tego dojazd ulicą Prymasa Tysiąclecia do samej obwodnicy stoi na ponad kilometry tuż przed wjazdem na ósemkę. Wolna jazda także na południowej obwodnicy Warszawy od Wisły w stronę zjazdu na Lublin. Teraz droga z Żywca w stronę granicy ze Słowacją. Korek w obu kierunkach za zjazdem Żywiec-Browar do Węgierskiej Górki. W Zakopanem natomiast korki przed rondem Solidarności. Szerokiej drogi i pamiętajcie o tym, by dawać nam znać.
21: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
5: Ten numer czynny jest bez przerwy.
22: Sponsorem audycji jest Medso. Polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: W nocy temperatura nam spadnie do 10 stopni w Gorzowie Wielkopolskim, 11 stopni zobaczymy w Poznaniu, 12 na Kujawach, 14 od Łodzi po Warszawę i najcieplej 15 stopni od Rzeszowa aż po Lublin, ale prawie w całym kraju w nocy będzie padać i już.
22: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.

0: to nowość od panów z grupy Kuba i Kuba. Chłopaki w Radiu Z. Oni tam śpiewają, że kiedy kończy się lato, chłopaki nie płaczą. Ja nie wiem, jak wy to robicie, ja mam ochotę się popłakać, bo już nie będzie poziomek, truskawek, gofrów, lodów przy każdej okazji.
1: Ja ci powiem, jak my to robimy. Po prostu mówimy do siebie, to weź nie płacz i to działa.
0: A to ja to znam, to mój mąż mi to często mówi. No, stresujesz się, to się nie stresuj.
1: To się nie stresuj, dokładnie, to zawsze super działa. U facetów to działa w prosty sposób. Stresujemy się, patrząc na mecz Polska-Bułgaria, bo w drugim secie Bułgarzy trochę wzięli się do roboty. No niemniej prowadzimy 13-9, więc fajnie.
0: A jakim waszym sposobem na stres jest na przykład wygadanie się? To świetnie się składa, bo po godzinie 20 Mateusz Ptaszyński zaprasza was na taki segment Lubię to komentarze. Będzie można dzwonić i będzie można z Mateuszem rozmawiać.

0: zanim zdążysz powiedzieć
1: jeszcze 5 minut.
0: My już jesteśmy. Baleja, Stary Brat i Gajda, a teraz także Kępa i Fiedorczuk. Humor, energia i muzyka numer 1. A przed 8 jest pan, pani na głośno mówiącym. Kto? No właśnie, lepiej słuchaj. Dzień dobry bardzo w Radiu Z, codziennie od 5.30.
2: Reklama.
3: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA20,
4: gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Włączamy niskie ceny.
0: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
1: Mamy niskie ceny.
4: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
6: A w dodatku można go podać również na noc.
5: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
4: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
8: Po reklamie.
9: Zbliża się godzina 19, mamy środę 16 września. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Darek Klinczak.
10: W sprawie Trybunału trzeba rozwiązań bardziej radykalnych, mówi gość Trzech Pytań w Radiu Z. W Bobrze znowu można łowić ryby i się kąpać. Od dzisiaj można też oglądać pierwszą z dwóch lalek. Nasz serial wchodzi w dialog z powieścią Prusa, mówi reżyser.
9: 19.
10: Partia rządząca traci wiarę w pokojowe przejęcie władzy w Trybunale Konstytucyjnym. Gdzieś w przestrzeni medialnej, w kuluarach sejmowych mówi się, że trzeba przejść do rozwiązań bardziej radykalnych, przyznaje w Trzech Pytaniach na koniec dnia Bartosz Romowicz. Zdaniem posła Polski 2050 do ślubowania przed prezydentem sędziego Macieja Berka nie dojdzie, bo wtedy prezes Trybunału Bogdan Święczkowski straciłby większość. Po rozmowie z gościem Radia Z jest Beata Lubecka.
11: Dzień dobry, dzień dobry.
10: Jak Beato, zdaniem Romowicza, wyjść z tego impasu?
11: No nie było jasnej, prostej recepty, co z tym fantem zrobić, ale tak dłużej być nie może.
12: Uważam, że powinniśmy udrożnić pracę Trybunału. Ludzie czekają na to, żeby Trybunał funkcjonował. My czekamy na wyroki Trybunału w wielu sprawach. Widzimy, że Trybunał, jak patrzę na statystyki, jest niezdolny do wydawania orzeczeń.
11: Do ślubowania Macieja Berka w najbliższym czasie nie dojdzie, to raczej pewne. A wtedy prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski przez długie lata prawa ręka Zbigniewa Ziobry w prokuraturze nie dopuści do pracy wybranego przez Sejm nowego sędziego. I co dalej? No właśnie, przekonamy się w najbliższym czasie, a dlaczego koalicja rządząca nie uzupełniała na bieżąco wakaty w Trybunale? No było prościej i bez wątpliwości i to był błąd, przyznał poseł Romowicz z Polski 2050.
10: Całą rozmowę Beaty Lubeckiej znajdziecie na radioz.pl. Prezydent z wicepremierem i szefem sztabu generalnego. Takie spotkanie w wąskim, ale bardzo ważnym gronie zaplanowane jest na najbliższy piątek. Tematem będzie szeroko pojęte bezpieczeństwo i ostatnie akcje Moskwy, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Rosja będzie eskalować, idzie do góry po drabinie eskalacyjnej. Widać to w ostatnich tygodniach wobec państw bałtyckich, Rumunii, Mołdawii, Polski, Niemiec, innych państw NATO i Unii Europejskiej.
10: W piątek omówione zostaną nie tylko działania po tych ostatnich atakach, ale też współdziałanie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. To już na przyszłość. Koniec zakazu korzystania z rzeki Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. Po ponad dwóch miesiącach wojewoda dolnośląska dzisiaj uchyliła zakaz. Po rekomendacjach Instytucji Ochrony Środowiska, mówi Radio Z Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego.
14: Sytuacja nadal jest monitorowana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Inspekcję Sanitarną. Dodatkowo zgodnie z opinią Rady Naukowej przy Zarządzie Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego nie ma podstaw do dalszego utrzymywania zakazu wędkowania, ale do czasu wyników badań ryb z rzeki Bóbr obowiązują. obowiązuje zasada złów i wypuść.
10: W katastrofie ekologicznej w Bobrze padło ponad 20 ton ryb, a zanieczyszczenia z dna zbiornika spłynęły w dół rzeki. Nasi siatkarze walczą o piąte zwycięstwo na Mistrzostwach Europy. W ostatnim meczu fazy grupowej prowadzą z Bułgarią 1-0. Pojedynek ten obserwuje Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Dobrze, że jesteś, Krzysztof. Trwa drugi set. Jaki

0: Dominik.
1: No, trwa zacięta walka, mamy remis 25 do 20, aktualnie serwują Bułgarzy na szczęście w siatkę i nasi wychodzą na prowadzenie 26 do 25. Po pierwszym secie, w którym biało-czerwoni kontrolowali grę i byli lepsi 25 do 20, w drugim Bułgarzy zaczęli sobie poczynać coraz odważniej, nasi w tej partii szybko odskoczyli rywalom na 5 punktów. Wydawało się, że ta bezpieczna przewaga pozwoli im dowieść kolejne pewne setowe, ale tylko zwycięstwo. Wydawało się tylko, bo rywale doprowadzili do wyrównania. Teraz trwa zacięta walka punkt za punkt. Znów mamy remis 26 do 26.
0: Biało-czerwoni już przed tym meczem byli pewni awansu do 1/8 finału. Przed chwilą dowiedzieli się, że zagrają z reprezentacją Łotwy. Dzisiaj była premiera lalki, tej z Szuchardem i Drzymalską. Co o zarzutach odbiegania od powieści Prusa mówi reżyser? O tym za chwilę w Wiadomościach Kulturalnych Radia Z.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Pierwsza z dwóch tegorocznych lalek jest już do zobaczenia. 6 odcinków serialu Pawła Maślony jest na Netflixie. Ta wersja powieści Prusa budzi kontrowersje, bo nie jest klasyczną ekranizacją, ale jej interpretacją. Oferujemy poruszającą historię, która wchodzi w dialog ze słynnym dziełem, przyznaje sam reżyser.
3: Taki dialog, który ja na miejscu Bolesława Prusa sam chciałbym zobaczyć. No, chciałbym, żeby inni twórcy tak się odnosili do jakiegokolwiek mojego utworu i chcieli z nim dyskutować, chcieli tworzyć jakieś jego rozszerzenia.
0: Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart, Izabelę Łęcką, Sandra Drzymalska. W piątek i sobotę ściany sześciu kamienic wrocławskiej dzielnicy nad Odrze zmienią się w wielkie ekrany. Do obejrzenia będzie na nich kilkaset projekcji Festiwalu Sztuki Audiowizualnej Kino Mural. Jego gwiazdą będzie Oliver Latta, berliński artysta znany jako Ekstrawek. Z kolei w Łodzi w weekend odbędzie się Festiwal Komiksu i Gier. W tym roku gwiazdą będzie John Romita Jr., jeden z najbardziej znanych rysowników. Pracował m.in. przy Spider-Manie czy Daredevil. Obowiązkowa rzecz dla wszystkich fanów komiksu i gier.
4: Tutaj może tak zacznę nietypowo od siatkówki, bo w drugim secie 28-28 i tak się bijemy punkt za punkt. No to sprawdzamy jeszcze szybko pogodę. W nocy będzie deszczowo, jutro też będzie deszczowo, a za to w piątek będzie deszczowo, ale tylko na północnym zachodzie. Mateusz Ptaszyński, cześć.
5: Ale optymistycznie zabrzmiałeś, to się liczy.
4: Nieźle.
5: Lista Lubię To w Radiu Z, czyli lista waszych ulubionych utworów w Radiu Z.
2: Lista przebojów Radia Z. Lubię To. Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.

Ostatni dzień lata coraz bliżej. Gypsy Go For Money. Dzisiaj to jest miejsce numer 10. Listy lubię to w Radiu Z. Listy, którą układacie wy na radioz.pl. Tam was zapraszam. Propozycje pod aktualnym notowaniem. Fastboy w tych propozycjach z nagraniem Music Sounds. Fastboy wydał nowy numer z australijskim DJ-em Ot Mobem. Polecam sprawdzić i zagłosować na radioz.pl.

Tame Impala już na miejscu 9. Loser od niego w Radio Z. Cieszę się, że Tame Impala stał się artystą, który pojawia się nawet w Radio Z. Z takiej alternatywy no przeszedł do mainstreamu, ale dobrego mainstreamu, trzeba przyznać, w jego przypadku. Jutro gra koncert w Dallas, więc jeśli akurat się wybieracie albo tam mieszkacie, no to polecam. Chociaż bilety mogą być wyprzedane, bo tak to bywa z jego koncertami. Na szczęście w przyszłym roku Tame Impala na Openerze, więc tutaj biletów nie powinno zabraknąć, chociaż i takie rzeczy się zdarzały w przypadku Openera. Salsa, czy będziemy się pamiętać dzisiaj na miejscu 8? Płyta niespodzianka czeka na was. 321, 321, 321. Między innymi znani DJ dzisiaj na miejscu 1.

0: Base Persuade, Miley Cyrus z płyty o tym samym tytule. Dwa dni dzielą nas od jej premiery. Za chwilę Alex Warren, Passenger, na miejscu 7 dzisiejszego wydania listy.
1: Radio Z i już.
2: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
3: Reklama.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
10: Ci panowie z Media Expert.
9: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
12: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
16: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: lata do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
3: Nasza firma ma politykę B2B.
2: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
3: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
2: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
4: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Po reklamie.
11: Lista przebojów Radia Z. Lubię to.
12: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.

Shimza Arko, Kasango, Fire Fire. Jak słyszycie, no bardzo klimatyczny kawałek w propozycjach do listy Lubię To. Możecie to zmienić, zapraszam na radio.pl, tam klikacie łapkę w górę i ten utwór już być może dostanie się do notowania. Płyta niespodzianka, a czeka druga podpowiedź, to jest remix utworu sprzed lat, dzisiaj na miejscu pierwszym. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Temper City, Self-Aware, z kolei na szóstym.

Wszystko, czego chciałem, jest tu w Radiu Z na liście. Lubię to Mrozu i Kacperczyk. Propozycja do listy. Głosujcie, jeśli chcecie, żeby byli w notowaniu, bo to jeszcze propozycja. Też mi trudno w to uwierzyć, że to propozycja, ale tak właśnie się składa. Za dwa dni premiera albumu Mroza, nowego, Wszystko, czego chciałem, tak a propos. A teraz gramy DJ Gorza, Jason Derulo i Melody Michiko. To pierwsza piątka już się zaczyna dzisiejszego notowania. Media piszą, że chińskim fankom ciężko jest zasypiać, kiedy Jason Derulo gra koncert w pobliżu. I to nie ze względu na hałas.

0: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Duże i małe przyjemności tylko w Radio Z. Poranek, a my bez pośpiechu przed lustrem kradniemy te kilka minut tylko dla siebie. Ulubione miejsce, czas i zapach, który zamienia pielęgnację w rytuał. Małe przyjemności tylko w Radio Z. Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie, wygraj 500 zł i zestaw kosmetyków Ziaja Pullulan, które pomogą Ci celebrować Twoje rytuały każdego dnia. Sponsorem konkursu jest firma Ziaja, producent przeciwzmarszczkowych kosmetyków z serii Ziaja Pullulan.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
1: Po reklamie.
9: Lubię to.
10: Lubię to w Radiu Z.
9: Lista przebojów Radia Z.

Kygo, Max Magnon, Take Me Back, propozycja do listy Luby. To płyta niespodzianka czeka. Tytuł oryginału Angels Above Me. Tak się nazywa ta piosenka. To wczorajszy numer jeden. Na trzecim dzisiaj.

Sana Hit EP i TD, ale to jest uroczy utwór na miejscu drugim dzisiaj w notowaniu listy. Lubię to w Radiu Z. Przed nami Take That Mike Patrick Kelly, czyli lata 90. znowu w natarciu. No a propos lat 90. wczoraj gościem programu Lubię to Superstars był Bartek Wrona z Just Five. No i zadałem mu pytanie, które na temat, który krążył zawsze gdzieś jako miejska legenda. Albo zdementuj, albo potwierdź w końcu po latach tę miejską legendę, która żyje. To wracamy do NSYNC, Justina Timberlake'a. To jest to właśnie pytanie. Czy to wy byliście supportem Justina Timberlake'a, czy to Justin Timberlake z NSYNC supportował was? A jeśli jesteście ciekawi, jak to finalnie było, to zapraszamy Instagram Radio Z. Tam rozstrzygnięcie tej zagadki. Take That, Michael Patrick Kelly, Feel My Love. Teraz propozycja do listy.

0: Feel My Love, Take That i Michael Patrick Kelly. Nie sądziłem, że kiedyś zapowiem taki duet. No chociaż to zespół i wykonawca, więc nie wiem, czy to można nazwać duetem, no ale załóżmy, że tak. To propozycja do listy. Jak to na miejscu pierwszym? Słuchamy.
1: Dzisiaj na miejscu pierwszym David Guetta, piosenka Run Run River.
0: Tak jest, gratulacje.

0: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
1: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
2: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
0: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Po reklamie.
8: Tu Radio Z. Dobry wieczór. W środę, 16 września. Czas na najnowsze wiadomości. Darek Klimczak już w studiu.
9: Rośnie niezadowolenie wśród rolników. Chcą dymisji szefa resortu. Rząd uzależnia obniżkę cen paliw na stacjach od decyzji prezydenta. Tylu turystów, co w te wakacje na górskich szlakach w Tatrach, jeszcze nie było. Rolnicy chcą natychmiastowej dymisji ministra Stefana Krajewskiego. Ich zdaniem resort nie reaguje na rosnące ceny paliwa i nawozów. Ministerstwo odpowiada jednak, że wsparcie jest gotowe i ma wynieść 52 grosze na litr paliwa. O coraz większych problemach rolników reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
10: Ministerstwo Rolnictwa zapowiedziało zarówno krajowe, jak i unijne dopłaty do paliwa. Rolnicy mówią jednak twardo, na dopłaty, jeśli w ogóle będą, załapią się jedynie nieliczni. A to i tak tylko kropla w morzu potrzeb, mówi nam szef Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański.
11: Drogie paliwo, drogie nawozy. Nie można sprzedać płodów rolnych i ceny za płody rolne są na bardzo niskim poziomie. Dlatego chodzi o to, żeby ministerstwo w końcu zaczęło pracować.
10: Rolnicy narzekają też na brak pomocy po wiosennych przymrozkach i letniej suszy. Mateusz Kasiak, Radio Z.
9: Jeśli resort rolnictwa nie wywiąże się z obietnic, rolnicy nie wykluczają protestów w Warszawie. Marne są szanse, żeby Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych. Poprzedni projekt prezydent wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. W kolejnym zmian jest niewiele. Prawo nadal działa wstecz, a obniżek paliw nie będzie, mówi prezydencki minister Paweł Szefernaker.
12: Ta ustawa nie gwarantuje obniżenia cen. To jest nieprawda, ponieważ naniesienie kolejnego podatku spowoduje, że zarządy spółek paliwowych będą zmuszone do tego, aby podnieść cenę paliwa.
9: Głosowanie w Sejmie nad tym projektem jeszcze w tym tygodniu. Rząd zapowiada, że jeśli nie będzie prezydenckiego weta, to wtedy będzie można szybko ponownie wprowadzić program CPN obniżający ceny na stacjach. Kopalnia soli w Kłodawie czeka na wyniki badań dotyczących planowanej kontrowersyjnej inwestycji. Chodzi o możliwość składowania pod ziemią niebezpiecznych odpadów. Do momentu uzyskania tych wyników inwestycja, która ma stabilizować finanse spółki, została wstrzymana. Według projektu niebezpieczne odpady miałyby trafiać do pustych przestrzeni po wydobyciu soli, mówi prezes kopalni Andrzej Sadowski.
13: To nie zawsze oznacza, że to jest bardzo coś niebezpiecznego, bo to na przykład są popioły ze spalarni. Azbest, my żyjemy wśród azbestu. On, jeżeli jest w zamkniętym opakowaniu, szczelnym, to on jest obojętny dla zdrowia, dla otoczenia.
9: Sadowski dodaje, że sól jest dobrym izolatorem, a odpady nie miałyby styczności z wodami gruntowymi. Mimo to inwestycji stanowczo sprzeciwiają się mieszkańcy.
14: A myśli pan, że jak to zakopią, w plastikach na pewno tego nie będzie, bo...
15: A beczki
14: zaczną zębić i pójdzie w wody gruntowe. My to mamy... W ogóle nie powinno to być brane pod uwagę.
15: Kto by chciał mieszkać na bombie ekologicznej?
9: Wyniki ekspertyz mają być gotowe w przyszłym roku. Kolejny rekord w Tatrach pobity. W te wakacje liczba turystów na szlakach po raz pierwszy przekroczyła 2 miliony. Takiego tłoku w najwyższych polskich górach jeszcze nie było. Czy to dobrze, czy źle i jak te tłumy wpływają na chronioną tatrzańską przyrodę, sprawdzał nasz reporter Przemek Taranek.
16: Turystów przybywa, ale tatrzańska przyroda na razie dość dobrze to znosi, uważa dyrektor tatrzańskiego

0: Parku Narodowego Szymon Ziobrowski.
1: Populacja niedźwiedzia ewidentnie rośnie. Populacja kozisy od paru lat jest stabilna. Przyroda nie pokazuje nam, że ma dość.
0: Na razie nie ma mowy o limitowaniu wejść w Tatry, ale jednocześnie TPN rozważa poszerzanie szlaków, ustawienie dodatkowych toalet stacjonarnych i zwiększenie liczby strażników, których na razie jest zaledwie 11. Przemek Taranek, Radio Z.
2: Minione wakacje w Tatrach były też niestety rekordowe pod względem liczby wypadków. 7 osób zginęło, a akcji ratunkowych było o 1/3 więcej niż rok temu. Krzysztof Wilanowski śledzi poczynania polskich siatkarzy.
3: Potwierdzam.
2: Jak im idzie w meczu z Bułgarią, powie w wiadomościach sportowych Radio Z.
3: Zapraszam.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Nie jest dobrze. Nasi siatkarze w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy przegrywają z Bułgarią 1-2. Polacy byli lepsi w pierwszym secie 25-20. W drugim, bardzo zaciętym, górą Bułgarzy 31-29. W trzecim wicemistrzowie świata poszli za ciosem i wygrali 25-23. Trwa czwarty set, a w nim 17-14 dla biało-czerwonych. A za godzinę debiut w Lidze Europy zaliczy Jagiellonia. Zespół z Białegostoku swoją historię w tych rozgrywkach zacznie pisać na stadionie w greckim Pireusie. Zmierzy się tam z Olympiakosem. To dla nas wielka rzecz, ale staramy się podchodzić do tego z chłodną głową, mówi kapitan Jagi Taras Romańczuk.
5: Wiemy, że nie jesteśmy na pewno faworytem w tym meczu, ale będziemy walczyć, na spokojnie pochodzimy. Wiemy, że ciężkie role przed nami, ale nie spuścimy głowy i będziemy chłopakami dobić się, tylko na pewno będziemy starać się postawić.
3: Jaga jest jednym z dwóch naszych klubów w Lidze Europy. Jutro walkę w tych rozgrywkach zacznie Lech Poznań. Kolej już na wyjeździe zmierzy się z angielskim Crystal Palace. Jeszcze raz rzut oka na wynik naszych siatkarzy. Polacy prowadzą w czwartym secie 19-14.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
7: Co w pogodzie dziś wieczorem? Ciepło, znowu ciepło, nawet 20 stopni za godzinę, tyle będzie w Katowicach, w Warszawie nawet 21, 19 w Krakowie, w Kielcach 18, 16 w Suwałkach, Gdańsk 15, najchłodniej Zakopanej, Koszalin tutaj 14. I deszczowo na północy oraz w Bydgoszczy, Łodzi, Wrocławiu i Opolu.
6: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
7: 6 minut po 20, Mateusz Ptaszyński, lubię to w Radiu Z.

0: turn to dust all that I adore. Bastille Things Will Lost in the Fire w Radio Z. Tak wam gramy wieczorową porą. Słuchajcie, ale gwiazdy pojawiają się u Magdy Gessler. To w zasadzie taki powrót do lat 90. i tego, co działo się w tej słynnej restauracji na Starym Mieście u Fukiera. Na ścianach kiedyś wisiały zdjęcia różnych sław. Tym razem Nicole Scherzinger z Pussycat Dolls pojawiła się dzisiaj na Starym Mieście, bo gra koncert teraz na Torwarze. No i wcześniej postanowiła posilić się właśnie u Magdy Gessler, która nie omieszkała zrobić sobie zdjęcia. Ja nie wiem, właśnie za każdym razem, jak ja przechodzę obok tej restauracji, nigdy tam Magdy Gessler nie ma. Akurat kiedy przyjeżdżają gwiazdy, Magda Gessler zawsze jest. No i tutaj kaczka szczególnie miała zasmakować Nicole Scherzinger. Mam nadzieję, że ta kaczka nie pójdzie jej w boczki. Ona tak bardzo chudziutko wygląda, super ładna dziewczyna. I po tych kluseczkach jeszcze od pani Magdy można się zaokrąglić. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem, a ja wam później opowiem, jaki mamy dzisiaj temat dnia. Lubię to.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Timber. Dopiero środa, a już można się rozkręcić troszeczkę myślami, co? W stronę weekendu. Za chwilę gramy dalej Kacaj. Propozycja do listy m.in. Animal w Radiu Z, więc nie odchodźcie za daleko.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Cofnęliśmy się w czasie.
5: Teddy Jones powraca w nowej, pełnej humoru przygodzie. Mumia cofa się w czasie, a Teddy i przyjaciele ruszają jej śladem przez Peru, Grecję i Bliski Wschód.
6: Nie panikujcie!
5: Przeżyją mnóstwo przygód i zapragną wrócić do domu. Czy odnajdą magiczną lampę, dzięki której to będzie możliwe?
7: Trzeba znaleźć lampę w tym stuleciu i wrócić do domu.
5: Teddy i magiczna lampa w kinach od 18 września. Poleca Radio Z.
8: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę.
12: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
15: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
14: No, ci panowie z Media Expert.
15: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
16: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy,

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Ray, Where's My Husband w Radio Z i 27 minut do 21, a po 21 temat dnia dzisiaj w Lubię to komentary, czyli nasze bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, które ostatnio stało się raczej niebezpieczeństwem, trzeba to przyznać, więc będziecie się mogli wypowiedzieć na ten temat. W zasadzie wszystkie wasze głosy zostaną wysłuchane na żywo, bez cenzury. Podaję już numer telefonu 321-321-321, żebyście zapamiętali, przemyślcie sobie, co powiedzieć, bo pewnie każdy ma jakieś swoje zdanie i swoje obserwacje. Ja z kolei porozmawiałem z nadkomisarzem Robertem Opasem z Biura Ruchu Drogowego, to jest ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, i spytałem, co zrobić, jak już się wjechało pomiędzy te niesłynne w ostatnim czasie rogatki.
1: Najprostszą decyzją, jeżeli stanie się już taka dramatyczna sytuacja, jest po prostu kontynuowanie jazdy. Te wszystkie przejazdy, jeżeli chodzi o zapory, są tak skonstruowane, że spokojnie uda się przez nie przejechać. Oczywiście odpowiedzialność za zniszczenie tego szlabanu spoczywa na kierującym pojazdem, ale pozwoli to uniknąć największej tragedii, bo tych wypadków naprawdę nie ma wiele. Większość z nich, ogromna większość z nich, można powiedzieć, że tak naprawdę niemal wszystkie są spowodowane przez nieodpowiedzialne zachowanie kierujących pojazdami, ale uda się uniknąć tragedii, czyli przede wszystkim tych zdarzeń, o których rozmawialiśmy w ostatnich tygodniach, dniach. Tych zdarzeń jest mniej niż w poprzedzających latach, ale cały czas się zdarzają. Niestety takie incydenty, już nawet nie incydenty, bo mówimy o poważnych zdarzeniach, czyli wypadkach drogowych, gdzie giną ludzie. No i to jest tak naprawdę jedyna rada, którą w takim przypadku polecam.
0: No a jeszcze są kary. O tych karach za chwilę porozmawiamy z panem Robertem w Radiu Z, a po 21 antenę oddajemy wam. Katsai, teraz propozycja do listy.

0: Mezo, Tapka się Wilk Sakrum w Radiu Z, 20 minut do 21. Po 21 włączam nasze linie telefoniczne, będziecie mogli dzwonić na żywo i wypowiedzieć się na temat bezpieczeństwa. No właśnie, na przejazdach kolejowych, to jest temat ostatnich dni. Postanowiłem porozmawiać o tym z nadkomisarzem Robertem Opasem z Biura Ruchu Drogowego, który jest ekspertem do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. No właśnie, czy zatrzymywanie prawa jazdy na okres 3 miesięcy to ma jakiś sens w tym przypadku, panie Robercie?
1: No myślę, że dla kierowców, szczególnie nazwijmy to zawodowych, może być to kolejny taki przyczynek do tego, żeby pomyśleć o tym, żeby się nie śpieszyć, żeby zachować rozsądek. Natomiast dzisiejsze przepisy też są dosyć restrykcyjne. To jest 2000 zł mandatów i 15 punktów w przypadku pierwszego takiego wykroczenia. Jeżeli popełni ten kierujący kolejne takie wykroczenie, no to już możemy mówić też o zatrzymaniu prawa jazdy, bo przekraczamy limit punktów karnych, który wynosi 24 punkty, a mandat wynosi 4000 zł.
0: Głos w tej sprawie po 21 w Radiu Z będziecie mogli zabrać wy. Lubię to komentarze. Zapraszam bardzo serdecznie.
2: Reklama. 3.17.41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8.11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Lubię to w Radiu Z.
1: Lubię to, serio.
0: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę i spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
2: A już jutro w Radiu Z i w naszym wirtualnym studiu na TikToku Girls, czyli Girls Band stworzony przez Julkę Żugaj. Bądźcie z nami.
0: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
3: Reklama.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych.
12: W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
14: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
13: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
14: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
13: Aflofarm.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflo. Farm.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
20: O, ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w
17: Metrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
20: O, ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny

0: Substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
1: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
0: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
2: Przytulanka? Jest! Buziak? Jest! I jeszcze Aromactif Rolon.
3: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactif Rolon. Przyjaciel małych nosków.
2: Po reklamie.
4: Środowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Darek Klimczak już w studiu. Czas na najnowsze wiadomości.
5: Prezydent pozna dotyczące Rosji ostrzeżenia przekazane premierowi. Półwysep Helski żyje historią łościa, który pojawia się i znika. Do 5 razy sztuka nasi siatkarze przegrali z Bułgarią na Mistrzostwach Europy. Raport CIA o możliwych ruchach Rosji, jednym z tematów spotkania koordynatora służb specjalnych z szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Do tej rozmowy Tomasza Siemoniaka z Bartoszem Grodeckim dojdzie jutro. Jak wiecie z wiadomości, Donald Tusk powiedział, że otrzymał dokument od amerykańskiej agencji wywiadowczej dotyczący możliwych zdarzeń w związku z wojną w Ukrainie. O informacji o szczegółach tego raportu dla prezydenta powie teraz reporter Radia Z Daniel Żos.
6: Amerykanie w rozmowie z ministrem Tomaszem Siemoniakiem mieli potwierdzić gwarancję USA oraz gotowość pracy nad scenariuszami przebiegu działań Rosji, ponieważ dostrzegają eskalację. Szczegóły spotkania ma poznać szef BBN-u Bartosz Grodecki.
7: Przede wszystkim sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra, koordynatora w siedzibie CIA.
6: John Ratcliffe, który kieruje CIA, pod koniec sierpnia był w Moskwie i rozmawiał z najważniejszymi przedstawicielami rosyjskich służb.
5: Według polskich przewidywań w najbliższych miesiącach należy spodziewać się nasilenia działań hybrydowych ze strony Rosji. Z kolei Komisja Europejska zapowiada powołanie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa do koordynacji odpowiedzi na takie ataki. Sprawa ta mocno wybrzmiała w orędziu o stanie Unii Ursuli von der Leyen, które wygłosiła dzisiaj w Strasburgu. Europosłowie są podzieleni. Głośno krytykują ten pomysł politycy PiS-u. Jak mówi Radio Z Tobiasz Bocheński, to wykracza poza unijne kompetencje.
8: Ursula von der Leyen zamierza wypychać Stany Zjednoczone z Europy. Przygotowuje się na budowę struktur równoległych do NATO, chociaż próbowała tam robić pewne zastrzeżenia, ale taka jest prawda.
5: Komisja Europejska chce, aby Rada Bezpieczeństwa uzupełniała lukę w tym, czym NATO się nie zajmuje, czyli sabotażami i wojną hybrydową. Tak to widzą z kolei politycy Koalicji Obywatelskiej. Europoseł Dariusz Joński.
9: Oczywiście to nie byłaby żadna konkurencja dla NATO, a jedynie koordynacja w ramach Unii Europejskiej, tym bardziej, że pracujemy nad wojskowym Schengen i to bardzo istotne.
5: Wojskowe Schengen to projekt, który ma usprawnić transport wojsk między krajami wspólnoty. Uwaga na gęste mgły, zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy będą mocno dokuczać kierowcom. We mgle reakcje są spowolnione, droga hamowania się wydłuża, zwiększa się też ryzyko wpadnięcia w poślizg, mówi Radio Z Izabela Wypychowska z policji.
10: Poruszając się po drogach w czasie mgły, pamiętajmy o tym, aby dostosować prędkość do panujących warunków na drodze. Im gęstsza jest mgła, tym wolniej powinniśmy się poruszać, tym wolniej powinniśmy jechać. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
5: Jutro gęste mgły mogą być w Świętokrzyskiem, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Leśnicy i nie tylko poszukują rannego łosia, który błąka się po Półwyspie Helskim. Nasz reporter Maciej Bąk wie, jak idą te poszukiwania.
11: W tej chwili ich teren rozciąga się na całym obszarze pomiędzy Jastarnią a Helem. Poszukiwania prowadzone są i w dzień, i w nocy przy użyciu noktowizorów, termowizji i dronów. Gdyby łoś został odnaleziony, w gotowości czeka dyżurny weterynarz, który w razie czego udzieli pomocy zwierzęciu. Kulejący łoś był widziany m.in. na ulicach Helu. Służby wstępnie ustaliły, że na razie jest w stanie samodzielnie funkcjonować i ma dostęp do jedzenia.
5: Łosie coraz częściej pojawiają się w lasach Półwyspu Helskiego. Bywa, że wybiegają tuż przed samochody jadące drogą z Władysławowa do Helu właśnie. Teraz jeszcze wiadomości sportowe. Krzysztof Wilanowski o meczu naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy.
12: Od tego zaczniemy. Zapraszam.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Niestety, Polacy w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy ponieśli pierwszą na tym turnieju porażkę. Za mocni okazali się Bułgarzy. Wicemistrzowie świata pokonali biało-czerwonych 3-2. Nasi siatkarze zaczęli ten pojedynek od wygranej 25-20. W dwóch kolejnych setach lepsi byli Bułgarzy, kolejno 31-29 i 25-23. W czwartej partii znów górą Polacy 25-19 i potrzebny był tiebreak. Wygrali go Bułgarzy 20-18.
14: Bardzo cięty mecz. Uważam, że stojący momentami na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że że fajne dla nas przetarcie, bo takiego meczu nam było potrzeba, więc myślę, że na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy

0: pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy.
1: Mówił nasz rozgrywający Jan Firlej. Mimo tej porażki Polacy kończą rywalizację w grupie na pierwszym miejscu. W 1/8 finału zagrają z Łotyszami. Siatkówkę zamieniamy na piłkę nożną. Mecz w Lidze Europy. Przed momentem zaczęła Jagiellonia. Ekipa z Białegostoku na wyjeździe gra z Olympiakosem Pireus. Gole w tym pojedynku jeszcze nie padły. Będziemy też zerkać do Mediolanu. Tam na słynnym San Siro z Milanem mierzy się Jakub Kamiński. Polski skrzydłowy mecz też Ligi Europy zaczyna w wyjściowym składzie Benfiki Lizbona. Tutaj też jest 0-0.
2: Jutro nieco mniej na termometrach, nawet miejscami zdecydowanie mniej, bo Kielce, gdzie tutaj było ponad 20 stopni, nawet blisko 30, jutro 16, Kraków 15, w Warszawie 19, tyle samo w Olsztynie, no i tak to się kształtuje. Jutro niestety deszczowych chmur sporo, ale i słońce powinno się przebić przez chmury. 5 minut po 21, teraz bardzo ważny temat, nasze bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, które w ostatnich dniach, no coś tam kuleje niestety. Pewnie słyszeliście o wielu tych różnych sytuacjach, wykolejonych pociągach. To jest też bezpieczeństwo pasażerów tych pociągów. Co zrobić, żeby było bezpieczniej? Może macie jakieś pomysły? 321-321-321. Lubię to komentarze. Zapraszam do dyskusji na żywo, bez cenzury, w Radiu Z. Mateusz Ptaszyński. Hej ponownie.

0: Red Hot Chili Peppers, Californication w Radiu Z, 16 minut po 21 w środę, 16 września w kalendarzu. Dzisiaj w Lubię to komentarze o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych, które ostatnio stało się niebezpieczeństwem, a to sprawia, że oprócz samych kierowców, no to boją się o swoje życie pasażerowie pociągów, które mogą się wykoleić w takiej sytuacji, kiedy samochód blokuje taki przejazd. Co z tym zrobić? Jakieś pomysły? 321-321-321. Witam pierwszego słuchacza. Dobry wieczór. Jak masz na imię?
1: Mam też Grzesiek.
0: Grześku, jakiś pomysł? Co ty byś zrobił?
1: Ja bym wszystkich tych, którzy zostali między rogatkami, wysłał na kolejny egzamin z prawa jazdy. Dlatego, że przejazdy kolejne...
0: Coś nam zerwało chyba, Grześka. Grzesiek, jesteś? No jak słyszycie, radio na żywo, więc takie sytuacje mogą się zdarzyć. To ja podaję numer 321-321-321. Może uda mi się odebrać na gorąco jakiś telefon od was teraz w Radiu Z. O bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych dzisiaj. Ostatnio ono stało się takim w zasadzie języczkiem uwagi, tematem, na który każdy ma swój temat, no bo każdy z nas podróżuje. Co z tym zrobić? Macie jakieś pomysły? 321-321-321, numer telefonu do Radio Z. Odbieram. Halo, halo, dobry wieczór. Halo, dobry wieczór, tu Radio Z.
2: Dobry wieczór. Ja bym proponował może obniżyć mandat za złamanie szlabanu, który wynosi 2,5 tysiąca do 3,5 tysiąca.
0: Podwyższyć, żeby ludzie, tak?
2: Obniżyć. Żeby ludzie się nie bali wyłamać szlabanu.
0: Okej.
2: Okay. Wyłamanie szlabanu, nic nie dzieje, dzwonię na policję, płacę, przykładał 500 zł i jest święty spokój. Ludzie nie wyłamają szlabanów, bo się boją mandatów.
0: I myślę, że to zmieniłoby sytuację.
2: Myślę po prostu, żeby po prostu ludzie się nie bali wyłamać tego szlabanu.
0: Okej, dziękuję za twój głos. Czekam na kolejne 321-321-321. Tu Radio Z i lubię te komentarze.

0: Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake, Give It To Me w Radiu Z. Dzisiaj w Lubię To Komentary możecie się wypowiedzieć na temat ostatnich sytuacji na przejazdach kolejowych, tych groźnych sytuacji, kiedy dochodziło do zderzenia pociągu z samochodem, który niestety nie wyłamał rogatek i został na tym przejeździe. Jakie macie zdanie na ten temat? 321-321-321, zapraszam do Radio Z bez cenzury i na żywo. Halo, halo, dobry wieczór. Kto z nami?
1: Dobry wieczór. Halo, halo.
0: Tak, jesteś na antenie, jak masz na imię?
1: Maksymilian.
0: Maksymilianie, to co ty byś zrobił w takiej sytuacji?
1: Ja uważam, że wszystko jest w porządku, ponieważ znaki są dobrze oznakowane, wszystkie pociągi nie powinny zwalniać ze względu na to, że strasznie by to opóźniło ruch, a kierowcy po prostu powinni dużo lepiej myśleć na drogach i co to robią, ponieważ to jak się zachowują na drogę, jest to karygodne. Ja tak uważam.
0: A zdarzyło ci się kiedyś wjechać na już takim zamykającym się przejeździe? Przejechać? Czy nigdy?
1: Nie, na zamykającym przejeździe nigdy w życiu nie przejeżdżać. Nie ma możliwości ani wytłumaczenia na to, co kierowcy wyprawiają na drogach.
0: Czyli nawet pośpiech to nic nie usprawiedliwia?
1: Nic z tych rzeczy. Proszę pana,
0: dziękuję za twoje zdanie. Czekam na kolejne 321-321-321. Numer to Radio Z.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Dzień dobry, tu Beata Lubecka.
17: Karolina Lewicka.
18: Dominika Wielowiejska.
19: I Andrzej Bubiński.
16: Dzwonimy, żeby ci powiedzieć, że będziemy w Warszawie już 9 i 10 października.
17: Na największym festiwalu podcastów w Polsce.
19: Więc jeśli nas słuchasz, warto się spotkać.
20: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Po reklamie.

0: Galaxy Kungs i Theophilus London w Lubię To Komentery. Czyli komentujecie na bieżąco sprawy, które dzieją się wokół nas. No, obok tej nie dało się przejść obojętnie, bo ostatnio bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych to jest raczej niebezpieczeństwo i różne sytuacje mogą się tam wydarzyć. Pewnie byliście świadkami sami takich sytuacji, pewnie macie jakieś refleksje na ten temat, co zrobić, żeby nie dochodziło do tego więcej. Odbieram wasze telefony 321-321-321. Kto tym razem z nami?
1: Halo, witam.
0: Witam, a jak masz na imię?
1: Jacek, jestem kierowcą ciężarówki, krótko mówiąc.
0: No to swoje widziałeś w życiu pewnie, Jacku, co?
1: Tak, troszkę jeżdżę, więc trochę widziałem. Ale właśnie nasuwa mi się takie spostrzeżenie, że przejeżdżając przez przejazdy kolejowe, my, kierowcy ciężarówki, jeśli tory idą prostopadle do drogi, to jest wszystko okej. Okay. My widzimy z lewej, z prawej. Problem dla nas polega na tym, jeśli od prawej strony idzie skos i te tory idą w lewą stronę, one tam idą. My z prawej strony wtedy nie widzimy kompletnie nie widzimy, czy ten pociąg jedzie, czy nie. Dajmy na to, że będzie, wie pan, to las. Dajmy na to, że będą popsute sygnalizacje, czy coś takiego. A zdarza się też. Ale no wtedy już jest problem. Nieraz zdarzyło mi się, że na takim przejeździe pod skosem odpinałem pasy i wyglądałem po prostu, musiałem się podnieść i wyjrzeć przez okno prawe, czy nie jedzie czasami coś, żeby po prostu nie narobić.
0: A Jacku, a masz jakieś rozwiązanie, tak, na to? Może rozmawiasz,
1: tak,
0: z kolegami, pewnie
1: coś
0: wiesz.
1: Wie pan, to rozwiązanie, myślę, byłoby proste. Jest to, no, jak na drogach są lustra, powinny stać po prostu dwa takie lustra, jedno z lewej strony, wtedy z drugiej, a drugie z tej, żeby tamci z przeciwka mieli. I wtedy, wie pan, w takim lustrze ja widzę, czy coś faktycznie nie zbliża się i to mówię, perspektywa jest kierowcy ciężarówki, więc to no takie moje przemyślenie, no może, wie pan co, no jeśli by to mogło uratować życie chociaż jednej osobie, to myślę, że warto przemyśleć.
0: Oj tak, bardzo dziękujemy za twój głos. Jeszcze jeden telefon będę mógł odebrać w najbliższych minutach. 321-321-321, a to Dua Lipa w Radiu Z.

0: Summer Love Heroes w Radiu Z, 18 minut do 22. Czas na ostatni głos w dzisiejszym wydaniu. Lubię to komentarze. Jak rozwiązać sytuacje, do których dochodzi na przejazdach kolejowych? 321, 321, 321. A z nami słuchacz. Dobry wieczór, jak masz na imię?
1: Dobry wieczór, Grzegorz.
0: Grzegorzu, no to jak ty rozwiązałbyś tę sytuację na przejazdach kolejowych?
1: No tam, powiemy tak, godzina 21:42. Mhm. Dużo kierowców jeździ samochodami. Zakładam, że jak jest noc, no to zawsze pociąg w nocy widać, prawda?
0: Tak.
1: Jak nawet wjeżdża gdzieś na tory, czy pod kątem tory są, to zawsze gdzieś tam w oddali te światła widać. W nocy zakładam, że dużo wypadków nie było na torach, według mnie, ale problem jest właśnie teraz, jak mamy lato. I tu by trzeba było się zastanowić, bo jak słuchałem poprzedniego kierowcę tira, który jeździł, że musiał pasy odpiąć, żeby zobaczyć, czy pociąg z boku nie jedzie, bo tory były pod kątem, prawda?
0: Tak jest.
1: Tak, bo nie mógł zobaczyć, co tam jest. I tu jeszcze inna sprawa jest, że dużo przyjazdów jest takich, tu by trzeba było się zastanowić, z której strony słońce wschodzi, na którą zachodzi. Bo też taki przypadek był, że tam jakiś gościu wjechał na tory i stwierdził, że go słońce oślepiło, prawda? Mhm. Czyli wiadomo, że słońce wschodzi ze wschodu na zachód. No jak tory są na przykład z południa na północ, jedziemy sobie z południa na północ, no to mamy słońce po prawej, a ewentualnie po lewej stronie. I tutaj ci, co mają na przykład pracują w kolejnictwie, powinni zobaczyć przy tych torach, czy tak, po pierwsze nie ma lasów i pod jakim, jak słońce wschodzi i po horyzoncie idzie.
0: Ja myślę, że ktoś cię powinien do jakiejś komisji zatrudnić, żebyś tutaj pomógł to rozwiązać, bo to brzmi naprawdę sensownie.
1: To jest bardzo ważne, bo tu ważny jest horyzont przejścia słońca, prawda? Jak słońce przechodzi sobie, niektóre tory są na przykład, jak idziemy sobie, że tak powiem, z zachodu na wschód, no to w słońce mamy z przodu, prawda?
0: Tak.
1: I po lewej nie ma słońca, po prawej nie ma słońca. Gorzej jest, jak idziemy z południa na północ, słońce mamy albo po lewej, albo po prawej stronie.
0: Ja myślę, że to trudno może będzie sobie zobrazować niektórym słuchaczom, ale mi się przypomniała taka sytuacja, to był rok 2000, jeśli się nie mylę, 19 i wtedy Janusz Dzięcioł, zwycięzca pierwszej edycji Big Brothera, zginął właśnie na przejeździe kolejowym, bo to była taka sytuacja, to było 100 metrów od jego domu, że w zasadzie wjechał na tory, no i zginął w tym wypadku. Podobno później mówiło się, że oślepiło go słońce, więc tutaj to, o czym mówił słuchacz, myślę, że ma zastosowanie i znaczenie. Dziękuję bardzo za wszystkie wasze głosy w tej dyskusji. Lubię to komentarze w poniedziałki i środy. Po 21:00 antena jest wasza. Ja się

0: Reklama.
1: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
3: A w dodatku można go podać również na noc.
2: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
4: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Chcę rzucić palenie.
9: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
12: Desmoxan. I już nie palisz.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. 4-paki piwa w puszkach. Różne rodzaje. 1+1 opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Z kartą Moja Biedronka. 4-paki piwa w puszkach. Różne rodzaje. 1+1 opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
14: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź.

0: Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach. Po reklamie.
1: Tu Radio Z, czas na wiadomości o 22:00. Temat dla nas Darek Klimczak.
2: Jeszcze przez tydzień na drogach będzie sporo wojska, trwają ćwiczenia. Szykuje się nowa opłata za paczkę z artykułami sprowadzonymi z Chin. Wiele osób już zapewne zaczęło oglądać pierwszą z dwóch lalek. Serial budzi kontrowersje.
1: 22:00.
2: Na lądzie, w wodzie i w powietrzu trwają ćwiczenia Czarny Obrońca 26. Do czwartku w przyszłym tygodniu testowane będą gotowość i współdziałanie różnych rodzajów sił zbrojnych, a to oznacza m.in. większą obecność wojska na drogach. Gdzie najczęściej będziemy je spotykać, powie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
3: Po drogach, zwłaszcza w województwie lubelskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, będą przejeżdżać kolumny pojazdów wojskowych. Kierowcom warto przypomnieć, co można, a czego nie, gdy spotkamy taką kolumnę. Młodszy aspirant Mateusz Piliński z policji.
4: Dozwolone jest wyprzedzanie kolumny wojskowej.
3: Nie wolno za to wjeżdżać między pojazdy wojskowej kolumny, dodaje Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Jeżeli zabierzemy się za wyprzedzanie, trzeba wyprzedzić całą kolumnę.
3: Wojsko podkreśla, że obecność pojazdów wojskowych to standardowy element szkolenia i nie powinien być odbierany przez mieszkańców jako jakikolwiek sygnał zagrożenia. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
2: Wojsko apeluje również, aby nie publikować żadnych zdjęć, nagrań i nie podawać miejsc, w których można spotkać wojskowe jednostki. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie nie przyjął pacjenta z zawałem serca, teraz musi zapłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych kary. Wszystko działo się w połowie sierpnia w nocy, izba przyjęć była zamknięta. Mężczyzna wezwał więc karetkę pogotowia i trafił na stół operacyjny w innym szpitalu. Jak mówi Radio Z Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka NFZ-u w Lublinie, zawinił personel.
6: Z otrzymanych informacji wynika, że przyczyną zaistniałej sytuacji były zaniedbania dwóch pracowników personelu pielęgniarskiego, którzy nie dopełnili swoich obowiązków. Za nieudzielenie pacjentowi pomocy w izbie przyjęć, lubelski oddział NFZ nałożył na szpital karę w wysokości 30 tysięcy złotych.
2: Tych dwóch pracowników szpital zwolnił już dyscyplinarnie, sprawą zajmuje się prokuratura. Są kolejne przepisy o zamówieniach towarów z Chin i innych państw nienależących do Unii Europejskiej. Nowa opłata od paczki wejdzie w życie najpóźniej 1 listopada. Jej wysokość jest jeszcze ustalana. Będzie to zapewne od 2 do 4 euro. Przepisy o nowej Unii Celnej poparł dzisiaj Parlament Europejski. W Strasburgu jest reporterka Radia Z Grażyna Wiatr, z którą się teraz łączymy. Grażyna, co z już obowiązującymi opłatami 3 euro?
7: Na razie zostaje i to 3 euro od rodzaju produktów. Dojdzie jeszcze ta opłata manipulacyjna od paczki na poczet kontroli, a w najbliższych latach nastąpi docelowa część reformy, czyli ustalenie właściwych stawek cła, takich samych w całej Unii. Nieoficjalnie unijni urzędnicy przyznają, że produktów z Chin nie da się tak bardzo ograniczyć, ale da się je kontrolować i o to chodzi, bo problemem był nagły, ogromny wzrost liczby przesyłek nie do skontrolowania pod względem zarówno często nielegalnej zawartości, jak i unikania ceł. Strasburg, Grażyna Wiatr, Radio Z.
2: W odpowiedzi na opłaty chińskie firmy już powiększają swoje centra dystrybucyjne w Unii. Serial Lalka Pawła Maślona od 13 godzin można już oglądać na Netflixie. Od samego początku budzi kontrowersje, bo nie jest klasyczną ekranizacją powieści Bolesława Prusa, ale jej interpretacją. Mamy do zaoferowania historię, która wchodzi w dialog ze słynnym dziełem, mówi reżyser.
8: Taki dialog, który ja na miejscu Bolesława Prusa sam chciałbym zobaczyć. No, chciałbym, żeby inni twórcy tak się odnosili do jakiegokolwiek mojego utworu i chcieli z nim dyskutować, chcieli tworzyć jakieś jego rozszerzenia, reinterpretacje, no i po prostu poszerzać ten dyskurs wokół powieści, wokół tych archetypów i symboli, które są w powieści Prusa.
2: Stanisława Wokulskiego gra tutaj Tomasz Szuchart, Izabelę Łęcką, Sandra Drzymalska. Dzieje się dzisiaj, dzieje się teraz w sporcie. Rękę na pulsie trzyma Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radio Z.
9: Zapraszam.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Jaga jak na razie na remis w Pireusie. Piłkarze Jagiellonii Białystok w meczu Ligi Europy do przerwy remisują z Olympiakosem 1-1. Do siatki w 20 minucie trafił Kejtan Schmidt, asystował mu Nick Preleca. Jaga z zimną krwią wykorzystała fatalny błąd bramkarza rywali i wyprowadziła szybki atak. Olympiakos odpowiedział tuż przed przerwą. Dośrodkowanie z rzutu rożnego wykorzystał Meksykanin Armando González. Jeden gol padł w Mediolanie. Milan 0-1 przegrywa z Benficą, a od pierwszej minuty w składzie drużyny z Lizbony gra jako

0: Kamiński. Polak zaliczył asystę. W wyjściowej 11 Stade Rennes zaczął Sebastian Szymański. Ekipa naszego reprezentanta na wyjeździe 0-0 remisuje ze Szturmem Graz. Jutro przypomnijmy swój mecz w Lidze Europy. Rozegra poznański Lech. Kolejarz na wyjeździe zmierzy się z Crystal Palace, które na co dzień występuje w angielskiej Premier League. Trener Lecha zapowiada walkę o pełną pulę. Nie przylecieliśmy tutaj po to, żeby nisko przegrać. Jeśli będzie remis, być może potraktujemy go jako korzystny wynik. Na boisko wyjdziemy po to, żeby zwyciężyć, mówił Nils Frederiksen. O zwycięstwo w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych walczy Industria Kielczanie. W meczu drugiej kolejki fazy grupowej prowadzą na wyjeździe z norweskim Kolsztat 36-24.
1: Co w pogodzie w weekend? No, bardzo ładna sobota. Temperatury na poziomie maksymalnie 23 stopni, ale najmniej to będzie 19, więc też przyjemnie w całym kraju i słońce będzie. W niedzielę może troszeczkę pokropić. I to w większości miejsc w kraju, ale to dopiero w niedzielę. Na razie może myślimy o sobocie. Laura Branninga, Self Control, 6 minut po 22. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie w Radiu Z w programie Lubię To.

Born, Ellie Goulding w Radiu Z, 16 minut po 22 w środę. Praca szuka człowieka, taki kącik ogłoszeń teraz w Radiu Z w programie Lubię To. Ogłoszenie z Lublina, to jest od anonimowego uczestnika dyskusji na facebookowej grupie. Praca dorywcza, leżenie w trumnie na wystawie. Poszukujemy, jak czytam, osoby do leżenia w trumnie podczas wystawy tematycznej. Praca polega na spokojnym leżeniu w ustalonych godzinach i odgrywania roli eksponatu. Wymagana dyspozycyjność, odporność na klaustrofobię i poczucie humoru. Wynagrodzenie godzinowe 180 zł za godzinę. Proszę o poważne oferty, to nie są żarty. No w tym przypadku to powiedzonko, czy się stoi, czy się leży, 180 zł się należy, no pasuje jak ulał.

0: Just Give Me a Reason. Pink i Nate Ruess w Radiu Z. 24 minuty po 22. I przed nami jeszcze propozycja, nowość Kygo, Max Makną, Take Me Back za chwilę w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer jeden.

Natasha Bedingfield tak się wraca na listę przebojów również tym nagraniem Unwritten. Po latach znowu jest modne. 25 minut do 23, a teraz utwór, który może stać się modny, bo jest w propozycjach do listy. Lubię to. Kygo, Max Maknoun i Take Me Back w Radio Z. Głosujcie, łapki w górę, radioz.pl.

Sylwia Grzeszczak, Och i Ach w Radiu Z na ostatnio, takie Ochy i Achy pod jej właśnie adresem za to, że wystąpiła na scenie spontanicznie z portugalskim księdzem w piosence Pan jest pasterzem moim, można to zobaczyć cały czas w sieci. No, świat zachwycony naszą Sylwią Grzeszczak, gratulacje dla niej.

0: Reklama.
1: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.
2: Tu Radio Z, czas na ostatnie środowe wiadomości. Darek Klimczak już w studiu, posłuchajmy.
3: Dron znaleziony nad Bałtykiem był wyposażony w 4-kilogramowy ładunek wybuchowy. Czasopismo zwrócone do biblioteki po ponad 100 latach to historia z USA. Nieudany debiut Jagiellonii Białystok w Lidze Europy. Szczegóły za chwilę.
2: Dwudziesta trzecia.
3: Dron odnaleziony na plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskim to rosyjska maszyna Gerbera 2, potwierdza prokuratura. Niosła w sobie głowicę bojową, saperzy wyjęli 4-kilogramowy ładunek wybuchowy. Teraz bezzałogowiec trafił do badań w jednostce kontrwywiadu wojskowego. Sprawą tą odnaleziony na plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskim to rosyjska maszyna Gerbera 2, potwierdza prokuratura. Niosła w sobie głowicę bojową, saperzy wyjęli 4-kilogramowy ładunek wybuchowy. Teraz bezzałogowiec trafił do badań w jednostce kontrwywiadu wojskowego. Sprawą tą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz

0: powodowania zdarzenia zagrażającego wielu osobom.
1: Saperom udało się wyciągnąć głowicę bojową bez naruszania konstrukcji drona, dlatego jest on tak cenny dla polskich służb. W obliczu wojny hybrydowej każdy sygnał może mieć znaczenie. Służby specjalne apelują do Polaków o czujność i zgłaszanie sytuacji, które wydają się nam podejrzane. Dzwońmy wtedy na 112. W studiu reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, na co szczególnie powinniśmy zwracać uwagę?
2: Na wszystko, co wyda nam się nietypowe. Jeśli widzimy, że ktoś długo obserwuje most, stację lub węzeł kolejowy, albo na przykład fotografuje obiekt wojskowy, powinniśmy zgłosić to służbom. Podobnie, gdy w takich miejscach widzimy porzuconą paczkę albo drona latającego w nietypowych godzinach, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Służby są po to, żeby przyjechać i każdy taki sygnał sprawdzić.
2: Przy tym należy jednak pamiętać o własnym bezpieczeństwie, nie konfrontować się z zagrożeniem samodzielnie i nie publikować wykonanych przez siebie zdjęć w mediach społecznościowych. Jan Kielak, Radio Z.
1: Apel służb to reakcja na ostatnie incydenty w Polsce i innych krajach. Będzie ich zapewne więcej. Jest polityczna różnica zdań i pytanie, czy tym razem prawo wejdzie w życie. W Sejmie po raz drugi jest projekt o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych. Poprzedni, niemal taki sam, decyzją prezydenta trafił do Trybunału. Głosowanie nad tą nową propozycją będzie testem z odpowiedzialności, mówił podczas debaty Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej.
4: Otóż mamy do podjęcia decyzję, czy stajemy w sytuacji kryzysowej po stronie kierowców, konsumentów, obywateli, przedsiębiorców, czy też po stronie wielkich koncernów paliwowych.
5: Jak można przedstawiać drugi raz ten sam projekt i oczekiwać innego rezultatu niż za pierwszym razem?
1: Odpowiadał Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Decyzje w sprawie drugiej wersji tego projektu mają być szybko, tak by w przyszłym tygodniu mógł on już trafić na biurko prezydenta. Na zwrot książki czy magazynu pożyczonego z biblioteki nigdy nie jest za późno. Do jednej z bibliotek amerykańskiego stanu New Hampshire zwrócono właśnie egzemplarz pisma wypożyczony 132 lata temu, czyli w 1894 roku. Miesięcznik wrócił do biblioteki, bo ogłosiła ona amnestię dla wszystkich zalegających ze zwrotami. Gdyby nie to, mężczyzna, który go przyniósł, musiałby zapłacić 12 tysięcy dolarów kary, czyli niemal 46 tysięcy złotych. Mówił, że pismo przez lata leżało w domu i nie ma pojęcia, skąd się wzięło. Przyrodnicy z TPN-u uspokajają turystów i przypominają o trwającym w Tatrach rykowisku jeleni. To one wydają przerażające odgłosy, a nie niedźwiedzie. Wystraszeni turyści jak co roku dzwonią, blokując numer alarmowy. Nasz reporter Przemek Taranek też słuchał ryczących jeleni.
6: Odgłosy godowe samców mają zwabić samice i odstraszyć rywali, ale nie turystów, tłumaczy Tomasz Zając z TPN-u.
7: Uspokajam, to nie są niedźwiedzie, tylko właśnie jelenie, które też w pewnych sytuacjach mogą być niebezpieczne.
6: Byki są w trakcie rykowiska pobudzone i lepiej się do nich nie zbliżać, ale doskonale je słychać z dużej odległości, a dla wielu to przepiękny jesienny spektakl dzikiej natury. Przemek Taranek, Radio Z.
1: Ryczące byki jeleni można najczęściej usłyszeć wcześnie rano i wieczorem. Jagiellonia niestety na tarczy wróci z greckiego Pireusu. Piłkarze z Białegostoku w swoim pierwszym meczu w Lidze Europy przegrali z Olympiakosem 1-2. W studiu Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
8: Jestem.
1: Krzysztof, jak ułożył się ten mecz?
8: No, zaczął się dobrze dla Jagi, bo to ona otworzyła wynik. W 20 minucie na listę strzelców wpisał się Kajetan Schmidt. Olympiakos naciskał i jeszcze przed przerwą doprowadził do wyrównania. Gola strzelił Meksykanin Armando González. Do cennego remisu zabrakło niewiele. W 84 minucie zwycięstwo greckiej ekipy dał Ukrainiec Roman Jaremczuk. Mogło być też gorzej, bo w doliczonym czasie gry jeden z graczy Olympiakosu trafił w poprzeczkę. Na osłodę dla polskich kibiców dobry występ Jakuba Kamińskiego. Nasz skrzydłowy też w Lidze Europy strzelił gola i zaliczył asystę. Jego Benfica na wyjeździe 2-0 ograła Milan.
1: Jutro w Lidze Europy zagra Lech Poznań. Kolejosz w Londynie zmierzy się z Crystal Palace. Krzysztof Białkowski będzie Was informować o wszystkim od północy. Dobranoc.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: A dziś w nocy nadal ciepło, bo nawet 15 stopni w Warszawie, 14 w Opolu, 11 w Gdańsku, 12 Białystok, tylko 9 Gorzów i Zielona Góra, ale deszczowo dzisiaj w nocy w kraju, więc takie ostrzeżenie dla tych, którzy może gdzieś ruszają w trasę, lepiej troszeczkę wolniej jechać, zwłaszcza, że muzyka numer 1 w Radiu Z, Mateusz Ptaszyński, piękne dzięki za wspólny wieczór. Toto i Afryka teraz, proszę bardzo.

0: Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Orlen zakontraktował dodatkowe dostawy ropy z innych kierunków niż saudyjski. To w związku z kłopotami z eksportem tamtejszego surowca po zamknięciu rurociągu Wschód-Zachód, który został zaatakowany i częściowo zniszczony. Czy dodatkowe dostawy wystarczą, by pokryć braki? Odpowiedzi na to pytanie szukał reporter Radia Z Marcin Friedrich.
1: Musimy tu polegać na komunikacie Orlenu, który zapewnia, że dostawy są realizowane na bieżąco i w pełni pokrywają zapotrzebowanie. Ale sytuacja po zamknięciu saudyjskiego rurociągu była na tyle poważna, że w miniony piątek koncern zamówił dostawy z aż 16 dodatkowych kierunków, między innymi z Norwegii, Algierii, Kazachstanu i obu Ameryk. O ile jednak dostawy surowca są zapewnione, to jego cena będzie bardzo wysoka. Analitycy przewidują, że w związku z zamknięciem saudyjskiego rurociągu cena baryłki surowej ropy Brent może sięgnąć 150 dolarów. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Eksperci przewidują
1: Ameryk. O ile jednak dostawy surowca są zapewnione, to jego cena będzie bardzo wysoka. Analitycy przewidują, że w związku z zamknięciem saudyjskiego rurociągu cena baryłki surowej ropy Brent może sięgnąć 150 dolarów. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Eksperci przewidują, że po uszkodzeniu saudyjski rurociąg

0: takich obiektów to możliwość sprzedaży ropy i gazu. Dla nas to kwestia tego, czy ludzie będą mieli prąd. Rozmowy w tej sprawie mają być prowadzone, na razie jednak nie wiadomo, kiedy miałoby do nich dojść. Maciej Berek oficjalnie rozpoczął kadencję w Trybunale Konstytucyjnym, ale przynajmniej na razie nie ma co liczyć na zaproszenie z Pałacu Prezydenckiego, by złożyć ślubowanie. Ministrowie prezydenta pytają, czy Berek spełnia wymogi formalne, by zasiadać w Trybunale, mówi rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz.
1: Gdyby takie dokumenty były, potwierdzające ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy i będziemy konsekwentnie o to pytać.
0: Leśkiewicz dodaje, że Berek będzie mógł złożyć ślubowanie, gdy udokumentuje swój staż pracy. Rzecznik Praw Obywatelskich chce wyjaśnień od Urzędu Miasta Łodzi. Jest podejrzenie, że samorządowe portale miasta przekazywały dane użytkowników zewnętrznym podmiotom, jeszcze zanim sami użytkownicy mogli wyrazić na to zgodę. Tę sprawę od początku śledzi reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
2: Jako pierwsi nieprawidłowości zauważyli społecznicy. Sprawa bulwersuje, bo dotyczy strony, na którą wchodzimy, by sprawdzić różnego rodzaju informacje związane z działaniem urzędu, mówiła mi Justyna Wołkowska ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
3: Tymczasem kod na tej łódzkiej stronie fałszuje zgody marketingowe.
2: Według społeczników sprawa może dotyczyć danych ponad 700 tysięcy użytkowników miejskich serwisów. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Rzecznik Praw Obywatelskich oprócz wyjaśnień chce też wiedzieć, jakie działania Łódź podjęła w tej sprawie do tej pory i czy po takich doniesieniach była kontrola wewnętrzna. Trwa tydzień zrównoważonego transportu. W Gnieźnie piesi i rowerzyści dostają gadżety, dzięki którym są lepiej widoczni, mówi Szymon Drzewiecki z Urzędu Miasta.
4: Robi się coraz wcześniej ciemno. Oczywiście ten taki zmierzch nam towarzyszy też od rana, bądź mgły. Stąd do wyboru szelki odblaskowe, bądź lampki. Lampki oczywiście mogą też posłużyć na rower, no ale mogą te lampki po prostu przewiesić przy swoim elemencie odzieży.
0: A specjalne patrole można spotkać w centrum Gniezna. Było boisko, będzie blokowisko. Mieszkańcy gdańskiej dzielnicy Dolne Miasto protestują po tym, jak deweloper odgrodził płotem ich ukochany teren rekreacyjny. Na boisku pod wierzbami wychowało się kilka pokoleń, teraz w jego miejscu stanie inwestycja mieszkaniowa. Sprawa poruszyła ludzi, bo deweloper Eurostyl obiecał najpierw zbudować niedaleko nowy obiekt sportowo-rekreacyjny w ramach rekompensaty. Jego budowa nie ruszyła, a płot pod wierzbami właśnie stanął.
5: Duża grupa ludzi z tego korzystała i też dla osób spoza Dolnego Miasta było takie to miejsce, które już każdy przyjeżdżał i mówił wielkie wow.
6: To boisko to kawał życia dla wielu ludzi, nie?
7: No tak, ja tu 30 lat ponad mieszkam i cały czas było to boisko i było jeszcze wcześniej, tak?
8: Wiemy, jaki jest model tego typu inwestycji w Gdańsku. To nie są inwestycje, w których też będą mieszkać ludzie na stałe. Większość z tych inwestycji pójdzie na cele typowo spekulacyjne, komercyjne. Pojawi się tam najem krótkoterminowy.
0: Z mieszkańcami Dolnego Miasta w Gdańsku rozmawiał reporter Radia Z Maciej Bąk. Deweloper Eurostyl zapewnia, że chce budować nowe boisko przy bastionie Wilk, ale nie wszyscy w dzielnicy się na nie zgadzają, dlatego projekt stanął w miejscu. Ponad 200 problemów do rozwiązania i propozycji usprawnienia ruchu w mieście zgłosili już krakowianie za pośrednictwem specjalnej platformy Dobra Jazda KRK. Portal uruchomili 4 miesiące temu aktywiści z Polskiego Alarmu Smogowego. Zgłoszenia miejskich absurdów przejrzał reporter Radia Z Przemek Taranek.
9: Typowym przykładem jest ulica Spacerowa, mówi Filip Jarmakowski z Polskiego Alarmu Smogowego.
10: Ulica Spacerowa nie nadaje się do spacerów, właściwie nadaje się do wszystkiego innego poza spacerami. Pojawiła się tam ostatnio fauna w postaci rodzin dzików, natomiast nie pojawiły się tam chodniki ani żadne drogi rowerowe.
9: Mieszkańcy zgłosili też szpital ortopedyczny z przystankiem oddalonym o pół kilometra i wysepkę dla pieszych i rowerzystów tak małą, że trzeba wciągać brzuch, żeby zmieścić się pomiędzy tramwajem z jednej strony i samochodami z drugiej. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Zebrane uwagi mieszkańców trafią do nowego prezydenta miasta, którego krakowianie będą wybierać już 27 września. W tych wiadomościach Radia Z to już wszystko. Na kolejne zapraszam za niecałą godzinę.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek Stany Zjednoczone, Kongres USA przyjął ustawę o sankcjach na Rosję i cłach na kraje kupujące rosyjską ropę i gaz. Nowe prawo daje prezydentowi możliwość nałożenia nawet 100% ceł, w tym na kraje Unii Europejskiej. Ustawa, którą wcześniej przyjął Senat, została przyjęta w Izbie Reprezentantów przy sprzeciwie większości demokratów i poparciu niemal wszystkich republikanów. Projekt zainicjowany i nazwany imieniem zmarłego senatora Lindsey'a Graham zobowiązuje prezydenta do nałożenia w ciągu 30 dni ceł w wysokości do 100% na 5 największych importerów rosyjskiej ropy naftowej, 5 największych importerów gazu i 5 państw umożliwiających omijanie sankcji przez Rosję. Lista tych krajów nie została wymieniona w ustawie, choć według danych zebranych przez Senat mają to być m.in. Chiny, Indie, Słowacja, Węgry, Azerbejdżan, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kazachstan czy Singapur. Ustawa kodyfikuje w prawie także istniejące już sankcje przeciwko rosyjskim władzom, instytucjom finansowym i sektorowi energetycznemu, a także zachęca do nakładania nowych sankcji. Daje też jednak prezydentowi szerokie możliwości odstąpienia od restrykcji i ceł. Zamiast Rady Bezpieczeństwa Narodowego rozmowy w węższym gronie. Karol Nawrocki spotka się jutro z ministrem obrony i szefem sztabu generalnego. W rozmowach weźmie też udział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Chodzi o eskalację działań Rosji i ataki w pobliżu polskiej granicy. Dlaczego prezydent nie chce zwołać RBN-u? O tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
1: Według prezydenckich ministrów rozmowy z wicepremierem Kosiniakiem, Kamyszem i generałem Kukułą wystarczą. Zresztą przedstawiciele prezydenta co tydzień biorą udział w posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa przy premierze.
2: Informacja z komitetów jest przekazywana na bieżąco panu prezydentowi, a z tych spraw, które mamy na bieżąco do omówienia, wicepremier i minister obrony narodowej, jak i szef sztabu, to jest ta formuła, która jest dla nas najbardziej odpowiednia.
1: Mówi szef BBN-u Bartosz Grodecki. Spotkanie jest przed wylotem ministra obrony do USA. Z kolei do Nowego Jorku wybiera się prezydent, gdzie m.in. będzie rozmawiać z partnerami z krajów bałtyckich.
0: Według marszałka Sejmu Rada Bezpieczeństwa Narodowego powinna odbyć się w trybie pilnym. Tymczasowe zawieszenie prawa do azylu ma być europejskim narzędziem do walki z nielegalną migracją. Szefowa Komisji Europejskiej idzie tropem Polski, gdzie takie rozwiązanie obowiązuje na granicy z Białorusią. Ursula von der Leyen mówiła o tym podczas orędzia o stanie Unii w Strasburgu. Jak ten kryzysowy mechanizm na granicach ma wyglądać? O tym ze Strasburga reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Rozwiązanie obowiązuje na granicy z Białorusią. Ursula von der Leyen mówiła o tym podczas orędzia o stanie Unii w Strasburgu. Jak ten kryzysowy mechanizm na granicach ma wyglądać? O tym ze Strasburga reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
3: Ursula von der Leyen szczegółów jeszcze nie zdradziła, ale mówi o

0: Brzeżnej, która wspiera kraje unijne. Radosław Sikorski apeluje o udział Polski w przyszłych negocjacjach pokojowych w sprawie Ukrainy. Szef MSZ-u mówił o tym w wywiadzie dla ukraińskiego portalu Europejska Prawda. Podkreślił, że decyzje dotyczące pokoju będą bezpośrednio wpływać na bezpieczeństwo naszego kraju. Sikorski zapewnił też, że Warszawa nie będzie blokować kolejnych etapów negocjacyjnych Ukrainy z Unią. W aptekach i przychodniach są już nowe szczepionki przeciw grypie. Bezpłatnie zaszczepić mogą się dzieci, kobiety w ciąży i osoby od 65 roku życia. To osoby najbardziej narażone na zachorowania i ciężkie powikłania, mówi lekarka Marzena Boguń-Hajkowska.
1: Takie jak zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie zatok ucha i u pacjentów z chorobami przewlekłymi te powikłania mogą być bardzo groźne, ponieważ mogą doprowadzić nawet do zgonu.
0: Szczepienie pozwala uniknąć choroby i jej ciężkich powikłań. Warszawa idzie na wojnę z reklamozą. W stolicy ruszyły konsultacje społeczne w sprawie uchwały krajobrazowej. Nowe przepisy określą zasady umieszczania reklam i szyldów w przestrzeni miejskiej. Wprowadzą równe zasady dla przedsiębiorców, mówi dyrektor Stołecznego Biura Architektury Bartosz Rozbiewski.
2: Każdy ma prawo oczywiście się reklamować i te swoje działalności zaznaczać, ale w takim równym, sprawiedliwym dostępie, bez przekrzykiwania się, bez epatowania elementami agresywnymi i ścigania się na przykład na wielkość nośników.
0: Konsultacje potrwają do połowy października. Stołeczny Ratusz chce, by uchwała krajobrazowa weszła w życie jeszcze w tym roku. Do naszych domów i na balkony wpada coraz więcej owadów. To m.in. osy, biedronki, pluskwy czy muszki owocówki. Sprzyja im suche i długie lato. Teraz owady chronią się przed zimą, szukają pożywienia i kopulują, mówi Radio Z dr Grzegorz Wagnerento. Grzegorz Wagner, entomolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
3: To oczywiście modliszka. Samce intensywnie poszukują swoich wybranek. Samce są zdolne do lotu, zatem czasami wędrują i na wysokie piętra w blokach, do centrów miast. Zresztą w centrach miast bardzo często żyją u nas w Lublinie. Już jest całkiem pokaźna populacja modliszki.
0: Owady powinny zostać z nami do pierwszych przymrozków. Takich tłumów w Tatrach dotąd jeszcze nigdy nie było. W wakacje przez najwyższe polskie góry przewędrowało ponad 2 miliony 140 tysięcy turystów. Powtórzmy, to absolutny rekord. Dane opublikował Tatrzański Park Narodowy. To statystyki sprzedaży biletów wstępu, a przejrzał je reporter Radia Z Przemek Taranek.
4: Rzeczywiście sprawdziłem dane za ostatnie 10 lat. Po raz pierwszy w historii liczba turystów w lipcu i sierpniu przekroczyła 2 miliony. Na rekord zanosiło się już w połowie wakacji. Na niektórych szlakach były korki, a turyści wzywali na pomoc TOPR.
5: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego.
4: Mówił mi ratownik Rafał Kubacki. Od początku roku w Tatry weszło już ponad 4 miliony turystów. Zanosi się więc także na rekord frekwencji w skali całego roku. Przemek Taranek, Radio Z.
0: W zeszłym roku po raz pierwszy liczba turystów w Tatrach przekroczyła 5 milionów, licząc wszystkie 12 miesięcy. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Radio Z. Muzyka numer jeden.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Druga. Wiadomość Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek Ukraina o kilkunastu eksplozjach w Kijowie, informuje agencja France Press. Wcześniej władze wydały ostrzeżenie przed atakiem rakietowym. W Kijowie ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem ostrzałem rakietowym. Wzywamy mieszkańców, by udali się do schronów. Tak napisała w komunikatorze Telegram Wojskowa Administracja Cywilna ukraińskiej stolicy. A po ostatnich rosyjskich atakach wzmocniona została ochrona przejść granicznych z Ukrainą, mówi o tym w Radiu Z wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Dodawał, że w Dorohusku powstały też miejsca schronienia dla podróżnych i obsługi przejścia. Zmieniono też organizację odpraw.
1: Wprowadziliśmy taką organizację przejścia granicznego, by na czas tego zagrożenia jak najmniej środków transportu, które mogłyby zwiększyć szkody w wyniku takiego napadu, pozostawało w przejściu.
0: W niedzielę rosyjski dron uderzył w ciężarówkę stojącą po ukraińskiej stronie, zaledwie 1,5 kilometra od terminala granicznego w Dorohusku. Na polskich stacjach może być taniej, zapewnia rząd i dodaje, że wszystko zależy od prezydenta, bo w Sejmie dziś ma być głosowana kolejna odsłona projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków od sprzedaży paliw. Poprzednią do Trybunału odesłał Karol Nawrocki. O ile koalicja jest za, to opozycja jest już mocno sceptyczna. Nie my spowodowaliśmy sytuację w cieśninie Ormus, podkreśla wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: My ponosimy, jako cała Europa, świat, różnego rodzaju konsekwencje. Próbujemy przeciwdziałać tym konsekwencjom, żeby nie dotykały polskich obywateli. To na drodze do tego przeciwdziałania staje prezydent. Nie jestem w stanie tego ani zaakceptować, nie jestem w stanie też tego zrozumieć.
0: Dlatego wicepremier liczy, że tym razem prezydent rządową ustawę podpisze. Partia rządząca traci wiarę w pokojowe przejęcie władzy w Trybunale Konstytucyjnym. Gdzieś w przestrzeni medialnej, w kuluarach sejmowych mówi się, że trzeba przejść do rozwiązań bardziej radykalnych, przyznał w trzech pytaniach na koniec dnia Bartosz Romowicz. Zdaniem posła Polski 2050 do ślubowania przed prezydentem sędziego Macieja Berka nie dojdzie, bo wtedy prezes Trybunału Bogdan Święczkowski straciłby większość. A jak zdaniem Romowicza wyjść z tego impasu?
3: Uważam, że powinniśmy udrożnić pracę Trybunału. Ludzie czekają na to, żeby Trybunał funkcjonował. My czekamy na wyroki Trybunału w wielu sprawach. Widzimy, że Trybunał, jak patrzymy na statystyki, jest niezdolny do wydawania orzeczeń.
0: Do ślubowania Macieja Berka w najbliższym czasie nie dojdzie, to raczej pewne, a wtedy prezes Trybunału Bogdan Święczkowski, przez długie lata prawa ręka Zbigniewa Ziobry w prokuraturze, nie dopuści do pracy wybranego przez Sejm nowego sędziego. I co dalej? Przekonamy się w najbliższym czasie. A dlaczego koalicja rządząca nie uzupełniała na bieżąco wakatów w Trybunale, byłoby prościej i bez wątpliwości, i to był błąd, przyznał poseł Polski 2050. Całą rozmowę Beaty Lubeckiej z Bartoszem Romowiczem znajdziecie na radioz.pl. Rolnicy chcą natychmiastowej dymisji ministra Stefana Krajewskiego. Ich zdaniem resort nie reaguje na rosnące ceny paliwa i nawozów. Ministerstwo odpowiada jednak, że wsparcie jest gotowe i ma wynieść 52 grosze na litr paliwa. O coraz większych problemach rolników reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
4: Ministerstwo Rolnictwa zapowiedziało zarówno krajowe, jak i unijne dopłaty do paliwa. Rolnicy mówią jednak twardo: na dopłaty, jeśli w ogóle będą, załapią się jedynie nie